0: Polska Zamość.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl. Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowskiej w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: Chcesz miło spędzić wakacje na Roztoczu? Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zawsze jest dobry moment na zdobycie praktycznych umiejętności. W Żaku to możliwe. Wybierz kierunek lub kurs z oferty Żaka w Zamościu i rozwijaj się po swojemu. Opiekun medyczny, dekorator florystyczny, kryminalistyka i kryminologia, specjalista do spraw bezpieczeństwa oraz wiele innych czeka na Ciebie. Sprawdź ofertę na zak.edu.pl lub odwiedź Żaka w Zamościu przy ulicy Chrubieszowskiej 12.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl. Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowski w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chcesz miło spędzić wakacje na roztoczu? Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
4: I po reklamie.
5: Nawet 30 stopni mają pokazać dzisiaj zamojskie termometry, ale to ostatni dzień wakacji i ostatni w tym tygodniu tak gorący dzień, bo jutro już około 23 stopni. Dzisiaj w Zamościu spodziewamy się jeszcze opadów deszczu. Te mogą nadejść tuż po zmroku.
6: Aktualnie godzina 6, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Rośnie bilans ofiar wypadku promu u wybrzeży Cypru. Zginęło co najmniej 8 osób, 17 wciąż jest poszukiwanych. W niedzielę prom pasażerski przewrócił się i zatonął krótko po wypłynięciu z portu.
7: Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
6: Mówił jeden z pasażerów po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Polskie MSZ zapewniło, że na pokładzie nie było obywateli naszego kraju. Zatrzymano kapitana statku i 7 członków załogi. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury i prawdopodobnie usłyszy zarzuty 26-latek, który w piątek w małopolskim Zadrożu potrącił 15-letniego chłopca i uciekł, jest już w rękach policji, mówi Agnieszka Stefaniak z komendy w Olkuszu.
8: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności.
6: Potrącony chłopiec jest w szpitalu, jego stan jest ciężki. Teleskop Nancy Grace Roman został wczoraj wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
9: 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
6: Misją teleskopu jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym, a ta potrwa 5 lat.
10: SK Zamość News.
5: I Bartek Ważny, stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Między innymi tym zajmą się na dzisiejszej sesji zamojscy radni. Co jeszcze w harmonogramie?
11: Każda spółka przedstawi swoją sytuację. Na pewno będzie dyskusja na ten temat. Będą tematy dotyczące też zmian planu zagospodarowania przestrzennego.
5: Mówił rzecznik prasowy Urzędu Miasta Zamość Jacek Bełz. Sesja rozpocznie się o 13. Prawie 260 zamojskich seniorów odebrało opaski bezpieczeństwa. Monitorują funkcje życiowe i mają przycisk SOS. Wystarczy go wcisnąć, by natychmiast uzyskać pomoc.
12: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
13: No i dzień dobry, po godzinie 6, jak to mawiają starzy Indianie, święta i po wakacjach.
14: To ja jestem Indianin, patrz, jaki mam głosik fajny, posłuchajcie.
13: To jest najstarszy Indianin w wiosce.
14: Słuchajcie, jeszcze jeden dzień wakacji, spokojnie.
13: Wyciskamy go jak cytrynę do porannej herbatki. Chyba, że ktoś lubi cytrynę do kawy, to też można.
14: Wszystko można. Dajcie znać, w jakim trybie jesteście, czy wakacyjnym, czy może pracowym.
13: Mm-hmm. 664-402-302 i hopsa do Messengera. Też można, tam jest głośniczek, mikrofonik.
14: Jak twoje wakacje?
13: No nie tak zdarte jak twoje.

0: Ostatni dzień wakacji dzisiaj. Dzień dobry, 8 minut po godzinie 6, czyli Janki, czyli Wiktor i Bogaj.
1: Dzień dobry, witamy wszystkich. 31 dzień sierpnia. No właśnie, ostatni dzień wakacji.
0: Daj nosek na chwilę, weź to zbliż do radia nosek.
2: Dziś powietrze pachnie jak ostatni dzień wakacji.
1: Deszcz na betonie, tak, to kochani Hemingway, Filipek, fantastyczny oczywiście. On chyba w trybie takim wakacyjnym bardziej. No, on popracował trochę na festiwalach.
0: W ogóle ostatnio o nim się nie mówi, nie pisze, ja nie wiem, czy on w ogóle...
1: No wakacyjny. Co?
3: To nie czytasz.
1: Tryb wakacyjny, no i mamy to oczywiście, no.
0: W jakim trybie wy jesteście w tym ostatnim dniu i ostatnim tygodniu, który łączy wakacje z już normalnym trybem pracy? Halo, dzień dobry.
4: No halo, Eska. No ja właśnie pierwszy dzień po urlopie do pracy, także oby jakoś to było, oby do 14. Pozdrawiam wszystkich wracających dzisiaj do pracy.
1: Słuchaczka brzmiała tak na pół trochę wakacyjnie, trochę już pracowo.
0: Bo tak się da, można być w rozkroku, jedną nogę mieć na wakacjach, a drugą już w pracy.
1: Czyli w bikini pójść do pracy od góry, a na dole taka spódnica pracowa.
0: 664, 402, 302, messengery też działają. W jakim trybie wy jesteście? Jeszcze wakajki czy już praca?
3: Opcja bikini brzmiała fajnie.
5: O kolega, no tak, wiadomo, ale...
0: Wojek!

0: Sokaria, 14 minut po 6. Słuchajcie, pytamy, w jakim trybie działacie. Czy wakacje, czy pracowy tryb, czy jaki? Ojciec mój napisał do mnie.
1: O,
0: dostałem wiadomość od własnego taty.
2: Chcecie się poznać?
3: O, i co tam mu tatuś napisał?
0: Ja jestem w trybie ZUS od samego rana, czekam na przelew.
1: Aha. Poranny? Dobrze, jestem w trybie pracującym, bo dzisiaj to nie dzieje.
0: No właśnie.
3: Czyli tatuś już na E?
0: Jest. Emerytura.
3: Dokładnie. Temperatura, emerytura i pani Jadzia. Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
3: A ty w jakim trybie?
1: No mówię, że pracującym, bo dzisiaj poniedziałek.
0: Jadzia, żadnych artykułów z gazet się nie boi, więc proszę bardzo, mamy pierwszy. Po weekendzie okazuje się, że Ania Lewandowska nie próżnuje i w Chicago najpierw zaczęła biegać ze swoim nowym kolegą, ultramaratończykiem Jurandem Czabańskim, który też mieszka w Chicago. A teraz razem z nim otwierają nieformalny klub biegaczy, do których będą zapraszać wszystkich chętnych. O, proszę bardzo, poznała nowego kolegę i ma z tym nowym kolegą teraz sportowe zajęcia.
3: No kurde, ja dziś mi to uciekła, to ciekawe, no.
1: Mogą zmieniać się miasta, kraje, kontynenty, ale Ania się nie zmienia.
3: Jesteś. No dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Słowo klucz, małpka.
0: Aha.
3: Nie taka małpka, znaczy ta małpka właśnie, nie te małpki. Małpka okradła posłankę lewicy, panią Dorotę, która w czasie podróży poślubnej wylądowała na Bali. No i tam rzeczywiście chodzi się, tutaj małpki latają. No i ta małpka, którą spotkali, zabrała, ukradła telefon pani posłance i uciekła. No tak naprawdę, no tak to wyszło. Jest afera, jest naprawdę głośno.
1: Małpki to codzienny problem miliona Polaków.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu Łaśka.
3: No cóż, no dziękujemy, no.
0: Jest takie przysłowie nawet, no, że spragnionemu małpka na myśli.

0: Benson Boone, on chyba o nas, Beautiful Things, 25 po 6.
1: Chyba, bez chyba. No dobrze, pytamy was w jakim trybie, w trybie radiowym, pytamy was o wasze tryby, czy wakacyjne, czy pracowe?
2: Ja już jestem jednym krokiem na wakacjach, odliczam 5 dni i w niedzielę wyjeżdżam do Chorwacji na 2 tygodnie. Pozdrawiam miłego Dzionka.
0: A i oszukała system. Dzionka.

0: Reklama.
1: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
2: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
3: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
2: To wszystko?
3: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
2: A jest taka?
3: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
5: Zamość Partyzantów 11.
4: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
7: Dzień dobry, potrzebuję więźby dachowej. Termin mam bardzo krótki. Dacie radę?
8: Oczywiście. Geon Construction produkuje prefabrykowane więźby i konstrukcje drewniane z certyfikowanego drewna. Własna produkcja CNC i szybkie terminy realizacji.
7: Czyli dostanę gotową konstrukcję do montażu.
8: Dokładnie tak.
9: Geon Construction. Konstrukcje dachowe, więźby i prefabrykacja dla firm budowlanych w całej Polsce. Zamość, ulica Szczebrzeska 55B. Zadzwoń 511-339-971.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie wiesz, jaką drogę zawodową wybrać? Szukasz pracy lub stażu? Masz od 18 do 29 lat i nie pracujesz? Dołącz do projektu Kompas Kariery realizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu. Oferujemy kurs prawa jazdy kategorii B, kursy zawodowe i płatne staże. Zapewniamy także stypendia szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Zgłoś się do OHP w Zamościu przy ulicy Kilińskiego 86A. Telefon 84 638 57 85. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
12: I po reklamie.
13: Zaglądamy do prognoz pogody dla Zamościa, a tutaj dużo chmur przez cały dzień, ale dopiero po zmroku spodziewamy się opadów deszczu. Na termometrach bardzo dużo dzisiaj, bo 30 stopni, czyli zapowiada się idealne pożegnanie wakacji, bo dzisiaj ostatni dzień w końcu.
14: Jest 6.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Znów niespokojnie w rejonie cieśniny Ormus. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet. Teheran w odwecie wystrzelił pociski w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. To pierwsza wymiana ciosów od blisko miesiąca. Islandia na razie nie wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum 52,8% głosujących opowiedziało się przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą. Dziś ostatni dzień tańszego paliwa, jutro kończy się program CPN. Analitycy spodziewają się podwyżek nawet do 90 groszy na litrze.
15: Janki, słyszałeś? Tankujemy dzisiaj do pełna. Weź wiaderko jeszcze.
16: SK Sport News.
14: Było emocjonujące spotkanie, ale awansu na razie nie ma. Polscy koszykarze z pierwszą porażką w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W Ergo Arenie biało-czerwoni po dogrywce przegrali z Mistrzami Świata i Europy, Niemcami 94-96. Kolejne spotkanie, które może zapewnić awans na Mistrzostwa Świata w listopadzie w Gliwicach. Polacy zagrają z Chorwacją. Kamil Majchrzak przełamał serię 4 porażek z rzędu. Polski tenisista udanie rozpoczął wielkoszlemowy US Open. W pierwszej rundzie pokonał Hamanda Medejowicza w każdym z 3 setów 6-3.
17: Jankes. Kama i Wiktor.
18: W Radiu SK.
19: Tryb wakacyjny czy pracowy? Dajcie znać. Halo?
20: Dzień dobry.
21: Siemanko SK. Przy poniedziałku zdecydowanie jest to tryb awaryjny. Zmniejszona moc i zmniejszone obroty. Pozdrawiam.
19: Błąd 414. Error, error, error.
22: Twardy reset zróbmy.
19: wróciliśmy. Jak tam wczoraj derby w Zielonej Górze?
15: Dla Zielonej Góry.
19: Naprawdę?
15: No, oczywiście.
19: Ale jak przerwali ten bieg, jak jechaliśmy na 5-1 i później wygraliście 4-2, no i co to na to?
15: Sędzia zawsze musi być po jakiejś stronie. Akurat wczoraj był po stronie Zielonej Góry. No.
19: No dobra. Słuchajcie, pozdrowienia przy okazji dla wszystkich fanów czarnego sportu. Działo się w weekend żużlowo-sportowy i na Narodowym Puchar Świata. Trzecie miejsce dla nas.
15: Jankes tak kibicował, że zdarł gardło. Był tak, w trybie kibic.
19: Ja jestem cały czas w tym trybie.
15: A wy w jakim trybie?

0: Rezalia, jak te wakacje tegoroczne. Kochaj mnie, mówią i żegnają się z nami. 37 minut po 6 rano.
1: Dajcie znać, w jakim trybie jesteście, czy wakacyjnym, czy pracowym. Przeglądamy prasę, co tu się dzieje, czytamy w internetach, jak tam sytuacja.
0: No, Krzysztof Stanowski jest od tego weekendu w trybie pieszym.
1: Ten Krzysztof Stanowski z kanału...
0: Tak. Z tego kanału. Ewentualnie w trybie rowerowym jest teraz.
1: A co tam się stało ciekawego?
0: Stracił prawko na 3 miesiące w terenie zabudowanym. Uwaga, 110 km na godzinę.
1: No to nieładne. No. Nie wolno, nie wolno, niebezpieczne.
0: Niektórzy mówią, że jest nagranie z tego wydarzenia.
2: Tak. Szybko, gdyż lubię zapierdalać.
0: Niektórzy mówią, że to nie jest z tego wydarzenia.
1: Chyba nie, ale no to nieładnie. O ile przekroczył? O, 60 km?
0: Tak, i to już się załapał na ten limit, ten taki najwyższy, więc 3000 zł mandatu, 13 punktów karnych i uwaga, jeszcze raz przypominam, zabrali mu prawko na 3 najbliższe miesiące.
1: To teraz pytanie, co pan Krzysztof będzie teraz prowadził?
0: No chyba jedynie kanał na YouTubie.
3: Reklama.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Nie kupuj mebli w ciemno. W salonach meblowych Opal możesz usiąść, dotknąć i sprawdzić wszystko na żywo. Ponad 5000 metrów kwadratowych inspiracji. Meble do sypialni, pokoi młodzieżowych, narożniki, kanapy, kuchnie i szafy na wymiar i wiele innych. Sprawdzeni polscy producenci i szybka dostawa. A teraz także promocje i wyprzedaże. Salony meblowe Opal. Biłgoraj, ulica Włosiankarska 5F i Łąkowa 13. Opal. Nie kupuj w ciemno. Wybierz świadomie.
9: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
10: Po co?
9: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
10: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
9: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
11: Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na

0: coś zmalowała.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
2: I po reklamie.

0: 6:48, idealna pora na urodzinki. Happy birthday to you. Bo właśnie tak była, tam brzmisz dzisiaj, prawda? Dzień dobry.
1: Tak, witam was wszystkich serdecznie, ja tak brzmię, to prawda.
0: Są różne wersje do wyboru. Albo wersja optymistyczna. Mam taki głos, bo świętuję swoje urodziny i wczoraj była taka gruba impreza, że się darliśmy.
2: Wybierz to.
0: Jest jeszcze druga wersja.
1: Tak.
0: Po prostu zachorowałam na koniec wakacji.
1: Nie, tego się trzymajmy, tej pierwszej.
0: Skoro kobiet się
1: optymistycznie
0: nie pyta, to złammy tę zasadę.
1: Ale...
0: Beata, ty jesteś bliżej osiemnastki, czy bliżej tej drugiej osiemnastki?
1: Kończę dzisiaj 52 lata i nigdy tego nie ukrywam.
0: Piękny wiek! I na informacje o 52 urodzinach.
3: Żeby czymś tutaj wiecie, no po szampana poleciałem, no bezalkoholowego.
2: Będzie wspólne tematy.
3: Nigdzie nie było, naprawdę okej, ale już jest, już polewam. Dobrze, gotowy jesteś?
1: Super! Ja też chcę.
3: O Jezu, to taki właśnie,
0: tak, jesteśmy w trybie zdartym.
3: No dobrze, okej, to ja, tak jak żużlowca, bo generalni sportowcy na podium, polewam!
0: Tak jest. Beatka, słyszałaś?
1: Tak, słyszałam.
3: Jejku, to jest naprawdę niesamowity, wspaniały głos.
0: To może zamiast szampana ty powinieneś, Beacie, gardło polać mlekiem od kawy, bo mleko ma takie właściwości, wiesz, nawilżające.
3: Czy byś tam psiknąć ewentualnie. Powiedz nam w tym trybie, że nas kochasz. To naprawdę brzmisz cudownie.
1: Jezu, uwielbiam was, kocham was.
3: O, Jezu.
1: Słuchajcie.
2: Ale bardziej Jankesa czy Wiktora?
3: Wszystkich.
1: Wszystkich, ale Jankes przebija wszystkich.
3: Oj, przestań, ale naprawdę niesamowite. To jest coś wspaniałego. Budzisz się koło takiej kobiety i ona do ciebie... No, powiedz.
1: Nie, właśnie mąż jest w szoku.
0: To jeszcze raz od nas, uwaga. Wszystkiego najlepszego! A, i urodzinową stówkę przelewamy na konto.
3: Oczywiście.
4: Oczywiście, panie kierowniczku.
3: Tak.

0: za chwilę godzina 7. Pokaj podpowiada mi nowy tekst do tego kawałka. Pędzę, bimber w łazience. Takie rzeczy ma w głowie.
1: Proszę Państwa,
2: ale sylaby się zgadzały.
1: Do godziny 7. Ja muszę pójść na kawę.
0: To newsy za chwilę, ważna sprawa. Kto chce się dowiedzieć, co się dzieje, niech zostanie. Na przykład pół godziny temu dowiedzieliśmy się, że Islandia, słuchaj, w ramach referendum,
1: tak,
0: ludzie zdecydowali, że nie będą wracać do Unii Europejskiej, nie podłączą się pod tą imprezę.
1: Okej, okay, i tak, za chwilę szczegóły, tak?
2: A kto o tym zdecydował?
0: No jak to kto? No lud przez ukreskowane. Kama i Wiktor. Nie, czekaj, przez nie kreskowane.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma 2 substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Kaufland jest fresh!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany, kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh!
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
14: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
16: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
20: I po reklamie.

0: Na ulicach Zamościa zaczyna się wzmożony ruch, szczególnie na Piłsudskiego i we wschodniej części miasta, jeżeli dojeżdżacie do skrzyżowania Jana Pawła II z Hrubieszowską. 30 stopni zobaczymy dzisiaj na zamojskich termometrach i to będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia, bo od jutra około 23.
1: Minęła siódma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Barbara Nawacka chce, by służby zbadały prezydenckie weto w sprawie e-dziennika. Zdaniem minister edukacji argumenty prezydenta Karola Nawrockiego są zbieżne z tym, czego chciały firmy zajmujące się sprzedażą dzienników elektronicznych. Informacje na ten temat zbiera Mateusz Gołębiewski.
2: Minister edukacji Barbara Nawacka chce, by służby sprawdziły, czy w trakcie pracy nad ustawą już w Pałacu Prezydenckim nie doszło do niedozwolonych działań lobbingowych. Wcześniej Nawacka nie gryzła się w język w sprawie weta.
3: Zła decyzja, głupia decyzja, uderza w portfele rodziców.
2: Państwowy dziennik miał być bezpłatny dla szkół i rodziców, a jego pilotaż miał ruszyć w przyszłym roku.
1: Zakłócenia GPS uderzają w Trójmiasto. Problem z nawigacją satelitarną nasila się od początku roku, a największą skalę osiągnął w szczycie sezonu letniego. Instytut Łączności potwierdza, że część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin. Blisko 4000 biegaczy wzięło udział w Poland Business Run w Warszawie. Wśród startujących nie brakowało debiutantów, którzy z kolei mogli liczyć na intensywny doping kibiców.
4: No to jaki nastrój przed takim debiutanckim biegiem? No bo to pewnie, ja bym się stresował.
5: Czemu? Jest to miła atmosfera, także myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich z Lublina.
4: Pani elegancko ubrana chyba nie na bieg, prawda?
6: Kibicować.
4: A komu pani kibicuje? Ktoś bliski? Czy...
6: Praca od męża.
1: Usłyszał reporterski Mateusz Chłystun. Najważniejsze dla biegaczy był jednak nie czas, ale cel imprezy. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na protezy, rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla niepełnosprawnych.
0: SK Zamość News. I Bartek Ważny, jutro w Zamościu rusza nowa linia autobusowa numer 60. Jej trasa zaczynać się będzie na osiedlu Karolówka, a koniec na Alei Jana Pawła II. Autobusy będą jechać między innymi przez ulicę Szczebrzeską, Sienkiewicza, Okopową i Hrubieszowską. Trasa pomoże też w dojeździe do przedszkola miejskiego numer 7 przy ulicy Asnyka. Od środy z kolei będzie można odbierać lubelskie czeki turystyczne. Dzięki nim można będzie o 300 zł taniej spędzić czas na wyjeździe. Szczegóły na stronie lubelskiczekturystyczny.pl.
7: No i mamy go. Ostatni dzień wakacji, 31 dzień sierpnia, poniedziałek.
8: Dzień dobry, witamy. Oczywiście korzystajcie z tego, co mamy oczywiście w kalendarzu. No właśnie, w jakim trybie jesteście? Czy wakacyjnym, czy pracowym?
7: Bo my w trybie finansowym. Za chwilę 5 słów, 5 stów. Zagramy w skojarzenia, tylko potrzebujemy waszych numerów telefonów.
8: Zgłoście się oczywiście na Messengerze. Pochwalcie się jakąś fajną fotką wakacyjną. Wybierzemy tę najfajniejszą według nas. No i do tej osoby zadzwonimy.
7: Gramy już za chwilę. Messenger, numer telefonu i coś wakacyjnego.
8: A ty masz jakąś fajną fotkę z wakacji?
9: Mam. Teraz ci pokażę takie... poza anteną.
8: A poza anteną tylko, tak? Na antenie już nie.

0: Mamy go. W końcu się zgadza tytuł z tym, co jest w kalendarzu. Tak śpiewał, że ostatni dzień lata i cyk, ostatni dzień wakacji dzisiaj.
1: Zgadza się. 31 dzień sierpnia. No i zabieramy się za 5 słów. Jak sobie życzycie, oczywiście.
0: Kasa do wzięcia.
2: 5 słów.
1: No dobra, okej. Zabieramy się za Kasiorę na antenie Radia SK. Za chwilę wybór albo ty, albo ja. Halo, halo, dzień dobry, witamy, tu SK.
3: Dzień dobry, witam.
1: Ach, ale żyleta.
0: Razem z nami Bartek, rozwoziciel jedzenia, cateringowiec. Witamy. Jesteś aktualnie pomiędzy jednym, drugim mieszkaniem. Trzymasz torbę w ręku?
3: Nie.
0: Ale jesteś w trakcie roboty?
3: Nie, ja w trakcie. W sensie przed pracą, jakby mamy tak do firm, jakby rozwozimy. Tak.
0: Oki, pan kanapka, czyli znaczy się. No.
1: Idealnie, wspaniale. Możesz dzień rozpocząć, ostatni dzień lata z 5 stówkami. No zobaczymy, koło wybierzesz najpierw. Koło wybierasz, z kim będziesz grało 5 stów? Z Wiktorem czy ze mną?
3: Z Wiktorem.
1: Bardzo dobrze, to jest słuszna koncepcja. Niech się denerwuje, chłopak.
0: Dobra, słuchajcie, to ja wychodzę ze studia, a wy się poznajcie, no i róbcie te skojarzenia.
1: Powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz, znaczy już wiemy, tak? Okej, jakieś twoje zainteresowania?
3: Kurde, no to jakieś tam są, powiedzmy, samochody, dajmy na to.
1: Okej, masz żonę, dzieci?
3: Dziewczynę, bez dziewczyny.
1: Okej. Na co lubisz robić w wolnej chwili?
3: Jeździć samochodami i spędzać czas z dziewczyną.
4: Dobra. Połączył to.
1: No dobra, okej. To na razie tyle wystarczy. Słuchaj, zabieramy się za 5 słówek. Szybkie twoje skojarzenia. I jednym słowem musisz skojarzyć to, o czym ja powiem. I zobaczymy później, jak to pójdzie w stronę Wiktora, jak Wiktor skojarzy słowa, które już teraz się pojawią. Dobra?
3: Dobra.
1: Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, tym więcej kasiory dla was. No dobra, lecimy. Coś w twojej branży na dzień dobry. Catering.
3: Jedzenie, kanapka.
1: Jedno słowo musisz wybrać.
3: To kanapka.
1: Catering, kanapka. Dobra, lecimy dalej. Rower.
3: Łańcuch.
1: Zapisujemy. Łańcuch. Książka.
3: Słowa.
1: Słowa, okej. Zaliczone oczywiście. Panele.
3: Fotowoltaiczne.
1: Czyli fotowoltaika, dobra, okej. I jeszcze flaming.
3: Różowy.
1: Dobra, no to mamy to oczywiście. Catering, rower, książka, panele, flaming. Poznaliśmy twoje skojarzenia. Teraz krótka przerwa, 2 numery. Za chwilę wpadnie do studia Wiktor. No i będziemy, no, kombinować tak, byście zgarnęli jak najwięcej kasy. Będziesz z nami za chwilę?
3: Będę, oczywiście.
1: Wy też zostańcie. 5 słów.

0: Jesteśmy ready. 18 minut po godzinie 7.
1: Mój umysł jest ready.
0: No dobrze, wrócił do studia Wiktor.
2: Jestem.
0: Jest z nami też, halo,
2: Bartula.
3: Jestem. Halo.
0: Dobrze, jestem.
2: Bartolomeo. Oczywiście.
0: No dobra, okej. Okay. Poznaliśmy twoje słowa, no teraz już nie będziemy do nich wracać, bo jest Wiktor, więc nie można. I więcej tych samych skojarzeń do słów, które za chwilę Wiktor pozna, no to tym więcej kasiory.
2: No maksymalnie 5 słów, minimalnie 0. Takie są realia.
3: Rozumiem.
2: Chciałbym. Trzymam kciuki sam za siebie, Bartek, wiesz?
0: Bartek, możesz delikatnie podpowiadać, ale wszystko z głową. Ja poznałem w imieniu Wiktora ciebie bardziej troszkę. Twoje zainteresowanie to motoryzacja i ma wspaniałą dziewczynę. Samochody, te sprawy.
2: To jak u mnie, ja też kocham samochody, też mam wspaniałą dziewczynę.
0: Wszystko się zgadza, czyli pasuje.
2: Grajmy.
0: No to na pewno będzie 5 słów.
2: Dajcie pierwszy wyraz, zróbmy to.
0: Proszę bardzo, gotowy jesteś?
2: Mhm.
0: Catering.
2: O, czyli twoje zainteresowania, bo ty jesteś rozwozicielem jedzenia.
4: Co za przypadek.
0: Branża Bartka, rzeczywiście.
2: A skoro catering i skoro pamiętam, jak nazwałem cię parę minut temu panem kanapką.
0: Mhm. No to co mógł powiedzieć?
2: Stawiam na kanapkę.
0: Dobrze. No dobra. Nie wiem, czy on przypadkiem nie słuchał tego radia, jak wyszedł. No dobra, okej.
2: Okay. Dawajcie drugie.
0: Rower. Twoje skojarzenie, Wiktorku, to z rowerem.
2: Tu robi się troszkę trudniej.
0: Rower. No rower to fajna sprawa.
2: Czy to jest, zadam pytanie z odpowiedzią tak lub nie, czy to jest jakaś część roweru?
0: Bartek, możesz odpowiadać. Tak.
2: Tak, to jest część roweru?
3: Tak.
2: Czy to jest niegrzeczne skojarzenie, czy raczej grzeczne?
3: Grzeczne. Raczej nie to niegrzeczne.
0: A co ma rower? Co on wymyślił?
2: No, jest takie jedno.
0: Siodełko?
2: Tak, trochę niżej.
0: Kurczę, nie. Dawaj!
2: Jak rower...
0: No?
2: I siodełko.
0: Siodełko.
2: No to co to było?
0: Niżej niż siodełko. Czyli co?
2: Co?
0: No łańcuch.
3: Łańcuch.
0: Takie niegrzeczne skojarzenie.
2: Łańcuch jest zaraz obok niegrzecznego skojarzenia.
0: Lećmy dalej. Uwaga. Książka. Wiktorku.
2: No dobrze, no daj pomyśleć.
0: Jesteś
2: człowiekowi.
0: Tam?
2: No jestem.
0: Wiktorku, szybko, to jest... Bartek szybko kojarzył. To na tym polega ta akcja, to jest szybkie skojarzenie do wyrazu, które się pojawia.
3: Szybkie skojarzenie, dokładnie.
2: Czy to jest coś, z czego książka się składa?
3: Tak.
4: I tyle.
3: W pewnym sensie tak.
2: Raczej obszerne, czy raczej pojedyncze?
0: Gdzie mi tam
3: obszerne.
0: No właśnie, masz teraz za swoje.
2: Rozdział.
4: Kurka.
0: Słowa.
2: Aha.
0: Słowa.
2: No dobra. Trzecie.
0: Dobra, trzecie to było. Teraz czwarte. Panele.
3: To będzie trudne.
4: Ty jesteś w temacie teraz.
2: Mam dwie możliwe odpowiedzi.
0: No.
2: Więc mam pytanie, które zredukuje moją odpowiedź do jednego.
4: Ale takie...
2: Czy to jest coś, po czym się chodzi?
3: No nie, właśnie, nie.
2: No to jeżeli nie, to w takim razie... Fotowoltaika.
0: Dobrze.
2: Jest.
0: I ostatnie słowo, czas się kończy. Flaming. Kojarzysz?
2: Kojarzę, ptaszek taki.
0: Ptaszek,
2: albo
0: wakacje.
2: Taki pisarz, co napisał Jamesa Bonda.
0: Dokładnie. Lecimy?
2: No to jak flaming...
0: Co się kojarzy, no?
2: To ja po prostu na koniec postawię na kolor różowy.
0: I to jest prawidłowa odpowiedź.
5: Zgarnia.
0: 300! Ładnie.
2: Win. No tak mogło być lepiej, ale też mogło być gorzej.
3: Mogło być lepiej, no ale na co?
0: Na różowo. No. Bardzo dobrze, trzy stówki wypłacamy oczywiście z naszej radiowej kasy. Gratulacje, panowie, no ładnie.
2: No, mamy podobne umysły.
5: 5 słów, 5 stów.
0: Łańcuch.
2: Ale lipy nie było, prawda?
0: No nie, oczywiście, że nie.
4: Następnym ci dam
0: Teraz lipę. Jest Dua Lipa.

0: Ale ona ma fajny głosik, naprawdę kocham ją. Siena Spiro Wesce.
1: Ona tak fajnie brzmi, jak nasza Kama, która do nas jutro wróci. Przy okazji pozdrowienia dla Kamili, która nas słucha dzisiaj od samego rana. Cieszymy się bardzo.
0: Jutro razem z nami.
1: Jutro w komplecie tak zwanym. A za chwilę dołączą do nas newsy.
0: Tak, no i w newsach o tym, że zatrzymanie Radosława Piesiewicza, czyli prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, może się przelać i mieć konsekwencje na naszych sportowców.
1: Zabiorą nam medale?
0: Tego nie wiem, ale chyba jedyne, co pozostało, to pomodlić się do patrona Centrum Olimpijskiego.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
2: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowski w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
2: Złap energię, rusz się z domu i baw się po swojemu. 12 i 13 września Zamojski Dom Kultury zaprasza na pierwszy w Zamościu Pro Festival. Skateboarding, parkour, akrobatyka, yoga, piłka nożna, warsztaty filmowe i konkursy z nagrodami. Pod namiotem spotkania z dietetykiem i trenerem, a w sobotni wieczór taneczny powrót do lat 80. Pro Festival. Dwa dni pełne ruchu, muzyki i dobrego klimatu. Projekt dofinansowany ze środków miasta Zamość.
5: I po reklamie.
6: Na zamojskich ulicach spory ruch, co widać szczególnie na Piłsudskiego, ale także na Partyzantów, no i oczywiście na Pełowiaków. A na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 30 stopni, dużo chmur, a po zmroku możliwe opady deszczu.
7: Minęła 7.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Śmiertelny wypadek na Krajowej 25 w Wielkopolsce. Na odcinku Międzybórz-Chojnik pod kołami osobówki zginął rowerzysta. Droga jest całkowicie zablokowana, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który otrzymali członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po tym, jak szef PKOL na 3 miesiące trafił do aresztu. Są 3 scenariusze. W najgorszym przypadku możliwe byłoby nawet zawieszenie polskich sportowców.
8: SK Sport News.
7: Raków z 4. porażką z rzędu i nadal 0 punktów. Jagiellonia wygrała w Częstochowie 5-2. W śląskich derbach natomiast Górą GKS, który wygrał z Górnikiem 3-2. Emocje do samego końca także w Łodzi. Z niej z wygraną wyjechał Lech, który wygrał z Widzewem 3-2. Imponująca forma polskich siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali Memoriał Jerzego Huberta Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Trójkolorowi zajęli 2. miejsce, 3. lokata przypadła USA, a 4. Słowenii.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Dzień dobry, ostatni dzień wakacji dzisiaj.
11: Dzień dobry, witamy oczywiście samego rana, 7.34 w tym momencie. Czy tryb wakacyjny, czy tryb pracowy? Jak jest po waszej stronie?
12: Ja niestety tryb pracujący. Okazało się, że włączenie trybu samolotowego w telefonie nie rozpoczyna urlopu.
10: To może chociaż na tapetcie zdjęcie z plaży.
11: Tryb otwarty na naszym Messengerze oczywiście. Dajcie znać, w jakim trybie jesteście od samego rana.
10: Można też telefonem 664 402 302.

0: To już 7.40, 20 minut do godziny 8 w Radiu SK w poniedziałek 31 sierpnia. Zamykamy wakacje, koniec, do widzenia, dziękujemy.
1: No właśnie, to dziś to powietrze tak pachnie.
2: Gdzieś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji.
1: Deszcz na betonie, deszcz.
0: Ja w te wakacje zjadłem jakąś naprawdę niezliczoną ilość gofrów z bitą śmietaną i ze świeżymi, to ważne, nie z puszki, ale ze świeżymi owocami. Najczęściej były to truskawki.
1: Czyli na pytanie, co zapamiętasz z wakacji 26, to będzie po prostu bita śmietana, owoce
0: dzień dobry,
1: i wafelek.
0: Tak, na dzień dobry to jest goferek pyszny.
1: Z czemorem.
0: Bita śmietana i świeże owoce, truskaweczki.
1: Ja z wakacji 26 zapamiętam, że globalne ocieplenie to jest zjawisko, które dzieje się na całym świecie, oprócz plaży nad Morzem Bałtyckim.
0: W sensie wody, tak?
1: I tego, co się dzieje na piasku. To nie dotyczy tamtego rejonu nadbałtyckiego.
0: Okej. Okay. To idźmy dalej. Zapytajmy naszych słuchaczy z samego rana, jak jest po waszej stronie. Co najbardziej utkwiło wam w głowie i wyplujcie to z tej swojej głowy.

0: Mega. No. A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
8: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
7: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
8: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
7: 5 lat.
8: Na okna?
7: 7 lat.
8: Na szczelny montaż?
7: 20 lat.
8: Wow!
7: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
9: I po reklamie.

0: Elżbieta Kowalska Zamość.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Niektórzy z wakacji 26 zapamiętają właśnie ten hiciorek, czyli kooperację Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Grają dla nas w ostatni dzień wakacji. Czekaj, jeszcze mikrofon ci włączę, cyk!
1: A niektórzy z pewnością zapamiętają łączność z Kamilem Noselem, no, który jest dobry w te klocki. Jak zadzwoni raz, to znaczy, że coś się dzieje.
0: Profilaktycznie, jeżeli nie chcecie paść ofiarą Kamila Nosela, przypominamy, między 7.45 a 8.00 tryb samolotowy, jesteście bezpieczni.
1: Nieczynne do odwołania. No dobra, dzwonimy w sprawie zaginionej walizki.
0: Dzwoni Wydzielina Ewelina.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Moje uszanowanie, Wydzielina, Marina po tej stronie, LBZZ. Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sprawie walizki, to pani, tak?
3: Tak.
4: Szanowna pani, bo widzę, że tutaj została zgubiona i przez Norwegię jeszcze leciała, a pani nie wskazała innej walizki lub też innych osób?
3: Nie, ale a o co chodzi dokładnie?
4: No o tą pani zgubioną walizkę.
3: Walizka jest już do mnie w drodze. Dzisiaj mam ją odebrać od kuriera.
4: No wiem, tylko ja tego kuriera zawrócę, bo ja nie mam od pani deklaracji na inną walizkę. I nam w Biurze Rzeczy Znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
3: Ale jak się... Nie rozumiem,
4: bo... jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią i teraz proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
3: No a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
4: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
3: Pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
4: Proszę pani, no bo...
3: Od 3 tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona, tak. Bo kontaktowałam się z lotniskami, tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
4: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
3: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od 2 tygodni załatwiłam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
4: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
3: No dobra, ale ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tą walizkę odzyskać, tak?
4: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
5: Gosiunia, zostałaś wkręcona w Radio SK!
3: Nie wierzę!
2: Nosel wkręca w Radio SK!
0: Czekam na wasze zlecenia.
1: No i fajnie. I jedna kawa zaoszczędzona, ciśnienie podniesione.
0: To, że denerwują się na siebie osoby z rodziny, to ja rozumiem. Ale na miejscu Nosela, to ja bym chodził po mieście w kominiarce.

0: Supergirl, a my po ósmej też będziemy mieć supermoce na początek roku szkolnego.
1: Zgadza się, wy jak najbardziej tak. Zajrzyjcie na sk.pl, tam sporo się dzieje, tam oczywiście zgłoszenia również.
0: Dajcie nam znać, jaką supermoc chcielibyście mieć dla swojego dziecka albo dla siebie, tak żeby wejść dobrze w ten rok szkolny, a my wypłacimy 1000 złotych kieszonkowego.
1: No to jest supermoc, gafania, trampolina, no takie kieszonkowe, proszę pana. Super, 1000 złotych czeka oczywiście kieszonkowego na początek roku szkolnego oraz zestaw śniadaniowy mamy dla was.
0: To jest.
1: Zajrzyjcie w to miejsce i od razu będziecie mieć piątkę na dzień dobry w dzienniczku.
0: A to miejsce to sk.pl.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK. Radio SK.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21:30 w TVN.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Dzisiaj ostatni dzień wakacji, czyli ostatni dzień z mniejszym niż zwykle ruchem na zamojskich ulicach. Warto z tego skorzystać, jeżeli macie jeszcze jakieś ostatnie zakupy. A na termometrach dzisiaj 30 stopni, dużo chmur przez cały dzień, po zmroku możliwe opady deszczu.
1: Minęła ósma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Jedna osoba zginęła w porannym pożarze na gdańskiej Zaspie. Dziś około 5 rano ogień pojawił się w mieszkaniu na 9 piętrze budynku przy ulicy Startowej.
2: Dosyć szybko strażacy zgasili ten pożar, w środku okazało się, że na razie zajmowały zwłoki.
1: Mówi Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży Pożarnej. Przyczyny pożaru badają policjanci. MSZ potwierdza, że na pokładzie promu, który zatonął u wybrzeży Cypru, nie było Polaków. Zginęło co najmniej 7 osób. Jednostka zatonęła krótko po wypłynięciu z portu Kirenia. Więcej reporterski Mateusz Gołębiewski.
3: Ofiar może być więcej, bo do tej pory uratowano 237 osób. Nadal trwają poszukiwania 30 pasażerów. Cypryjskie media pokazują nagrania przepełnionych łodzi ratunkowych, które wyciągały z wody rozbitków. W związku z wypadkiem zatrzymano kapitana jednostki i 7 członków załogi.
1: Około 1000 osób w weekend wyruszyło w Tatry, by w rytmie eskowych hitów zbierać śmieci. To w ramach akcji Czyste Tatry, to już 15. edycja tej akcji, która już przyniosła ogromny efekt. Śmieci w górach jest zdecydowanie mniej i Tatry teraz mogą być przykładem, mówi Rafał Sonik, pomysłodawca akcji Czyste Tatry.
4: To, że idzie przykład z Tatry, powoduje, że ludzie mniej śmiecą również nad jeziorami na wybrzeżu Bałtyku.
1: W ramach wydarzenia oprócz sprzątania gór w Zakopanem odbywał się ekopiknik i koncerty w centrum miasta.
5: SK Zamość News.
0: I Bartek, ważny, nie 23 jak pierwotnie zakładano, ale jeszcze dodatkowych 12 żołnierskich mogił przy Rotundzie Zamojskiej może zostać wyremontowanych. To dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W planach jest zdemontowanie betonowych krzyży oraz obramowania mogił i wykonanie nowych z granitu. Jeszcze do czwartku trwa internetowe głosowanie na nowe logo miasta Zamość. Ratusz przedstawił 3 zgłoszone projekty. Można je zobaczyć i oczywiście samemu zagłosować na najlepszy waszym zdaniem na profilu facebookowym miasta Zamość.
6: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, 31 sierpnia, kończymy wakacje.
7: Ten zdarty głosik Jankesa sugeruje, że wakacje były dobrze spędzone.
6: Tak, to był wyjątkowy speedwayowy weekend, co zresztą było słychać na PGN Narodowym. Przy okazji pozdrawiamy oczywiście wszystkich fanów czarnego sportu.
7: Janki z wakacji 26 zapamięta motorki, a wy co macie w głowie na wspomnienie tych kończących się właśnie 2 miesięcy?
8: Cześć Jeska, mi z tegorocznych wakacji najbardziej utkwiło w pamięci to, że moja wątroba jest niezniszczalna i przyjmie wszystko. Pozdrawiam.
7: Ja wiem, o co pani chodzi.
6: Okej. Okay.
7: To są te tłuste ryby nad morzem.
6: No to teraz lornetka do rybki.

0: opowiadałem o swoim garażu, któremu brakuje, żeby był na błysk.
1: Na nas nie patrz, my ci z Bogajem sprzątać nie będziemy, nawet za pieniądze.
2: A ile?
1: Już jest zainteresowany.
0: Dobrze, w końcu się posprząta. Pozdrowienia do sąsiadów, ale nie o tym teraz. Co nam się wydarzyło w tej... Gdzie to było, u nas czy w Austrii?
1: W Austrii jest afera, ciebie nie było w internecie, a viralem się poniósł filmik z awantury polsko-austriackiej na szczycie góry, słuchaj.
0: Austriacy na szczycie góry.
1: Z Polakami wyzywali się. Chodzi o to, że szło polskie małżeństwo po austriackich górach, 3000 metrów wysokości i...
0: Wysoko.
1: Za nimi szedł austriacki profesjonalny przewodnik z klientami. Mhm. I stwierdził, że na takiej wąziutkiej grani, gdzie się ledwo mieści jedna osoba, wyprzedzi tych Polaków. No i doszło do szarpaniny. Ten po austriacku.
0: My nie puścimy.
1: Ja nie puszczę.
0: Ale może tam była linia ciągła, nie można było wyprzedzać akurat teraz, no.
1: Podobno straszne słowa na siebie rzucali, przeklinali na siebie. Wiesz,
0: jak w jakim języku?
1: No po austriacku. To on tak mówił, sznycyl.
0: A my jak się kłóciliśmy, też po austriacku?
1: My po polsku odpowiadaliśmy.
2: Też trochę pokazywaliśmy.
1: Cały film jest wiralem w sieci, oczywiście, słuchajcie, awantura polsko-austriacka na szczycie góry.
0: Jaka to była wysokość?
1: 3000 metrów.
0: No i dobrze, no to była wymiana zdań na wysokim poziomie. Jankes.
3: Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
1: Już naprawdę to jest szczyt wszystkiego.

0: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
1: No dobra, okej, zabieramy się za supermoc na antenie Radia SK samego rana, 18 minut po godzinie 8.
2: No, kiedyś polski artysta śpiewał mam supermoce, a my mamy Klaudię. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Cześć Klaudio. No jak ty się masz samego rana?
3: Bardzo dobrze.
2: Mhm. Powiem ci, że jak na mamę dwójki dzieci, która za chwilę startuje jedno do szkoły podstawowej, drugie do szkoły średniej, to rzeczywiście to dobrze brzmisz.
3: No dobrze, to już jest kwestia sprawy ogarniania.
1: A powiedz mi, w jaką supermoc wyposażyłabyś siebie i, no i swoje dziecko, jeśli chodzi o nowy rok szkolny?
3: Spokojnie, nie panikuję, ogarniam.
1: No, o, takie trzy elementy bardzo ważne.
2: Ta supermoc brzmi tak, bo to jest taka supermoc zen.
3: Dokładnie.
1: No tego ci oczywiście z całego serducha życzymy, żeby tak było, żeby było przede wszystkim spokojnie, bo wiadomo, że nigdy nie jest.
2: A z którym jest więcej problemów? Z tym ze szkoły średniej, czy z tym z podstawówki?
3: Nie, z tym z podstawówki. Średni już jest ogarnięty w miarę.
2: Proszę bardzo.
1: Ja sobie pomyślałem o swoim synku, który ma teraz prawie 6 latek, jeszcze teraz idzie do zerówki.
2: Ty to za chwilę będziesz dopiero miał...
1: Ale się będzie działo.
2: Będziesz potrzebował supermocy.
1: No dobrze, dobrze, dobrze. Cieszymy się, że podzieliła się swoim pomysłem na swoje supermoce na sk.pl. No w związku z tym mamy dla ciebie oczywiście no prezenty, nagrody, przyjemności.
2: 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły i zestaw śniadaniowy Dudusi.
1: To dla ciebie. A tobie?
3: Dziękuję bardzo. No dobrze.
1: A dzisiaj z samego rana już była kawka? Jest supermoc?
3: Była kawka, ale będzie chyba jeszcze jedna.
1: No i bardzo dobrze, to ja lecę robić kawę i będzie super.
2: No ja przypominam wszystkim, że chociaż pieniądze szczęścia nie dają, to w tym przypadku zapewniły siłę spokoju.
0: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: A reszta supermocy na sk.pl. Dajcie swoje.

0: Margaret z Radio SK, 26 minut po godzinie 8. Jutro dzieciaki do szkoły, a dzisiaj nauczyciele do Warszawy.
1: Protesty się zapowiadają, no walczą o swoje, również w systemie edukacji. Oni po prostu przejeżdżają do Warszawy po to, żeby rządzących czegoś nauczyć. Jankes.
0: Kama i Wiktor. I za chwilę o tym rzeczywiście w newsach, ale już to widzę, że przyjeżdżają nauczyciele, a premier do nich. A, wyciągamy karteczki.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
6: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
7: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: I po reklamie.
12: To będzie bardzo gorący, ale jeszcze nie upalny dzień w Zamościu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 stopni. Tylko trochę wiatru przez cały dzień. Sporo chmur, szczególnie w drugiej połowie poniedziałku, a po zmroku spodziewamy się opadów deszczu.
13: Minęła 8.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Domagają się podwyżek i powiązania pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarstwie. Dziś, dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, o 11.00 przed kancelarią premiera ruszy protest nauczycieli i pracowników systemu edukacji. Ostatnie podwyżki w oświacie były w 2024 roku. IMGW ostrzega przed burzami i upałem. Alerty wydano w 10 województwach. Chodzi o Wybrzeże oraz centralną i południowo-wschodnią część kraju. Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek spotkania o 18.00.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
15: W Radiu SK.
16: 8.32, już teraz 28 minut do godziny 9.
17: Po każdych wakacjach zostaje jakiś obrazek w głowie, jakieś wspomnienie. No pytanie, co będziecie mieli, bo dzisiaj jest ostatni dzień wakacji Anno Domini 26 w głowie po tych. Halo!
18: Z wakacji 26 zapamiętam na pewno to, że nad polskim Bałtykiem jest zjawisko. Obojętnie ile pieniędzy ze sobą nie weźmiesz, zawsze jest za mało. Pozdrawiam.
16: Tato, to co, chodźmy jeszcze na gofrę.
17: Tatę, puść blika.
16: Najważniejsze, żeby było fajnie.
17: A wy co macie w głowie po tych wakacjach?
19: Może chcie...

0: O, jak ja bym chciał powtórzyć jeszcze raz te wakacje. Repeat It, prośba też od Martina Garrixa i od Rudego za 22 minuty 9.
1: Tak, to był Ed Sheeran rzeczywiście. No dobra, lecimy dalej. Co ty tam znalazłeś ciekawego?
0: Słuchaj, czytam, a jak człowiek czyta, to się edukuje. Już teraz wiem, bo Japończycy zbadali, co lasy robią z naszym organizmem.
1: I jakie są wnioski tej sytuacji?
0: Po pierwsze, że warto bardzo chodzić do lasu, bo, uwaga, po 5 minutach przebywania w lesie, to może być nawet las podmiejski najbliższy twojemu miejscu, w którym się znajdujesz. Mózg zaczyna wydzielać substancje, które działają kojąco na nasz układ nerwowy, a to wszystko przekłada się też potem na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne. Jesteśmy lepszymi ludźmi, jeżeli wchodzimy do lasu chociaż na 5 minut.
1: Ale jest jeden haczyk, tak sobie pomyślałem.
0: Jaki?
1: To nie może być Las Vegas.
0: Mam dla ciebie specjalny dźwięk z tej okazji. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Zamość Partyzantów 11.
3: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbakol. Farbakol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbakol są drzwi Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbakol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
8: Zawsze jest dobry moment na zdobycie praktycznych umiejętności. W Żaku to możliwe. Wybierz kierunek lub kurs z oferty Żaka w Zamościu i rozwijaj się po swojemu. Opiekun medyczny, dekorator florystyczny, kryminalistyka i kryminologia, specjalista do spraw bezpieczeństwa oraz wiele innych czeka na ciebie. Sprawdź ofertę na zak.edu.pl lub odwiedź Żaka w Zamościu przy ulicy Hrubieszowskiej 12.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
11: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
12: I po reklamie.

0: 15 minut, godzina 9.
1: Tatusiowie, mamusiowie, jutro pierwszy dzień szkoły.
0: Ale jeszcze napawamy się ostatnim dniem wakacji. Pytamy, co wam w głowie zostanie? Po każdych wakacjach jest jakieś takie jedno charakterystyczne coś. Jakieś wspomnionko, które będziemy nosić w sercu i w głowie.
1: Niektórzy tak balowali, że niewiele pamiętają.
0: To jest inna sprawa.
1: To też rzeczywiście.
0: Tak, to tych nie pozdrawiamy akurat.
2: To był pierwszy rok z systemem kamcyjnym. W wakacje.
1: Tak, to prawda, oddajemy buteleczki, bardzo dobrze. Ja teraz sobie przypomniałem, byłem na pięknej plaży na Helu. Tam jest naprawdę cudownie. Ojej, szeroko, miło, dużo miejsca. Można sobie się rozgościć, no.
0: I podobno na Hel jedzie się dokładnie tyle samo, co do Chorwacji, bo tam stoisz w korku ten ostatni fragment.
1: Nie o tym, ja mówię o szerokiej, fajnej plaży.
0: A co, wy zapamiętacie z tych wakacji? Halo, dzień dobry.
3: Ja dam wam znać za 10 dni, co najbardziej zapamiętam z moich wakacji, bo dopiero je rozpoczynam niedługo. Pozdrawiam wszystkich, którzy są już po urlopie. Proszę się cieszyć także urlopem tych, których urlop jeszcze przed nimi. Pozdrawiam.
0: Tak zwane granie na kodach. Pani oszukuje system.
1: Dziękujemy pięknie. Ktoś jeszcze? Halo, halo. Dzień dobry, tu Eska.
4: Cześć, Eska. Z wakacji 26 najbardziej zapamiętam wczoraj zdobyte pierwsze miejsce w turnieju piłki nożnej chodzonej w Charzykowy.
0: Brawo!
5: Yeah!
0: Jaki...
5: Brawo!
0: To jest dyscyplina dla nas.
5: Tak?
1: Chodzona?
0: No. Chodzisz, nie męczysz się, jednocześnie grasz.
1: Ja i tak na bramce to mało chodzę.

0: Trwa końcowe odliczanie do wakacji 2026.
1: Rzeczywiście, zostało 15 godzin ostatniego dnia wakacji, panie i panowie. Teraz, no, 9, tak, 24 minus 9, 15.
0: To jest trochę tak, jak przychodzi kolega z paczką chipsów i mówi: słuchaj, ja mam ostatniego! I to jest ten właśnie ostatni chip z wakacji do wzięcia.
1: Skorzystajcie z tego wszystkiego, uśmiechajcie się do siebie bardzo mocno, niech to będzie fantastyczny, piękny dzień, no, a my wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Tak, nie szalej Wstajcie dzisiaj za bardzo z okazji tego ostatniego dnia, bo jutro musimy rano wstać. Wszyscy!
2: Kama i Wiktor!
3: Radio SK!
2: Radio SK! Radio SK!
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Mówisz: nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ostatni dzień wakacji w Zamościu przyniesie wakacyjne temperatury. Dzisiaj maksymalnie 30 stopni. Pierwsza połowa dnia jeszcze dosyć słoneczna, ale potem po 15 godzinie już możemy spodziewać się więcej chmur. A tuż po zmroku możliwe już opady deszczu w Zamościu.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła 9, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny poranek w Wielkopolsce. Nie żyje 43-letni rowerzysta. Do wypadku doszło na Krajowej 25 na odcinku Międzybórz-Chojniki.
4: Niestety w wyniku zdarzenia 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca odpadł trzeźwy.
3: Mówi Patrycja Naczkę z Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu wciąż pracują służby. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. To podwójnie złe informacje dla polskich kierowców, bo dziś ostatni dzień obniżek cen na stacjach w ramach programu CPN. Amerykański atak na irańskie wyrzutnie rakiet wywołał odwet Teheranu, a ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
5: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie na wyspie Larak, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedzielne uderzenie USA na irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. Teheran poinformował też o zestrzeleniu amerykańskiego drona i uszkodzeniu supertankowca, który miał wpłynąć na miny w ciśnienie.
3: W menu ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a przynajmniej raz w tygodniu powinien pojawić się w pełni roślinny obiad. To od jutra na szkolnych stołówkach w całym kraju, a zmiany wynikają z nowego rozporządzenia. Jesteśmy na nie przygotowani, mówi nam Bożena Przypaśniak, dyrektorka przedszkola numer 1 w Sopocie.
6: Mieliśmy szkolenia przeprowadzone, intendent został przeszkolony, kucharz, żebyśmy mogli sprostać tym wymaganiom.
3: Zmiany obejmą także sklepiki szkolne czy automaty.
7: Przepraszam, czy ja mogę jednak wrócić do tej szkoły na te obiady?
8: SK Zamość News.
9: I Bartek Ważny, przedszkole miejskie numer 6 z osiedla Karolówka przenosi się do tymczasowej siedziby, którą będzie budynek przedszkola numer 7 przy ulicy Asnyka na osiedlu Promyk. To z uwagi na coraz gorszy stan dotychczasowej siedziby, który potwierdziły szczegółowe kontrole. Nowy budynek ma powstać do końca wakacji w 2028 roku. Uwaga na oszustów podszywających się pod policjantów. Zamojska policja odebrała sygnały o próbach kradzieży. Złodzieje dzwonią i dopytują o oszczędności. Mogą też wywierać presję, twierdząc, że trwa specjalna policyjna akcja.
7: Dzień dobry, 2 minuty po godzinie 9:00, od teraz tak się właśnie będziemy słyszeć. Ostatni poniedziałek wakacji, więc będzie lepiej. Za to będę trzymała kciuki. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Już teraz w Radiu SK. Za chwilę Gips, Kukon i Ty Masz też Wam oczywiście zagramy. Jeżeli patrzymy na kalendarz, to wiemy, że za chwilę jest 1 września, a to oznacza, że można coś podsumować. Nawet jeżeli nie wracacie do szkoły, nawet jeżeli nie jesteście rodzicami uczniów, nauczycielami, to zapewne są takie rzeczy, z którymi w wakacje nie zdążyliście. A właściwie, czego nie ogarnęliście do 1 września. Proszę nagrywać głosówki na eskowym Messengerze. Czym nie zdążyliście do 1 września, choć macie teoretycznie jeszcze na to no prawie cały dzisiejszy dzień. Ja nie zdążyłam, wydaje mi się, odpocząć, ale może macie lepsze strzały. Avicii, Rita Ora, Lonely Together też za chwilę w Radiu SK.
1: Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowski w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
13: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
14: I po reklamie.

0: Dobrze to zabrzmiało, przyznajcie, Robin Schulz, Watermat, Take It Slow w Radiu SK, 22 minuty do 10. Z czym nie zdążyliście przed 1 września, a chcieliście, jest Julia.
1: Celem na to lato było zrobienie idealnej opalenizny, pierwszy raz w sezonie. Nie zdążyłam do 1 września.
0: Ale Julia, jest też tak, że wrzesień zapowiada się całkiem nieźle, jeśli o pogodę chodzi, więc być może będzie szansa dopracować opaleniznę. Nie wiem tylko, czy czasu wystarczy. Ania?
2: Cześć SK. Ja jeszcze nie zdążyłam się zorientować, że wakacje się rozpoczęły, a co dopiero, że się skończą. Jak się to stanęło, nie wiem, sam buziaczki.
0: I nagle wszyscy mamy na imię Ania, bo ja też się nie zdążyłam zorientować. Jeszcze raz wakacje. Gdybym wysnuła taki postulat, uczniowie byliby szczęśliwi. Rodzice może trochę mniej, ale też byście zagryźli zęby i dalibyśmy radę.
3: Radio SK. Reklama.
4: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata, Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
10: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
13: Ania, rachunkowość.
12: Zdała i jest na plusie.
13: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
12: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
13: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
12: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły

Andrea Bocelli, David Guetta. 5 minut do godziny 10. Dobrze ten czas minie. A jutro? A jutro o tej godzinie to będziecie obserwować na ulicach albo sami będziecie w przepięknych białych koszulach i czarnych dołach wędrowali na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego. Tak nauczyciele też do was mówię. Będzie dobrze, nie martwcie się. Po 10 gramy znowu najlepsze hity Westy.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Złap energię, rusz się z domu i baw się po swojemu. 12 i 13 września Zamojski Dom Kultury zaprasza na pierwszy w Zamościu Pro Festival. Skateboarding, parkour, akrobatyka, yoga, piłka nożna, warsztaty filmowe i konkursy z nagrodami. Pod namiotem spotkania z dietetykiem i trenerem, a w sobotni wieczór taneczny powrót do lat 80. Pro Festival. Dwa dni pełne ruchu, muzyki i dobrego klimatu. Projekt dofinansowany ze środków miasta Zamość.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
4: Nie kupuj mebli w ciemno. W salonach meblowych Opal możesz usiąść, dotknąć i sprawdzić wszystko na żywo. Ponad 5000 metrów kwadratowych inspiracji. Meble do sypialni, pokoi młodzieżowych, narożniki, kanapy, kuchnie i szafy na wymiar i wiele innych. Sprawdzeni polscy producenci i szybka dostawa. A teraz także promocje i wyprzedaże. Salony meblowe Opal. Biłgoraj, ulica Włosiankarska 5F i Łąkowa 13. Opal. Nie kupuj w ciemno. Wybierz świadomie.
5: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
6: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
7: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
8: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
7: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
8: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
7: 5 lat.
8: Na okna?
7: 7 lat.
8: Na szczelny montaż?
7: 20 lat.
8: Wow!
7: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz miło spędzić wakacje na Roztoczu? Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
13: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
14: Nawet 30 stopni mają pokazać dzisiaj zamojskie termometry, ale to ostatni dzień wakacji i ostatni w tym tygodniu tak gorący dzień, bo jutro już około 23 stopni. Dzisiaj w Zamościu spodziewamy się jeszcze opadów deszczu. Te mogą nadejść tuż po zmroku.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
15: Punktualnie 10:00, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Śledczy wyjaśniają okoliczności wypadku niedaleko Wołomina. 14-latek i 13-latka wjechali na niestrzeżony przejazd kolejowy skuterem wprost pod nadjeżdżający skład.
16: Pomimo podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziewczynka natomiast została śmigłowcem LPR-u przetransportowana do szpitala.
15: Mówi nam Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. W sprawie wypadku śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie. Górnicy ponownie protestują w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Poranna zmiana zjechała pod ziemię, ale odmówiła pracy. Trwają rozmowy wiceprezesa z załogą, mówi Ewa Grudniok, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej.
0: Powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji.
15: PGG podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń. Politycy do tablicy, protestują nie tylko górnicy. Za niespełna godzinę przed kancelarią premiera protest nauczycieli. Domagają się oni przede wszystkim podwyżek.
11: Nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna.
15: Mówi nam szef ZNP Sławomir Broniarz. Dzisiejszy protest, jak dodają związkowcy, jest początkiem serii akcji protestacyjnych.
17: SK Zamość News.
18: I Bartek, ważny, śledczy wrócili do sprawy napadu na zamojski kantor. Chodzi o wydarzenia sprzed 13 lat.
19: Prowadzone postępowanie doprowadziło wówczas do ustalenia sprawców. Aktualnie w sprawie badane są nowe wątki, ustalenia operacyjne.
18: Mówił Rafał Kawalec, rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu. Do napadu doszło przy ulicy Wyszyńskiego. Sprawcy dostali się do kantoru przez sufit i chłupem padło wtedy 1 000 000 złotych w gotówce. Altana do nauki na świeżym powietrzu już gotowa, powstała przy szkole podstawowej numer 2. Są tam ławki, miejsca dla nauczyciela i tablica magnetyczna.
20: Nawiązując do protestu nauczycieli, myślę, że uczniowie też chętnie by protestowali przeciwko końcu wakacji. Minuta po 10:00. Damiano David, The First Time, Eminem też będzie w tej godzinie. Sanach też będzie. Ja też jestem, Kasia Pęsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: potrzebował energii, ten właśnie teraz ją dostał. Whatever turns you on, actually Bon na 17 minut po godzinie 10. Z czym nie zdążyliście przed 1 września, a mieliście? Magda.
1: Cześć, Eska. No ja nie zdążyłam z formą na lato, a się obejrzałam i już po lecie, także może zdążę w przyszłym roku. Pozdrawiam.
0: Magda, pa. Zasada jest taka, że w haśle forma na lato nikt nie mówi o lato, którego roku chodzi. Uważam, że tutaj jest klucz do sukcesu.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
2: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
1: To wszystko?
2: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
1: A jest taka?
2: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
3: Nie wiesz, jaką drogę zawodową wybrać? Szukasz pracy lub stażu? Masz od 18 do 29 lat i nie pracujesz? Dołącz do projektu Kompas Kariery realizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu. Oferujemy kurs prawa jazdy kategorii B, kursy zawodowe i płatne staże. Zapewniamy także stypendia szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Zgłoś się do OHP w Zamościu przy ulicy Kilińskiego 86A. Telefon 84 638 57 85. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
4: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
5: Po co?
4: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
5: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
4: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
8: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
9: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: I po reklamie.

0: Mam poczucie, że Mroz mógł śpiewać o wakacjach nad polskim morzem, gdzie miliony monet człowiek wydaje, będąc tam. 24 minuty do godziny 11. Ostatni już dzień wakacji, a skoro ostatni dzień wakacji, to kończymy te wakacje z przytupem. I mamy dla Was dziś od 15 specjalny program, a w nim artyści poprowadzą właśnie tę audycję. Który znacie z Radia SK? Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret, Oskar Cyms, Blanka, a będzie także Łajcior i Michał Sikorski. Kto oglądał 1670, ten doskonale Michała Sikorskiego zna, więc takie osobowości na naszej antenie się pojawią, żeby Was wprowadzić w dobry nastrój i żeby zakończyć właściwie wakacje, bo od jutra nie tylko u Was idzie nowe, u nas też, ale o tym więcej niebawem.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl. Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowski w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj!
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Zamość Partyzantów 11.
5: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
7: Zawsze jest dobry moment na zdobycie praktycznych umiejętności. W Żaku to możliwe. Wybierz kierunek lub kurs z oferty Żaka w Zamościu i rozwijaj się po swojemu. Opiekun medyczny, dekorator florystyczny, kryminalistyka i kryminologia, specjalista do spraw bezpieczeństwa oraz wiele innych czeka na Ciebie. Sprawdź ofertę na zak.edu.pl lub odwiedź Żaka w Zamościu przy ulicy Hrubieszowskiej 12.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: I po reklamie.

Run on River, Stick Figure od David Guetta w Radiu SK. 7 minut zostało jeszcze do godziny 11. Lista rzeczy, które trzeba zrobić w wakacje. Kto nie zaczął, ten ma dzisiaj cały dzień. Nie wiem, jak to zrobicie, ale internet twierdzi, że tak trzeba. Wyjedź na weekend, aha, to się już nie uda, do nieznanego wcześniej miasteczka. Zorganizuj jednodniową wycieczkę rowerową, to jeszcze dacie radę. Oglądaj wschód lub zachód słońca w wyjątkowym miejscu. Zachód się uda, kto nie widział wschodu, ten już nie nadrobi. Piknik na trawie. Patrzenie na niebo pod gołym niebem, to znaczy siedząc na kocu na przykład na trawie albo na własnym balkonie, lody z rzemieślniczej lodziarni o nowym nietypowym smaku, domowe ciasto trzeba upiec, grilla zorganizować, spróbować nowego sportu wodnego, nauczyć się podstaw nowego języka i wybrać się do kina plenerowego. To naprawdę będzie bardzo dla Was pracowity poniedziałek.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
5: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Marian, jaki laptop jest top?
8: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
9: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
11: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
12: Ania, rachunkowość.
11: Zdała i jest na plusie.
12: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
11: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
12: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
11: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Zaglądamy do prognoz pogody dla Zamościa, a tutaj dużo chmur przez cały dzień, ale dopiero po zmroku spodziewamy się opadów deszczu. Na termometrach bardzo dużo dzisiaj, bo 30 stopni, czyli zapowiada się idealne pożegnanie wakacji, bo dzisiaj ostatni dzień w końcu.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Już prawie 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nie wykluczamy podpalenia. Tak o pożarze w zakładzie w Skarżysku Kamiennej, gdzie produkowane są części do dronów, mówi policja. Ogień w hali zakładu wybuchł minionej nocy.
20: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń.
19: Powiedziała nam Anna Sławińska ze skarżyskiej policji. W miejscu pożaru mogą wciąż występować utrudnienia w ruchu. Właśnie teraz powinien rozpoczynać się protest przed kancelarią premiera. To nauczyciele walczą o podwyżki. Na miejscu jest też reporter RSK. Ole Kruszkowski.
21: Coraz większy tłum gromadzi się w Alejach Ujazdowskich. Już zaraz zaczyna się protest. Jest jeden główny postulat, czyli zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP domaga się od rządu, by płace były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Choć większość sejmowa zaklarowała poparcie dla tego pomysłu, to obecnie nie ma jednak zgody na takie rozwiązanie. Zdaniem związkowców obecnie proponowany kompromis nie jest wystarczający. Płaca nauczyciela zaczynającego pracę w zawodzie jest obecnie wyższa od płacy minimalnej o 502 zł.
19: Wystarczy prostokątna rakieta i dobre chęci. Pickleball zyskuje coraz więcej fanów w Polsce. To sport rakietowy dla każdego, niezależnie od wieku, mówi Paweł Gruszka, instruktor tego sportu.
0: To jest sport rodzinny. Tutaj widzimy dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym.
19: Żeby nauczyć się grać, wystarczy godzina. Na początek warto umówić się z trenerem, żeby poznać zasady.
15: SK Zamość. Na czasie.
22: I Bartek Ważny, Zamojskie Stowarzyszenie Twórców Ludowych zaprasza w swoje szeregi. To organizator między innymi Jarmarku Hetmańskiego. Zapisać można się jeszcze tylko dzisiaj.
23: Wszyscy, którzy są zainteresowani, którzy tworzą w takich tradycyjnych technikach, mają jeszcze możliwość do tego oddziału zamojskiego do przystąpienia.
22: Mówiła Joanna Bilska z Zamojskiego Domu Kultury. Stowarzyszenie Twórców Ludowych skupia twórców głównie rękodzieła, sztuki ludowej, rzemiosła, muzyki i śpiewu. Szczegóły na stronie ZDK-u.
24: Jakby dobrze się temu przyjrzeć. To jest 11:00, coraz bliżej 12:00. Tak naprawdę jesteście prawdopodobnie już w połowie pracy, a może nawet i dalej. Jak szef nie patrzy, to są tacy, którzy już skończyli, choć nawet nie zaczęli. I właśnie o to chodzi w ten poniedziałek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Minuta po 11:00.

0: Alex Warren Passenger zagrał nam na antenie radiowiska Calvin Harris. Za chwilę, jeżeli chcecie być piękni i młodzi, to musicie dużo spać, mówią naukowcy. Ale nie za dużo też. Tutaj jest klucz do sukcesu. 16 minut po godzinie 11. Otóż przebadano idealną liczbę godzin snu, którą powinniśmy zaplanować w swoim kalendarzu, żeby żyć jak najdłużej i żeby wyglądać młodo. To jest, uważam, kluczowe. I to nie jest jakaś konkretna liczba, tylko to jest między 6,5 godziny a 7 godzinami i 50 minutami. Nawet nie musi to być 8 godzin. I teraz o co chodzi? Chodzi nie o to, żeby spać konkretnie między, ale żeby spać stale taką samą liczbę godzin każdego dnia. Więc jeżeli wychodzi nam z kalendarza, że on uwzględnia 6,5 godziny snu, to powinniśmy codziennie spać właśnie 6,5 godziny. Albo 7,5, albo 7, albo 7,50. Powyżej raczej nie, bo organizm się podobno rozleniwia. I to sprzyja regeneracji, to sprzyja temu, żeby organizm odpoczywał i to sprzyja temu, żebyśmy się nie starzeli. Fajnie, można to sobie zaplanować na papierze, ale ja kiedy próbuję spać konkretną liczbę godzin, to kończy się tak, że ląduję w łóżku, a potem mój mózg uruchamia rozliczanie się z niewykonanymi zadaniami i tak sobie leżymy do drugiej w nocy, próbując je rozwiązać bez wstawania.
1: Reklama. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
4: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
3: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
4: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
3: 5 lat.
4: Na okna?
3: 7 lat.
4: Na szczelny montaż?
3: 20 lat.
4: Wow!
3: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: I po reklamie.

0: proszę się zatrzymać z tym drugim śniadaniem teraz, które robicie gdzieś, na przykład w firmowej kuchni, bo jeżeli ktoś ma jajka ugotowane na twardo, to okazuje się, że całe życie robiliśmy to źle. Narcotic Trust, Like It za nami w Radiu SK, 23 minuty do godziny 12. To bardziej lunch taki, ale jajko ja bym akurat teraz przyjęła. Tylko ja zawsze dodaję soli majonez. A teraz internet mówi i mądrzejsi ludzie, że tak się nie robi wcale i to jest w ogóle złe i nie tak się traktuje jajko. Otóż jajko należy posmarować jeszcze ciepłe, przekrojone na pół, serkiem kanapkowym i nie solić. Dlaczego? Bo to ma nadać temu daniu zupełnie nowy charakter. Jajko ma się stać kremowe, a dodatkowo nie dostarczamy sobie zbędnych dla naszego organizmu soli i tłuszczu. Nie dość, że poniedziałek trudny, to jeszcze się okazało, że śniadania całe życie człowiek też je nie tak.
1: Radio SK. Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Gdy chcesz dokąd się w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za Ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
12: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
13: Ania, rachunkowość.
12: Zdała i jest na plusie.
13: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
12: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
13: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
12: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
14: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC, ten także To Biło Miło Fly. Hi, tuż przed 12 w Radiu SK. Rafał, z czym nie zdążyłeś przed 1 września, a miałeś?
1: Jeny, to jest w ogóle mój koszmar, do mnie to wraca, mimo tego...
0: To dobrze, że zadałam to pytanie, naprawdę bardzo dobrze.
1: Ale naprawdę, ja już dawno temu skończyłem szkołę, a cały czas w okolicach powrotu do szkoły, no już wiadomo, młodszych, to mi się śni to, że ja jestem w szkole i jestem nieprzygotowany. Nie mam zeszytu, nie mam czegoś tam do pisania, to zawsze wraca.
0: Ja ani nie mam w domu kogoś, kto wraca do szkoły, ani nie wracam do szkoły, a dzisiaj przeszukiwałam torebki, bo może kanapkę zostawiłam w czerwcu.
1: To jest straszne. Ja jeszcze mam jedno, po szkole mi to zostało. Nie lubię niedzielnych wieczorów.
0: O, tak. Na szczęście dzisiaj jest poniedziałek. Nie wiem, dlaczego to powiedziałam, bo wiem, że
1: jakoś
0: wszyscy czujemy
1: poszło,
0: to samo. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity, a przypominam, dziś od 15 nasz specjalny program z artystami. Łajcior będzie, Sylwia Grzeszczak będzie, Michał Sikorski z serialu 1670 też będzie, więc odpalcie koniecznie.

0: reklama. Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
1: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
4: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
5: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowski w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
6: Chcesz miło spędzić wakacje na Roztoczu? Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
7: Dzień dobry. Potrzebuję więźby dachowej. Termin mam bardzo krótki. Dacie radę?
8: Oczywiście. Geon Construction produkuje prefabrykowane więźby i konstrukcje drewniane z certyfikowanego drewna. Własna produkcja CNC i szybkie terminy realizacji.
7: Czyli dostanę gotową konstrukcję do montażu.
8: Dokładnie tak.
9: Galan Construction. Konstrukcje dachowe, więźby i prefabrykacja dla firm budowlanych w całej Polsce. Zamość, ulica Szczebrzeska 55B. Zadzwoń 511-339-971.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Zamojskie termometry już teraz pokazują 28 stopni, a przypomnę, że dzisiaj mamy doczekać 30 kresek. Jeszcze przez kilka najbliższych godzin dużo chmur, trochę słońca, a około 20 spodziewamy się lekkich opadów deszczu.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Zbliża się 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Pożary w Skarżysku Kamiennej i Lublinie pod lupą służb. Jak się dowiadujemy, łączą one wydarzenia w dwóch zakładach związanych z przemysłem obronnym i lotniczym. W lubelskiej fabryce ogień pojawił się wczoraj. Dziś nad ranem strażaków ściągnięto do pożaru zakładu w Skarżysku Kamiennej.
18: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują i weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji.
17: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na terenie pogorzeli zjawiska w Skarżysku Kamiennej dalej pracują służby. Na miejscu są też funkcjonariusze ABW. Przed pierwszym dzwonkiem czujemy żal i rozczarowanie, mówią nauczyciele protestujący przed kancelarią premiera. To przez brak zmian w wynagrodzeniach dla oświaty. Jak podkreślają uczestnicy manifestacji, projekt ustawy podwyższającej płace nauczycieli jest zamrożony w Sejmie od ponad 1700 dni. S17 zyska kolejne miejsca obsługi podróżnych. Powstaną na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Prace ruszą jesienią i potrwają do końca 2028 roku.
13: SK Zamość News.
16: I wartek ważny, na archeologiczny zabytek natrafiono na złomie w Chrubieszowie. Niezwykłe znalezisko to kucie tarczy z II wieku naszej ery. Znalazca przekazał żelazne umbo do muzeum.
19: To jest pierwsza taka sytuacja w naszej karierze, żeby ktoś ze złomowiska nam zabytek przyniósł. Umbo jest na pewno przypalone na stosie. To teraz tylko pytanie, gdzie jest ten pierwotny pochówek?
16: Mówił dyrektor Chrubieszowskiego Muzeum Bartłomiej Bartecki. Odkrycie należało najpewniej do wyposażenia grobowego wojownika wandalów. Zamojska Akademia Kultury szuka chętnych do nauki języka esperanto oraz szydełkowania. Szczegóły na stronie ZDDK.
20: No i już popołudnie. Tak to się właśnie robi. Popołudnie jakoś tak pozytywnie nastraja, bo wiadomo, że koniec pracy to już prawie. Tak na wyciągnięcie ręki. Justin Bieber, Nicki Minaj. Tak rozpoczynamy z tym duetem. Potem będzie Sanach i Vito Bambino. Kolejny fajny duet. I potem kolejny David Guetta i Sia. Rafał Adamczak, witajcie.

0: Lego.
1: Lego. To tak a propos tego, o czym nam tutaj Shakira. Mam nadzieję, że w tym nowym roku szkolnym nam wszystkim będzie się jakoś układało, również rodzicom. Shakira Jer, La La La z charakterystycznym... Tam Lego jest? Czy nie? Bo nigdy nie wiem. 17 po 12 pokazują zegarki. Za chwilę Gipsy Kukon, ty masz. Kto za kierownicą? Kto wraca z wakacji? Kto cisnął wakacje tak do ostatniego dnia? To uwaga, bo na A1 województwo łódzkie tam uruchomiono najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości. System obejmuje 20-kilometrowy fragment między Piotrkowem Trybunalskim Południe a Kamieńskim i już rejestruje wykroczenia. Ale są też takie odcinkowe pomiary prędkości i trochę teraz kieruję tak pytanie, wiadomo, że w powietrze, o ich sens. Jaki jest sens takiego pomiaru w momencie, kiedy między wjazdem a wyjazdem z owego odcinka mamy dwa parkingi i jedną stację benzynową, gdzie się możemy na długo zatrzymać i już ta średnia wasza prędkość przejazdu jest poważnie zaburzona. No jaki to jest sens? Dacie znać?
2: Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
8: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
9: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
10: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: Taka świeża nuta w Radiu SK, Armin Van Buren i Sasha Everlasting. Jeżeli jesteście spragnieni takich klimatów, polecam SK Live Remix. Teraz w naszej apce cały czas non-stop możecie słuchać, jak na wyciągnięcie ucha i ręki. A w Radiu SK i w piątek, i w sobotę gramy właśnie takie klimaty. 24 minuty do godziny 13. Słuchajcie, ale co to się będzie działo dzisiaj od 15 u nas w Radiu SK? SK po raz pierwszy i po raz pierwszy swój program poprowadzą popołudniowy dla was. I teraz uwaga, Sylwia Grzesztak będzie. Będzie duet Kuba i Kuba, ci od bursztynowego słowika. Dawid Kwiatkowski, Fukaj będzie z nami. Będzie Margaret Oskar, tym z Blanka, White 2115. Będzie też Michał Sikorski, znany. Tak, to jest ten najsłynniejszy ksiądz w Polsce, tak można powiedzieć, z 1670 z tego serialu. Jak nie jesteście w stanie tego ogarnąć, zajrzyjcie na naszego Instagrama, tam macie ich wszystkich w jednej grafice. Zobaczycie, jak zacne i jak wielkie to jest towarzystwo i oni wszyscy dzisiaj poprowadzą dla was program od 15 u nas w Radiu SK.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro PSA, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Znowu niespodzianka?
9: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
13: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
14: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
18: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
19: Ania, rachunkowość.
18: Zdała i jest na plusie.
19: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
18: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
19: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
18: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
20: Zawsze jest dobry moment na zdobycie praktycznych umiejętności. W Żaku to możliwe. Wybierz kierunek lub kurs z oferty Żaka w Zamościu i rozwijaj się po swojemu. Opiekun medyczny, dekorator florystyczny, kryminalistyka i kryminologia, specjalista do spraw bezpieczeństwa oraz wiele innych czeka na Ciebie. Sprawdź ofertę na zak.edu.pl lub odwiedź Żaka w Zamościu przy ulicy Hrubieszowskiej 12.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Złap energię, rusz się z domu i baw się po swojemu. 12 i 13 września Zamojski Dom Kultury zaprasza na pierwszy w Zamościu Pro Festival. Skateboarding, parkour, akrobatyka, yoga, piłka nożna, warsztaty filmowe i konkursy z nagrodami. Pod namiotem spotkania z dietetykiem i trenerem, a w sobotni wieczór taneczny powrót do lat 80. Pro Festival. Dwa dni pełne ruchu, muzyki i dobrego klimatu. Projekt dofinansowany ze środków miasta Zamość.
23: I po reklamie.

spotkałem jeszcze osobę, która by nie powiedziała, że to jest dobry numer, bo jest H&B, Ring My Bell, 6 minut do godziny 13 i na razie też jak tak pytałem znajomych, to nie spotkałem osoby wśród znajomych, która by nie znalazła informacji na stronie bezpiecznedane.gov.pl, niestety, że jej dane nie wyciekły w czasie tego wielkiego wycieku, co to 19 milionów Polaków zostało poszkodowanych. Tylko jak tak pytam i rzeczywiście wszystkich dane wyciekły, to czyjeś dane wyciekły? Czy jak mamy tak wielki wyciek, to mówimy o wielkim wycieku, czy wszyscy kąpiemy się w tym samym sosie? Skomplikowane to wszystko, ale pamiętajcie, zabezpieczajcie się jak tylko możecie i w czym tylko możecie, jeżeli jest taka potrzeba.

0: toka, toka, toka.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
7: Po co?
6: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
7: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
6: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
8: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
9: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
8: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
9: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
8: 5 lat.
9: Na okna?
8: 7 lat.
9: Na szczelny montaż?
8: 20 lat.
9: Wow!
8: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TEB Edukacja.
10: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Zamość Partyzantów 11.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Nie kupuj mebli w ciemno. W salonach meblowych Opal możesz usiąść, dotknąć i sprawdzić wszystko na żywo. Ponad 5000 metrów kwadratowych inspiracji. Meble do sypialni, pokoi młodzieżowych, narożniki, kanapy, kuchnie i szafy na wymiar i wiele innych. Sprawdzeni polscy producenci i szybka dostawa. A teraz także promocje i wyprzedaże. Salony meblowe Opal. Biłgoraj, ulica Włosiankarska 5F i Łąkowa 13. Opal. Nie kupuj w ciemno. Wybierz świadomie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Słońce przeplatane chmurami, taka prognoza pogody jeszcze dla Zamościa do końca dzisiejszego dnia. Na termometrach do 30 stopni, ale po zmroku spodziewamy się opadów deszczu. Może też zagrzmieć, to już mniej więcej od godziny 21.
17: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Minęła 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. NKOL daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 3 scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy mogą stracić igrzyska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys w PKOL-u i po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza, o tym Mateusz Gołębiewski, NKOL wskazał różne możliwości, co oznaczałoby zawieszenie praw członkowskich Polskiego Komitetu.
21: Zawieszenie praw to brak Polaków na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. NKOL oczekuje przede wszystkim rezygnacji Radosława Piesiewicza, a jeśli jeśli do niej nie dojdzie, jego odwołania przez władze komitetu.
0: To trzeba zrobić jak najszybciej,
21: mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Polski komitet ma wkrótce ponownie próbować odwołać Piesiewicza.
20: Radosław Piesiewicz, przypomnijmy, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL-u. Dramat w gminie Kępno w Wielkopolsce. Mężczyzna zmarł po spożyciu nieznanej substancji. Butelkę z płynem znalazł w samochodzie, który pożyczył od swojego brata. 38-letni brat zmarłego usłyszał zarzuty, trafił na 3 miesiące do aresztu. Jutro powrót do szkoły, jednak nie dla każdego ucznia to powód do szczęścia.
1: Zwłaszcza dla nastolatków. Całe ciało mówi, śpi do 12, a oni muszą być budzeni o 6.30 na przykład. Jest dramat.
20: Mówi Nina Mijalska, psychoterapeutka, terapeutka i pedagogzka. Według wyliczeń uczniowie w tym roku szkolnym będą mieli 170 dni nauki oraz 187 dni wolnych.
22: SK Zamość News.
21: I Bartek Ważny, zamojska policja zadba o bezpieczny powrót do szkół. Jutro możemy spodziewać się większej liczby policjantów na ulicach.
23: Zwrócę również uwagę na zachowanie samych dzieci i młodzieży, czy przechodzą przez jezdnię w miejscu dozwolonym.
21: Mówiła Dorota Krukowska-Bobiło z zamojskiej policji. Mundurowi będą reagować na wszystkie niewłaściwe zachowania kierowców i pieszych. Między 10 a 13 września będzie prowadzona akcja szczepienia lisów w okolicach Zamościa. Szczepionki będą zrzucane z samolotów oraz roznoszone ręcznie.
24: Słyszeliście ten bilans, który podliczyliśmy w newsach? 178 dni nauki, 187 dni wolnych, czyli jednak dni wolnych będzie więcej! I to jest powód do radości. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Fletka, komu miałabym powiedzieć?

0: Dopiero co premierowo ten numer wybrzmiał w Radiu SK, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w SC, a wszystko wskazuje na to, że już na dobre rozgościł się na naszej playliście Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is All Set. 17 po pierwszej, za chwilę Temper City, Self-Aware. Tymczasem ja mam dla was, a właściwie dla jednej spośród was osób, taki może szkolny niezbędnik, bo tam jest i torba, i butelka eskowa, i jeszcze coś dorzucimy. Oddam taki zestaw za to, jeżeli wy mi opowiecie, co wam się szczególnie mocno w czasie wakacji rozregulowało i z czym będzie trudno walczyć, żeby wrócić po wakacjach do obowiązków. Może nawet nie tylko szkolnych, ale również tych związanych z pracą. Więc dajcie znać, czekam na głosówki na Messengerze, no bo przecież w newsach mówiliśmy, że szczególny problem będą mieć nastolatkowie, dlatego że ich ciało będzie krzyczeć śpi do 12, a budzik będzie dzwonił jednak o 7 z minutami w najlepszym wypadku. No właśnie, to co u was po wakacjach wymaga takiej regulacji?
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
11: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
10: To wszystko?
11: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
10: A jest taka?
11: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
7: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowski w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie wiesz, jaką drogę zawodową wybrać? Szukasz pracy lub stażu? Masz od 18 do 29 lat i nie pracujesz? Dołącz do projektu Kompas Kariery realizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu. Oferujemy kurs prawa jazdy kategorii B, kursy zawodowe i płatne staże. Zapewniamy także stypendia szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Zgłoś się do OHP w Zamościu przy ulicy Kilińskiego 86A. Telefon 84 638 57 85. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
13: I po reklamie.
14: Let's get down to business.

0: 36, to są hity na czasie. Lady Wood in the Break, Robin Schulz, Prayer in Sea. 24 minuty zostały do godziny 14. Ciekaw jestem, ile osób spośród was, może kończąc urlopy i dzisiaj po raz pierwszy po przerwie urlopowej wchodząc do pracy, dawało sobie taką szansę na nowe rozdanie. A może będzie lepiej, może jednak ten szef się zmienił, może jednak coś nowego, może czymś zaskoczy. I ciekaw jestem, ile osób z tego grona o tej porze jednak wyszło na chwilową przerwę, bo już nie daje rady i pomyślało sobie, nie, jednak nie, jednak wszystko bez zmian. No ale moi drodzy, byle do kolejnego urlopu. Ja was przy okazji zapytałem, co wakacje u was rozregulowały porządnie i co będzie wymagało ponownej regulacji. I różne były głosy, różne przychodziły głosówki, a to, że budżet rozregulowany, a to ktoś jeździł więcej samochodem, teraz będzie jeździł autobusem, a to, że wstawanie, pora pobudki, no to chyba miało najwięcej tutaj zwolenników i przedstawicieli. Ta forma rozregulowania. Ale przyszła jeszcze jedna głosówka taka trochę pokręcona od Tomka. Posłuchajcie, co się rozregulowało Tomkowi.
1: U mnie po wakacjach rozregulował się telefon w jacuzzi i ciężko będzie mu pewnie wrócić do normalnego trybu działania.
0: No też zrobiliście takie... Telefon w jacuzzi? I teraz pytanie. Czy ten telefon wpadł do jacuzzi i dlatego nie działa? Czy może jednak Tomek miał... Nie wiem, może telefon w jacuzzi, do którego sobie od czasu do czasu dzwonił, żeby uruchomić bąbelki? No nie wiem, ale Tomka w tej pokręconej sytuacji gadżetami eskowymi na pewno wspomożemy.
2: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Osiem dwieście, osiem sześćset.
4: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru
6: i pieniędzy.
4: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. W ten poniedziałek wybrane artykuły szkolne 2 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 5 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
12: I po reklamie.

Trochę tęskniłem za jakimś nowym numerem od tego gościa, Post Malone. No i proszę bardzo, sam on i Swae Lee, czyli taki nawet duet Sunflower nam daje. I to jest bardzo dobry numer w Radiu SK. To są hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 14. A co się będzie dzisiaj działo tutaj za godzinkę i 6 minut, czyli od 15? A to będzie sytuacja z gośćmi, dla których SK po raz pierwszy będzie takim wydarzeniem, kiedy oni poprowadzą program. A kto poprowadzi? A co to będą za goście? No, nie byle jacy, ale też doskonale wam znani. Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret, Oskar Cyms, Blanka, White 2115 i jeszcze do kompletu Michał Sikorski. I oni wszyscy dzisiaj poprowadzą dla was poniedziałkową popołudniówkę już po godzinie 15. Co się będzie działo? Matko, ja jakoś się doczekać nie mogę tej zmiany, ale to jeszcze tylko godzina i 6 minut. Na pewno wytrzymamy i na pewno przez godzinę i 6 minut ja będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby i wam fajnie było na tym powrocie z wakacji do rzeczywistości. Chyba nie chciałem tego mówić, ale jednak musimy temu stawić czoła.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Do końca dnia nad Zamościem zobaczymy zarówno błękit nieba, jak i chmury, ale to dopiero po zmroku. Z tych chmur może padać deszcz. No i jak zacznie padać około godziny 21, tak nie przestanie aż do północy. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 30 stopni.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Zbliża się 14. SK News. Jakub Konieczkowicz odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlęciem. Są zarzuty dla 31-latki z Łodzi. Jej 5-miesięczny syn trafił do szpitala. Według matki maluch doznał urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.
14: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
13: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia. Zatrzymano także jej partnera. Jak się okazało, jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia. Od jutra zatankowanie więcej od 60 do 90 groszy za litr. To ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej. Odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny paliw.
15: Powinna zostać obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
16: Jedzie na gaz, zawsze mam taniej.
17: Tankuję się dzisiaj.
18: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
17: Nie, dlatego, że sąsiedzi z Zaody tankują równo na nasz koszt.
13: Nastroje wśród kierowców sprawdziła Ari Habir. Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 mln zł. Wzrost cen odczują nie tylko kierowcy, ale także kawosze. Ziarna kawowca podrożały w lipcu o 15% miesiąc do miesiąca. To efekt obaw o podaż arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych Brazylii oraz perspektyw silnego zjawiska El Niño. Co kilka lat wpływa ono na pogodę w wielu częściach świata, zwiększając ryzyko m.in. susz, powodzi, pożarów oraz strat w rolnictwie.
19: SK Zamość News.
12: I Bartek Ważny, większość mieszkańców Lubelszczyzny dostało SMS-y dotyczące zakończenia zagrożenia, ale o jego początku już tylko nieliczni. Chodzi o wczorajszy alert RCB dotyczący potencjalnego zagrożenia związanego z rosyjskim atakiem lotniczym na zachodnią Ukrainę.
20: Procedura wysyłki jeszcze trwała, została ona zlecona przez RCB operatorom telekomunikacyjnym. W pewnym momencie została ona przerwana, gdyż dostaliśmy informację o tym, że to zagrożenie już minęło.
12: Mówił Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W tym przypadku chodziło zatem o dynamiczną sytuację na zachodzie Ukrainy.
21: Kto się martwił, jak to będzie w poniedziałek z tym dniem w pracy, to jednak jakoś powoli dajemy radę. To już 2 minuty po godzinie 14. Hity na czasie, tak dla poprawienia wszystkiego, co tej poprawy wymaga. Gramy. Daria Zawiałow, Dawid Porsiadło, Vito Bambino i ciebie też bardzo. Taki jest muzyczny początek tej godziny. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Run, Run, River od Davida Getty i Aloka. To jest numer, który niósł nas w czasie tegorocznych wakacji i coś mi się wydaje, że poniesie nas jeszcze trochę w tę jesień, która się niestety zbliża. Są różne sposoby na to, żeby wrócić do tak zwanej normalności po urlopie i po wakacjach. Wpadła tutaj głosówka od Doroty, posłuchajcie.
1: To ja, żeby nie wypaść z rytmu, bo wiadomo, na wakacjach się zje tu, zje się tam, a tutaj rok szkolny, trzeba wrócić do rzeczywistości. Więc moje dzisiejsze zadanie obiadowe to były pierogi. Zapraszam, pozdrawiam.
0: Dobra, dobra, zapraszam. Nam teraz ślinka cieknie, a Dorota dalej lepi te pierogi. Na dowód wysłała zdjęcie, więc faktycznie dziewczyna to robi. Dorota, a może taka transakcja wymienna, że ty do nas z tymi pierogami zawitasz, a byłoby kogo obdzielić, bo już po godzinie 15 popołudniowy poniedziałkowy program poprowadzi takie towarzystwo, że naprawdę miałby kto te pierogi jeść. To będzie Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret Oskar, Cyms, Blanka, White 2115 i Michał Sikorski. Oni wszyscy będą tutaj i będą prowadzić poniedziałkową, jeszcze wakacyjną popołudniówkę dla was, tak żeby łatwiej jakoś w to nowe, czyli ten nowy rok szkolny wejść.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosa, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
6: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
8: Czekaj!
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
8: Zamość Partyzantów 11.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
11: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, briket oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
14: I po reklamie.

0: Pamiętacie tę wersję z Łatwo Gangiem? To też było wydarzenie i to nie małe. Ciuan i Azizam w Radiu Ecka to są hity na czasie. 15 będzie dokładnie, o, żebym nie skłamał, za 28 minut.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Temper City, czyli producenci, którzy tworzyli dla innych, teraz tworzą dla siebie. Znamy ich doskonale chociażby już z hitu Sunflower, a teraz podrzucają nam nową rzecz, w której, no tak w dużym skrócie, chodzi o to, że czasami można zacząć udawać, że nam nie zależy, tylko dlatego, żeby komuś nagle zaczęło zależeć na nas, może nawet trochę za bardzo. Numer nazywa się Reverse Psychology. Jak to brzmi? Posłuchajcie sami.

0: Armin van Buuren i Sharon Dunadel, In and Out of Love w Radiu SK. To Hity na Czasie, 22 minuty i będzie godzina 15. Jeżeli chcielibyście, żeby ta ostatnia noc wakacji była naprawdę wyjątkowa i chcielibyście coś fajnego sobie, mimo tego, że być może jutro rozpoczęcie roku o wczesnej godzinie, coś fajnego na dzisiaj zaplanować, to w nocy będą spadać aurygidy. Jak mówią fachowcy, to będzie nawet rój aurygidów, tyle że całą zabawę mogą popsuć chmury w niektórych regionach naszego kraju, dlatego że aura może być deszczowa, a w innych zbyt jasny księżyc, więc warunki odpowiednie muszą być. Można sobie jeszcze je zapewnić, wiadomo, wyjeżdżając gdzieś za miasto, tak najlepiej. Podobno maksimum, jeżeli chodzi o intensywność tych spadających tak zwanych gwiazd, mówiąc w dużym uproszczeniu, to właśnie ta noc z dziś na jutro, z 31 sierpnia na 1 września. W ogóle aurygidy na niebie będziemy obserwować do 5 września, więc jak ktoś dzisiaj nie zdąży, to może jeszcze się uda później, ale to już zdecydowanie mniejsza szansa. W takim maksimum możemy spodziewać się do 10 meteorów na godzinę. Więc taki jest plan, jak się oko nie przymknie, no to próbujcie. Jak wam inne gwiazdy są potrzebne, to tych na pewno w specjalnym popołudniowym programie SK po raz pierwszy dzisiaj po godzinie nie zabraknie. Oczywiście dzisiaj po godzinie 15, nie może być inaczej, a to już tylko 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
10: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy. Gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za Ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
15: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
16: Ania, rachunkowość.
15: Zdała i jest na plusie.
16: Iga, administracja. Zdała i ogarnie Ci biuro.
15: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
16: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
15: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
17: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
18: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
17: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
18: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
17: 5 lat.
18: Na okna?
17: 7 lat.
18: Na szczelny montaż?
17: 20 lat.
18: Wow!
17: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
19: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
7: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
20: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
23: Lidl, to się opłaca.
24: I po reklamie.

Mundial się skończył, a hit pozostał. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. Za nami 5 minut i będzie godzina 15. Ale co tam mundial, co tam wakacje? Słuchajcie, naprawdę to będzie fajna popołudniówka poniedziałkowa w Radiu SK i z Radiem SK. Już za chwilę od godziny 15 SK po raz pierwszy. Program specjalny z gwiazdami. Coś się będzie działo. No mam nadzieję, że będziecie z nami, będziecie w tym uczestniczyć. To już za chwilę wszystko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda, day.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Nie kupuj mebli w ciemno. W salonach meblowych Opal możesz usiąść, dotknąć i sprawdzić wszystko na żywo. Ponad 5000 metrów kwadratowych inspiracji. Meble do sypialni, pokoi młodzieżowych, narożniki, kanapy, kuchnie i szafy na wymiar i wiele innych. Sprawdzeni polscy producenci i szybka dostawa. A teraz także promocje i wyprzedaże. Salony meblowe Opal. Biłgoraj, ulica Włosiankarska 5F i Łąkowa 13. Opal. Nie kupuj w ciemno. Wybierz świadomie.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
12: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
19: Największy ruch o tej porze na zamojskich ulicach jest na Piłsudskiego przed rondem u zbiegu z Sadową i Pełowiaków. Do końca dnia sporo chmur nad Zamościem. Po zmroku spodziewamy się nie dość, że opadów deszczu, to może też zagrzmieć.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. 8 września posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u przekazał wiceprezes organizacji Adam Konopka. To pierwszy ruch władz statutowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu jego prezesa Radosława Piesiewicza. Przypomnę, ten usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Jak zapewniało jednak prezydium zarządu PKOL-u, mimo zatrzymania prezesa organizacja działa w sposób niezakłócony. Tragiczny wypadek na torach w rejonie dworca Łódź Hojny. Pieszy został potrącony przez pociąg techniczny.
0: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
20: Mówi Maksymilian Jasiak z policji w Łodzi. Maszynista był trzeźwy, na miejscu pracuje policja i prokurator. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów na odcinku Łódź Hojny - Łódź Kaliska. 12-letni Maciek wygrał ze złośliwym nowotworem mózgu. Dziś uderzył w dzwony zwycięstwa w klinice Świętego Mikołaja w Szczecinie, a jednocześnie spełnił swoje największe marzenie.
17: Spędzenie czasu z żołnierzami, jak również przelot śmigłowcem wojskowym. I 12. Dywizja Zmechanizowana, jak również 44. Baza Lotnictwa Marynarki Wojennej chciała, aby Maciej poczuł się jak w żołnierskiej rodzinie.
20: Mówi Ireneusz Tomaszewski z 12. Dywizji Zmechanizowanej, a chłopiec chorował od 5,5 roku.
21: SK Zamość News.
19: I Bartek Ważny, jutro odbędą się uroczyste obchody z okazji 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej, mówi Jacek Beus z Zamojskiego Ratusza.
22: Wszystko zwieńczy koncert orkiestry symfonicznej, będą to utwory żałobne.
19: Uroczystości odbędą się w Zamojskiej Katedrze i Rotundzie, początek jutro o 18. Na co wydać w sumie 1 300 000 zł? Takiej wielkości będzie fundusz sołecki w przyszłym roku w gminie Zamość. Trwają spotkania mieszkańców w tej sprawie. Szczegóły na stronie gminy Zamość.

0: Hej, tu Blanka. No nie uwierzycie, Eska pozwoliła mi poprowadzić program w radiu. Co prawda tylko dziś, ale i tak jest super. Zaraz odparę dla Was kolejne hity na czasie. Ale jeszcze tylko Wam powiem, że jutro o tej porze w Radiu Eska będą działy się naprawdę crazy rzeczy. Więc pamiętajcie, jutro między 15 a 18 odpalamy wszyscy Eskę. Nie możecie tego przegapić. Let's go! Radio
1: Eska. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zawsze jest dobry moment na zdobycie praktycznych umiejętności. W Żaku to możliwe. Wybierz kierunek lub kurs z oferty Żaka w Zamościu i rozwijaj się po swojemu. Opiekun medyczny, dekorator florystyczny, kryminalistyka i kryminologia, specjalista do spraw bezpieczeństwa oraz wiele innych czeka na Ciebie. Sprawdź ofertę na zak.edu.pl lub odwiedź Żaka w Zamościu przy ulicy Hrubieszowskiej 12.
14: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
18: The Floor. Już dziś o 20:50 w TVN.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: I jak?
21: Za pierwszym razem.
20: No nie mów. Gdzie robiłeś prawko?
21: Jak to gdzie? W Cabrio. Wykłady robisz w tydzień, mają szybkie terminy jazd. Możesz umawiać się na jazdy nawet w sobotę czy niedzielę. Otwarty plac dla kursantów Cabrio, gdzie ćwiczysz, kiedy chcesz.
22: Ja też polecam Cabrio. Przepraszam, że podsłuchałam, ale uczyłam się najpierw w innej szkole, ale dopiero dzięki instruktorom z Cabrio załapałam, o co chodzi, i zdałam.
23: Cabrio. Zamość Gminna 49. Zamenhofa 14. Starówka.
24: I po reklamie.

0: przerwy to coś.
1: Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. No słuchajcie, siemano, z tej strony White Shirt 215 i właśnie przeżywam swój pierwszy raz jako prowadzący w Radio SK. Przed chwilą usłyszeliście mój singiel, dokładnie nasz singiel, To Coś, który podbija SK-ową playlistę oraz Rap 20. No i właśnie, już dziś wieczorem po 23 wpadnę z całą California Records do Rap 20, by pogadać z wami o tym, co u mnie oraz oczywiście u nas się dzieje i specjalnie dla was zagrać kawałek Hustler z Vivi Simonem. A już jutro w SC nowa ramówka i nowi prowadzący popołudniowy program. Niestety to nie będę ja, ale gwarantuję wam, że też mają to coś. Elo. Radio
2: SK. Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
8: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
7: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda, Day.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce

0: objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata, Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
2: Złap energię, rusz się z domu i baw się po swojemu. 12 i 13 września Zamojski Dom Kultury zaprasza na pierwszy w Zamościu Pro Festival. Skateboarding, parkour, akrobatyka, yoga, piłka nożna, warsztaty filmowe i konkursy z nagrodami. Pod namiotem spotkania z dietetykiem i trenerem, a w sobotni wieczór taneczny powrót do lat 80. Pro Festival. 2 dni pełne ruchu, muzyki i dobrego klimatu. Projekt dofinansowany ze środków miasta Zamość.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: I po reklamie.

0: No dzień dobry, tu Dawid Kwiatkowski. No dziś wyjątkowa sytuacja w Radiu SK, dlatego że jestem w roli prowadzącego, a nie gościa, więc trochę się tu porządzę. A co? Po pierwsze, za chwilę zagram wam mój nowy singiel, później ci opowiem. Po drugie, powiem wam szczerze, że to, że kończą się wakacje, to wcale nie jest taka zła wiadomość, bo to oznacza, że coraz bliżej jesień i już niebawem spotkamy się na moich koncertach klubowych. Ja już nie mogę się doczekać. Ale po trzecie, od jutra w Radiu SK popołudnia będziecie spędzać w nowym towarzystwie. Oj, będzie się działo. Odpalajcie SK codziennie między 15 a 18. Do usłyszenia, pa!
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto na

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
7: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowski w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
8: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
9: Po co?
8: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
9: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
8: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
10: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
11: Ania, rachunkowość.
10: Zdała i jest na plusie.
11: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
10: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
11: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
10: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
15: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
14: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
15: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
14: 5 lat.
15: Na okna?
14: 7 lat.
15: Na szczelny montaż?
14: 20 lat.
15: Wow.
14: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
18: Zaglądamy na Zamojskie ulice. Najwięcej czasu stracicie teraz jadąc Legionów, ale także Kilińskiego na Namysłowskiego, spory ruch, oraz niezmiennie na Piłsudskiego. W prognozach pogody do końca dnia jeszcze dosyć słonecznie, ale w nocy czekają nas opady deszczu i burze możliwe też.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
19: Minęła 16. SK News. Jakub Konieczkowicz. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem, przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał we wpisie na portalu X, Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Rosyjski IU-20 został przechwycony przed południem 30 km na północ od Łeby. Nie doszło do naruszenia przestrzeni nad Bałtykiem, przekazał szef MON. Na miejscu pracują śledczy. Trwają oględziny miejsca wczorajszego pożaru hali magazynowej w Lublinie. Płonęły składowane tam elementy kompozytowe do produkcji samolotów. Wstępne straty oszacowano na 5 milionów euro. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zagrożenia dla życia i zdrowia przez wywołanie pożaru.
2: Prokuratura rejonowa
0: Pawlinie wszczęła w tej sprawie śledztwo, to jest czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
19: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. W wyniku pożaru nikt nie został ranny. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło w Lublinie 60 strażaków. Dodajmy, że służby zajmują się też wyjaśnieniem okoliczności pożaru w Skarżysku Kamiennej. Tam palił się zakład produkujący systemy bezzałogowe. Na terenie pogorzeliska są m.in. funkcjonariusze ABW. W wielu szkołach ten zakaz już obowiązywał. Teraz oficjalnie będzie w całej Polsce. Od 1 września w podstawówkach uczniowie nie będą mogli używać telefonów komórkowych. Nie tylko na lekcjach. Zakaz obejmuje również przerwy. O szczegółach przeczytacie na sk.pl.
2: SK Zamość News.
18: I Bartek Ważny, przedszkole miejskie numer 6 z osiedla Karolówka przenosi się do tymczasowej siedziby, którą będzie budynek przedszkola numer 7 przy ulicy Asnyka na osiedlu Promyk. To z uwagi na coraz gorszy stan dotychczasowej siedziby, który potwierdziły szczegółowe kontrole. Nowy budynek ma powstać do końca wakacji w 2028 roku. Sukces zamojskiej policjantki podkomisarz Monika Mazur zajęła pierwsze miejsce w wyścigu kolarskim PZU Zdrowie Pałecznica Race w klasyfikacji Mistrzostw Polski Służb Mundurowych. Na co dzień pracuje w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu.

0: Panie i panowie, słuchacie Radia SK, a to był utwór słowno-muzyczny pod tytułem Stygnie lato, autorstwa duetu Kuba i Kuba.
1: Nie, no dobra, już bez żartów. Siemanko, to Kuba i Kuba. Jesteśmy dziś w Radio SK, żeby powiedzieć wam, że no niestety to lato wystygło. Dzisiaj ostatni dzień wakacji, ostatni taki wakacyjny poniedziałek, ale mamy do was dużą prośbę.
2: A jeśli możesz, no to zostań.
1: Zostańcie z Eską, bo już od jutra po 15 nowy program popołudniowy i nowy duet prowadzący.
0: I nie będziemy to my.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
12: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
11: To wszystko?
12: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
11: A jest taka?
12: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
13: Hej, co u ciebie?
14: Zapisałem się do TEB Edukacja.
13: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
14: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
13: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
14: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
13: Też bym tak chciała.
14: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Zamość Partyzantów 11.
13: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
25: I po reklamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: Siema, tu Fukaj, a to był mój hit. Zabiorę cię tam, w Radiu SK. Pierwszy raz mam okazję poprowadzić program w radiu. To ja jestem nowym prowadzącym w SC. Znaczy się żartowałem, to nie jestem ja, ale na pewno poznacie już niedługo ich. Już jutro po 15. Bądźcie czujni, do usłyszenia. Radio
1: SK. Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Dzień dobry. Potrzebuję więźby dachowej. Termin mam bardzo krótki. Dacie radę?
4: Oczywiście. Geon Construction produkuje prefabrykowane więźby i konstrukcje drewniane z certyfikowanego drewna. Własna produkcja CNC i szybkie terminy realizacji.
3: Czyli dostanę gotową konstrukcję do montażu.
4: Dokładnie tak.
5: Galan Construction. Konstrukcje dachowe, więźby i prefabrykacja dla firm budowlanych w całej Polsce. Zamość, ulica Szczebrzeska 55B. Zadzwoń 511-339-971.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
11: Nie wiesz, jaką drogę zawodową wybrać? Szukasz pracy lub stażu? Masz od 18 do 29 lat i nie pracujesz? Dołącz do projektu Kompas Kariery realizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu. Oferujemy kurs prawa jazdy kategorii B, kursy zawodowe i płatne staże. Zapewniamy także stypendia szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Zgłoś się do OHP w Zamościu przy ulicy Kilińskiego 86A, telefon 84 638 57 85. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
14: I po reklamie.

Cześć, to Sylwia Grzeszczak. Właśnie usłyszeliście mój najnowszy singiel Mango w Radiu SK. Byłam akurat w pobliżu i poprosili mnie, żebym coś powiedziała. A że jeszcze nigdy sama w radiu nie rządziłam, to nie mogłam odmówić. Dziś ostatni dzień wakacji, jutro 1 września i z tego, co słyszałam, w Radiu SK będą zmiany w planie lekcji. Zapiszcie koniecznie nowy przedmiot i nowi prowadzący już od jutra po 15. A tymczasem ja za chwilę odpalam dla Was kolejne hity na czasie w Radiu SK. Buziaki, Sylwia Grzeszczak.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty do golenia. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
4: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
6: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor.
7: Minęła 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Trwają poszukiwania sprawcy, który miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w Kędzierzynie Koźlu. Nastolatce na szczęście nic się nie stało.
8: Sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
7: Relacjonuje Ewelina Karpińska z policji w Opolu. Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę doszło w Kędzierzynie Koźlu do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. Brama numer 2 znów otwarta. W Gdańsku upamiętniono 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Stoczniowa brama została tradycyjnie otwarta i ukwiecona.
9: Walczyliśmy o wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
10: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
7: Mówili podczas uroczystości działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska. Upamiętniono także Olgę Krzyżanowską, lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę. Odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. To już ostatni dzień pakietu CPN. Od jutra znikają 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego.
11: Jeżeli ktoś dużo podróżuje, jest to bardzo istotna kwestia.
12: Nie mają pieniędzy, szukają wszędzie, benzyna na pewno pójdzie do góry.
7: Mówili kierowcy z Poznania. Według prognoz od jutra za tankowanie zapłacimy więcej od 60 do 90 groszy za litr.
13: SK Zamość News.
14: I Bartek Ważny, jeszcze dzisiaj powinniśmy poznać nazwisko nowego dyrektora Orkiestry Symfonicznej imienia Karola Namysłowskiego w Zamościu. Dziś odbywa się bowiem konkurs na to stanowisko. Przesłuchiwanych jest 4 kandydatów. Wśród komisji jest 3 przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Między 10 a 13 września będzie prowadzona akcja szczepienia lisów w okolicach Zamościa. Szczepionki będą zrzucane z samolotów oraz roznoszone ręcznie. W tych dniach w trakcie spacerów warto upewnić się, że psy i koty nie będą miały dostępu do preparatów.

0: Hej, tu Michał Sikorski. SK kazała mi poprowadzić dla was program na koniec wakacji. No to prowadzę. Będę waszym ostatnim promyczkiem lata. Powiem tak, bardzo wiele miłych wydarzeń nas czeka. Będą imprezy halloweenowe, będą święta, wszyscy uwielbiają święta. Święta jest super atmosfera, potem ferie. Nie będzie tak gorąco, myślę, że będzie przyjemnie. Przyjdzie wiosna, zakwitnie bez. To jest wspaniały moment w roku. Zbliżamy się do niego, co by nie było. A później znowu wspaniałe polskie lato. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
10: I jak?
11: Za pierwszym razem.
10: No nie mów. Gdzie robiłeś prawko?
11: Jak to gdzie? W Cabrio. Wykłady robisz w tydzień, mają szybkie terminy jazd. Możesz umawiać się na jazdy nawet w sobotę czy niedzielę. Otwarty plac dla kursantów Cabrio, gdzie ćwiczysz, kiedy chcesz.
12: Ja też polecam Cabrio. Przepraszam, że podsłuchałam, ale uczyłam się najpierw w innej szkole, ale dopiero dzięki instruktorom z Cabrio załapałam, o co chodzi, i zdałam.
13: Cabrio. Zamość Gminna 49. Zamenhofa 14. Starówka.
14: Gdy chcesz dokąd się w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
17: I po reklamie.

0: Cześć, tu Margaret, a to był mój hit Prima Ballerina. Jesteśmy oczywiście w środku lata, a ja przejęłam Radio SK, bo dzisiaj ja tu rządzę, ale nie na tak długo, bo od 15 do 18, moi drodzy, usłyszycie nowe głosy w Radio SK, nowa ramówka, także zapraszam was. A teraz jeszcze spędźcie ze mną chwileczkę czasu, co byśmy zrobili. O, musimy zrobić szybką rozśpiewkę. Gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu. Dobra, to do zobaczenia, bajo!
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
4: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: I jak?
7: Za pierwszym razem.
6: No nie mów. Gdzie robiłeś prawko?
7: Jak to gdzie? W Cabrio. Wykłady robisz w tydzień, mają szybkie terminy jazd. Możesz umawiać się na jazdy nawet w sobotę czy niedzielę. Otwarty plac dla kursantów Cabrio, gdzie ćwiczysz, kiedy chcesz.
8: Ja też polecam Cabrio. Przepraszam, że podsłuchałam, ale uczyłam się najpierw w innej szkole, ale dopiero dzięki instruktorom z Cabrio załapałam, o co chodzi, i zdałam.
9: Cabrio. Zamość Gminna 49. Zamenhofa 14. Starówka.
10: I po reklamie.

Cześć, tu Oskar Cyms, słuchacie Radia SK w poniedziałkowe popołudnie i dzisiaj jest tu w miarę spokojnie, ale słuchajcie, co tu się będzie działo jutro? Ja nie wiem, czy to studio to przetrwa. Odpalajcie we wtorek koniecznie SK między 15 a 18, będą nowe rzeczy, będą fajne rzeczy, a tymczasem gram dla was swój najnowszy hit, bez końca w Radiu SK. Miłego słuchania. Zawitaj.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
1: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
2: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
1: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
2: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
1: 5 lat.
2: Na okna?
1: 7 lat.
2: Na szczelny montaż?
1: 20 lat.
2: Wow!
1: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
3: Nie kupuj mebli w ciemno. W salonach meblowych Opal możesz usiąść, dotknąć i sprawdzić wszystko na żywo. Ponad 5000 metrów kwadratowych inspiracji. Meble do sypialni, pokoi młodzieżowych, narożniki, kanapy, kuchnie i szafy na wymiar i wiele innych. Sprawdzeni polscy producenci i szybka dostawa. A teraz także promocje i wyprzedaże. Salony meblowe Opal. Biłgoraj, ulica Włosiankarska 5F i Łąkowa 13. Opal. Nie kupuj w ciemno. Wybierz świadomie.
4: Chcesz miło spędzić wakacje na Roztoczu? Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowskiej w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
9: Ta noc w Zamościu nie dość, że będzie chłodna, bo termometry pokażą 16 stopni, no to może być też deszczowa i burzowa. Opadów spodziewamy się tuż po godzinie 20, no i mogą one przez większość nocy się utrzymywać. Jutro już słonecznie, ale 24 stopnie maksymalnie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: Jest 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jest śledztwo prokuratury krajowej w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska wybuchł dziś rano. Przez cały dzień na miejscu pracowały służby, w tym funkcjonariusze ABW. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Radosław Piesiewicz wskazał swojego zastępcę na czas pobytu w areszcie. Obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie pełnił Mieczysław Nowicki. To on na 8 września zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u.
11: SK Sport News.
10: Polskie siatkarki walczą o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem jest reprezentacja Portugalii, która w fazie grupowej wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Spotkanie właśnie rusza. Lionel Messi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny. Piłkarz ogłosił to na swoim koncie na Instagramie. Ostatni raz zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. Messi 8 razy zdobył złotą piłkę.
11: SK Zamość News.
9: I Bartek Ważny, zamojscy policjanci będą patrolować okolice szkół, nie tylko jutro w ramach pierwszego dnia nowego roku szkolnego, ale do końca tego tygodnia.
12: Policjanci będą bacznie obserwowali, w jaki sposób rodzice dowożą dzieci do placówek oświatowych.
9: Mówiła Dorota Kruchowska-Bubiło z zamojskiej policji. Policjanci będą reagować na wszystkie niewłaściwe zachowania kierowców, ale i pieszych. Altana do nauki na świeżym powietrzu już gotowa, powstała przy szkole podstawowej numer 2. Są tam ławki, miejsce dla nauczyciela i tablica magnetyczna.
13: Imprezka! Imprezka!
14: Nie da się ukryć, to ostatnia sierpniowa imprezka dla wielu, ostatnia wakacyjna imprezka, ale na szczęście już jest praktycznie po poniedziałku, więc dajmy z siebie 100% dzisiaj wieczorem, żeby było przyjemnie. Ja nawet dam 120. Michał Hanczak z tej strony. Startujemy! Jeszcze raz powtórzę, 120% dam, nie złotych, żeby była jasność. Gipsy Kukon, ty masz na dobry początek naszego wieczoru.

Tate McRae na antenie Radia SK w imprezce. Hanczak z tej strony. No skoro wakacje się kończą, tak wiem, powinienem jak najmniej używać tego zdania i postaram się, ale czas na podsumowania. Czas wybrać hit tych wakacji. Ale nie ten muzyczny. Tu was zaskoczę. Nie będziemy teraz wybierali najlepszej waszej ulubionej piosenki. Chciałbym poznać wasze podsumowania, jeśli chodzi o wasz prywatny hit, czyli na przykład coś, co najczęściej robiliście. Albo na co wydaliście najwięcej kasy. Albo czego najwięcej zjedliście. No, generalnie takie podsumowania mnie dzisiaj wakacyjne interesują. Co było hitem waszych wakacji? Zbieram wszystkie propozycje, także te, które nie nadają się na antenę, na Messengerze Radia SK. Za chwilę sprawdzam, co nagraliście, ale wcześniej zagram pięknie Great Expectation, to Sienna Spyro.

0: Może i stygnie, chociaż niektórzy synoptycy mówią, że jeszcze w przyszłym tygodniu upały do Polski mają wrócić. No ale jeśli chodzi o muzyczny hit wakacji, no to stygnie lato od Kuby i Kuby. Myślę, że znalazłoby się u wielu na miejscu numer 1, a przynajmniej na podium, prawda? 21 minut po godzinie 18. Dzisiaj szukamy hitów tegorocznych wakacji, niekoniecznie muzycznych. Czekam na wasze osobiste podsumowania. Na przykład Patrycja na Messengerze Radia SK napisała mi, że u niej hitem były czereśnie, bo zjadła ich kilogramy w te wakacje. No to high five, bo rzeczywiście jeśli chodzi o owoce, to u mnie chyba też czereśnie wygrały tego lata. Jakoś tak wyjątkowo nie były bardzo drogie, mam wrażenie. Natomiast jeśli chodzi o Sandrę, no to mamy zupełnie inną opowieść.
1: No, hitem tegorocznych wakacji to był pierwszy wyjazd bez dzieci z sąsiadkami do Palermo, który skończył się gigantycznym klabingiem, jedzeniem pierwszy raz w życiu ostrygi i skończył się trzema takimi samymi tatuażami na powrocie, więc uważam, że Las Vegas to wszystko mało. Pozdrawiam.
0: I tak trzeba żyć. Prawdziwy rock and roll, można powiedzieć. Dziewczyny Sandra i jej sąsiadki rock and rollowe kobitki. No. No dobrze, dobrze. Będzie co wspominać w długie jesienne wieczory. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss już za kilka chwil. Co było waszym hitem wakacji? Czekam na Messengerze Radia SK na wasze głosówki.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce!
5: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
6: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
7: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
12: Czekaj!
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
12: Zamość Partyzantów 11.
11: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
19: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
20: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
21: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
22: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
23: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
22: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: I jak?
26: Za pierwszym razem.
25: No nie mów. Gdzie robiłeś prawko?
26: Jak to gdzie? W Cabrio.
25: Wykłady robisz w tydzień, mają szybkie terminy jazd. Możesz umawiać się na jazdy nawet w sobotę czy niedzielę. Otwarty plac dla kursantów Cabrio, gdzie ćwiczysz, kiedy chcesz.
24: Ja też polecam Cabrio. Przepraszam, że podsłuchałam, ale uczyłam się najpierw w innej szkole, ale dopiero dzięki instruktorom z Cabrio załapałam, o co chodzi, i zdałam.
25: Cabrio. Zamość Gminna 49. Zamenhofa 14. Starówka.
27: I po reklamie.

0: Po kilku latach Sunflower od Post Malone i Swaley znowu jest hitem. No dzięki Spider-Manowi między innymi. 22 minuty do godziny 19. Bardzo przyjemnie to brzmi, zwłaszcza kiedy można zrelaksować się po pracy. Za chwilę o ten relaks zadba między innymi Zalia, bo zagram wam jej nowy hit Tylko Kochaj Mnie. Ale wcześniej Ania i jej hit i antyhit, jak się okazuje, tych wakacji.
1: Hejka Eska. Hitem moich wakacji było to, że tak mi się złożyło, że miałam prawie 3 tygodnie urlopu. Antyhitem, że już się skończył.
0: I myślę, że wiele osób może się pod tym podpisać. Ale kończy się jedno, a zaczyna drugie. I czas na hit nadchodzącej jesieni. W Radiu SK nowa ramówka i od jutra od 15 nowe popołudnie, nowy popołudniowy duet na naszej antenie, czyli Sońta i Korościel. I wychodzi na to, że to może być transfer radiowy roku. Szczegóły już na naszych socialach. No i oczywiście jutro od 15 do 18. Mam nadzieję, że przyniosą jakieś wkupne ciastka, bo inaczej nie będzie fajnie.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowskiej w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
12: Po co?
11: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
12: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
11: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
13: I po reklamie.

0: Zamiast kawy czy napojów energetycznych można po prostu włączyć sobie Armina van Burena. Tutaj z Saszą Everlasting na antenie Radia SK w imprezce przed 19:00. Musimy porozmawiać. To jest takie zdanie, które u mnie wywołuje dreszcz emocji, kiedy słyszę je w domu. No, jestem ciekawy, co u was wywołuje adrenalinę, bo w tym tygodniu jest to taka trochę imprezka z adrenaliną, dlatego że mam dla was bilety do kina na Nie patrz w dół 2, nowy film, ale też dorzucę trochę kasy na popcorn, więc z jednej strony będzie można się zrelaksować, z drugiej jednak poczuć trochę dreszczyku, no bo to taki rodzaj filmu. SK.pl, tam zaglądacie, tam piszecie, jakie sytuacje albo jakie zdania wywołują u was wzmożone ciśnienie, no i być może do was właśnie po godzinie 19:00 zadzwonię z takimi nagrodami. Radio
1: SK. Reklama. Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
2: The Floor. Już dziś o 20:50 w TVN.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Zamość Partyzantów 11.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
11: Ania, rachunkowość.
10: Zdała i jest na plusie.
11: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
10: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
11: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
10: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Zawsze jest dobry moment na zdobycie praktycznych umiejętności. W Żaku to możliwe. Wybierz kierunek lub kurs z oferty Żaka w Zamościu i rozwijaj się po swojemu. Opiekun medyczny, dekorator florystyczny, kryminalistyka i kryminologia, specjalista do spraw bezpieczeństwa oraz wiele innych czeka na Ciebie. Sprawdź ofertę na zak.edu.pl lub odwiedź Żaka w Zamościu przy ulicy Hrubieszowskiej 12.
2: I po reklamie. Zamość na czasie.
3: I Bartek, ważne, jutro odbędą się uroczyste obchody z okazji 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mówi Jacek Bełs z Zamojskiego Ratusza.
4: Na godzinę 18 jest msza święta Wincencji Ojczyzny w katedrze zamojskiej. Potem, jak co roku, zapraszamy wszystkich, którzy będą chcieli wziąć udział na uroczystość patriotyczną i złożenie wieńców na Rotundzie Zamojskiej. To jest miejsce uświęcone krwią tych, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Wszystko zwieńczy koncert orkiestry symfonicznej. Będą to utwory żałobne, będzie rekwiem, będzie adagio po tej symfonii.
3: Uroczystości odbędą się w Zamojskiej Katedrze i Rotundzie. Początek jutro o 18.
5: Muzyką się żyje.
6: Mata opublikował nową epkę. Dzisiaj w nocy do sieci trafiło kilka nowych kawałków zebranych w mini-album 2040 Sława. Mata postawił tutaj na nieco bardziej gitarowe brzmienie. No i są nam znane już single, takie jak Echo czy nowy duet z Łajciorem, ale zaskoczeniem dla fanów może być na przykład współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. To już w ten piątek. Sanach zagra finał tegorocznej trasy stadionowej, no i wróci na PGE Narodowy w Warszawie. W tym roku wokalistka od wiosny zagrała kilka koncertów w dużych obiektach, m.in. w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Teraz czas na ostatni przystanek w stolicy. Oprócz największych hitów możemy spodziewać się też tych najnowszych, na przykład piosenki Kapitan, którą zagram wam tak na rozgrzewkę przed koncertem jeszcze w tej godzinie imprezki. Wakacje praktycznie za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa, no i w ten weekend będziemy w Zelowie w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł, on w sobotę, i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz, która porwie publiczność w niedzielę. Na koncerty wstęp wolny, a poprowadzą je Michu Sobkowski i Kamil Nosel.
7: Imprezka!
8: Imprezka!
6: Kanczak tymczasem, imprezka poniedziałkowa, relaksujemy się i cieszymy się pierwszym wygranym setem naszych siatkarek, które walczą z Portugalią o awans do ćwierćfinału. Trzymamy kciuki za zwycięstwo. Damiano Dawid, Stromae na początek tej godziny, a potem duet, który kręci nas ostatnio bardzo mocno. Dawid i Margaret.

0: Kesha śpiewa TikTok, a dzisiaj nawet nagrałem TikToka i wrzuciłem jednego. Tak się napracowałem. 15 minut po godzinie 19.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Jeśli chodzi o TikToki, to czasami największą adrenalinę wywołują mnie to, że na przykład się namontuje, a potem coś się wiesza i trzeba od początku zaczynać. Ale zupełnie coś innego adrenalinę wywołuje u naszej słuchaczki Ani, bo w tym tygodniu prosimy was, żebyście na sk.pl napisali nam, co wam podnosi ciśnienie i powoduje taki dreszczyk emocji. Ania, co to jest u ciebie?
2: Telefon z przedszkola, że muszę zabierać dzieci.
0: Jak ma na imię przedszkolak albo, nie wiem, córka twoja?
2: Łucja, jutro zaczyna, właśnie jutro będzie miała pierwszy dzień w przedszkolu.
0: I jak się nazywa?
2: Łucja.
0: Łucja. No tak, z tymi telefonami z przedszkola to rzeczywiście dreszcze emocji, bo nigdy nie wiadomo, czego chcą. Czy że różyczka, czy że wiatrówka, czy że nie chce jeść śniadania, czy że nie chce leżakować i jeszcze pewnie inne historie.
2: Wszystko jest możliwe, także najlepiej tak telefonów nie mieć.
0: Właśnie, najbardziej mi się podoba w twoim zgłoszeniu na sk.pl to, że napisałaś, że jutro zaczyna się przedszkole i chyba wyciszysz telefon. Czyli zostawiasz dziecko, wychodzisz i nie ma cię przez kilka godzin. Nic się nie interesuje, niech się nie martwił. Słuchaj, to będziesz mogła na przykład wyłączyć ten telefon i schować się w kinie, bo mam dla ciebie podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2, a do tego jeszcze dorzucam 300 kieszonkowego, nie wiem, na przykład na popcorn albo na jakieś inne pyszności.
2: Super, bardzo się cieszę, dzięki.
0: Wszystkiego dobrego. SK.pl, dziękuję. Tam czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.

0: przerwy to coś.
1: Na zegarkach 19.30 słuchacie imprezki Hanczak z tej strony. No i niezła ekipa, Łajcior między innymi w tej ekipie na czele. I cała ta ekipa od hitu To Coś dzisiaj zamelduje się w Eskowym studiu. O 23.00 będą gośćmi Matiego Fuczyło, który zaprasza was na Rap 20 i na rozmowę z tymi jego gościami. Za kilka chwil Kapitan, czyli nowy singiel od Sanach, ale jeszcze jedna informacja dla fanów sportu i siatkarek. 2-0 prowadzimy z Portugalią w walce o ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Media 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: I po reklamie.

0: Co łączy nas i Davida Guetta oraz One Republic? No to, że nie możemy doczekać się weekendu już od poniedziałku. O tym jest ten hit I Don't Wanna Wait na antenie Radia SK. Wimpress, Techanczak z tej strony. Za chwilę zagram wam wasz ulubiony ostatnio hit. I mój w sumie też. Numer jeden gorącej dwudziestki to My Body Isn't Ready od Sombra, ale wcześniej wybieramy hit tegorocznych wakacji. I to nie ten muzyczny, tylko ten wasz prywatny. Hit pozamuzyczny. Na przykład, gdzie byliście najdłużej? Na co wydaliście najwięcej pieniędzy? Z kim spędziliście najwięcej czasu w te wakacje? Może jest jeszcze jakiś inny symbol tych wakacji? U Agnieszki jest. Nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK. Aga?
1: Moim hitem wakacji były kartony po bananach, które okazały się niezastąpione przy przeprowadzce. Serdecznie polecam kartony po bananach.
0: Mówiła Agnieszka. Ale Hanka Mostowiak chyba tego nie lubi.

0: Tuż przed 20 na antenie Radia SK jedna z naszych nowości, czyli Deli Supreme i MJ Deli. Pytam was o wasze hity tegorocznego lata, tegorocznych wakacji, te pozamuzyczne. Wiktoria się nagrała na Messengerze SK.
1: Mówię, że wakacje podbiłam z motorem. Pierwszy sezon na ćwierć wieku.
0: O, proszę bardzo. Zawsze jest dobry czas na ten pierwszy raz. Wiktoria na motorze, a Gibbs na innym nieco środku lokomocji, ale o tym powiem wam za chwilę.

0: Reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policealną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
3: Zamość Partyzantów 11.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
6: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
5: I po reklamie.
7: Zamość na czasie.
8: I Bartek Ważny, w Zamościu można będzie obejrzeć spektakl Antygona w Nowym Jorku w wykonaniu Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Akcja sztuki rozgrywa się w środowisku bezdomnych i imigrantów zamieszkujących slumsy i dzielnice Nędzy w jednej z największych, najbogatszych metropolii świata. Tytułem i treścią autor nawiązuje do Antygony Sofoklesa, lecz co wspólnego mają Portorykanka Anita, Sasza i Polak Pchełka z historią tebańskiej królewny? Akcja sztuki dzieje się w jedną noc. Anita jest w rozpaczy, jej ukochany umarł, a jego ciało wywiózł z parku ambulans. Teraz Anita chce godnie pochować swojego partnera. Spektakl będzie do obejrzenia 9 września. Szczegóły i bilety na stronie Zamojskiego Domu Kultury.
9: Muzyką się żyje.
10: Ostatni dzień lata. To jest tytuł hitu, który wesce już za chwilę. No lato jeszcze trwa, ale ten hit Gipsa Igo towarzyszy nam od kilku tygodni. Gips niedawno był w Weskowym studiu i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracocholizmu w studiu czy na koncertach, szuka teraz równowagi i pozamuzycznych rozrywek.
11: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
12: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
11: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku. Ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa...
10: No to mnie łączy z Gipsem, że do sportu nie mamy zapędów. Gips był gościem Matiego Fuczuło w Rap 20, a dzisiaj przed nami kolejne notowanie tej listy i kolejni goście, m.in. White 2115. Program startuje o 23.
13: Impreska.
10: W tej godzinie na pewno zagram wam coś w miarę premierowego, coś świeżutkiego, czego być może jeszcze nie słyszeliście, ale zaczynamy rzeczywiście od wspomnianego hitu Ostatni Dzień Lata. To Gips, Ego for Money. Hanczak z tej strony zapraszam na wieczorną, poniedziałkową imprezkę. Odreagujmy

To Glass Animals na antenie Radia SK w imprezce. Hip, hip, hura na cześć naszych siatkarek. Właśnie awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, wygrywając 3-0 z Portugalią. Brawo!

0: Shawn Mendes na antenie Radia SK. Brawo dla naszych siatkarek. Meldują się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Wygrały 3-0 z Portugalkami, a w ćwierćfinale zagrają z Holenderkami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Były siatkarskie sety, teraz czas na set muzyczny w Radiu SK i na coś świeżutkiego. On to Joel Corey, znany nam doskonale producent. Tak, tak, znacie jego hity, bo w SC było ich już mnóstwo. Zaczęło się wszystko tak naprawdę od Head and Heart, w sumie mojego ulubionego. Jest mnóstwo pozytywnej energii w tym kawałku, ale Joel Corey tym razem zaprosił do współpracy panią, która nazywa się Hannah Bolain. I śpiewała m.in. w tym hicie. A teraz z tego połączenia sił, ale nie z połączenia tych hitów, wyszło coś zupełnie premierowego. To Don't Go Breaking My Heart. I teraz właśnie ten kawałek wam zagram.

0: Tame Impala i Loser na antenie Radia SK. Nie jest przegranym wcale ten, kto kończy dzisiaj właśnie wakacje. Słuchajcie, dużo dobrego przed nami, ale mam taką sprawę do was wszystkich, którzy czują te ostatnie dni wakacji. Zagrać przed 21 deszcz na betonie Taco Hemingwaya, czyli tam, że twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Czujecie ten mood? Chcecie to usłyszeć? Jeżeli tak, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK i na przykład przy okazji zadedykować ten hit komuś albo powiedzieć, dlaczego akurat warto go dzisiaj zagrać. No sprawdzimy, może przed 21 zagram, wszystko zależy od was. Czekam na wasze sygnały na naszym Messengerze. Wcześniej odezwał się Szymon w sprawie hitu tegorocznych wakacji, niekoniecznie muzycznego. Okazuje się, że w przypadku Szymona to nożyczki i grzebień?
1: W te wakacje pobiłem rekord chodzenia do fryzjera. Mianowicie byłem raz w tygodniu, także pozdrawiam najlepszą fryzjerkę Emilkę na Ursynowie.
0: I teraz pytanie, czy tak szybko rosną ci włosy? Czy chodziłeś do fryzjerki Emilki po to, żeby obcinać ją wzrokiem? Radio
2: SK. Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
9: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
10: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
9: To wszystko?
10: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
9: A jest taka?
10: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
11: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowskiej w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
12: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
14: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
15: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nie wiesz, jaką drogę zawodową wybrać? Szukasz pracy lub stażu? Masz od 18 do 29 lat i nie pracujesz? Dołącz do projektu Kompas Kariery realizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu. Oferujemy kurs prawa jazdy kategorii B, kursy zawodowe i płatne staże. Zapewniamy także stypendia szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Zgłoś się do OHP w Zamościu przy ulicy Kilińskiego 86A. Telefon 84 638 57 85. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
18: I po reklamie
19: SK.

0: Wieczorową porą Swedish House Mafia brzmią najlepiej. Wait So Long w Imprezie w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Pytałem was parę chwil temu, czy na koniec wakacji zagrać wam ten hymn końcówki wakacji, czyli Deszcz na betonie, tak o Hemingwaya. No i rzeczywiście są głosy, żeby zagrać, więc oczywiście będzie za chwilę, chociaż powody, dla których powinienem zagrać ten hit, są takie słodko-gorzkie. No to najpierw Marlena i ten gorzki bardziej powód. Hej! Marlena, halo, halo, jesteś?
1: Siemka.
0: No, cześć.
1: Piosenkę Tako Hemingway, Deszcz na betonie, chciałabym zadedykować osobie, która ostatnio mnie trochę zawodzi i mnie smuci, pomimo że wakacje się kończą, spędziła ze mną bardzo mało czasu, czyli Kubusiowi.
0: O, proszę. Kuba, jak to słyszysz, to ogarnij się. Jeszcze trochę lata zostało, to może jeszcze nadrobisz, a potem jeszcze długie jesienne wieczory, mam nadzieję, że z Marleną. To jeszcze Sylwia i nieco chyba bardziej pozytywny powód, chociaż z drugiej strony...
2: Cześć, Eska. Właśnie wracamy z mężem z wakacji i ta piosenka Tako Hemingwaya byłaby idealnym zwieńczeniem naszego urlopu, bo jesteśmy w drodze do domu. Pozdrawiamy, dzięki.
0: No właśnie, koniec wakacji, ale w głosie słyszę jakąś taką radość, więc chyba przynajmniej wypoczęci nasi słuchacze. Bardzo dobrze, no to odpalamy w takim razie Deszcz na betonie, Tako Hemingway w ostatni dzień wakacji.

I jak siadło wam, czy wam nie siadło, jeśli chodzi o tę nowość na antenie Radia SK? Take it slow, to Robin Schulz i Watermat na naszej antenie tuż przed godziną 21. Ja już powoli uciekam, ale jeszcze dzisiaj przed nami chociażby rap 20, Mati Puczyło, Łajcior i Spółka. Także warto być z nami po 23. A jutro po południu nowość od 1 września, Sońta i Korościel od 15 z nami na antenie. Także niezły transfer radiowy zrobiliśmy.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nie kupuj mebli w ciemno. W salonach meblowych Opal możesz usiąść, dotknąć i sprawdzić wszystko na żywo. Ponad 5000 metrów kwadratowych inspiracji. Meble do sypialni, pokoi młodzieżowych, narożniki, kanapy, kuchnie i szafy na wymiar i wiele innych. Sprawdzeni polscy producenci i szybka dostawa. A teraz także promocje i wyprzedaże. Salony meblowe Opal. Biłgoraj, ulica Włosiankarska 5F i Łąkowa 13. Opal. Nie kupuj w ciemno. Wybierz świadomie.
4: Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DR, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23. Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
5: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości, wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
6: Złap energię, rusz się z domu i baw się po swojemu. 12 i 13 września Zamojski Dom Kultury zaprasza na pierwszy w Zamościu Pro Festival. Skateboarding, parkour, akrobatyka, yoga, piłka nożna, warsztaty filmowe i konkursy z nagrodami. Pod namiotem spotkania z dietetykiem i trenerem, a w sobotni wieczór taneczny powrót do lat 80. Pro Festival. Dwa dni pełny ruchu, muzyki i dobrego klimatu. Projekt dofinansowany ze środków miasta Zamość.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie. Zamość na czasie.
12: I Bartek Ważny. Kto myśli, że w sanatorium wieje nudą, ten na pewno w żadnym sanatorium nigdy nie był. W Zamościu obejrzymy spektakl Erotic Zdrój, czyli Sanatorium nie wybacza. Mariusz, nauczyciel z dobrymi intencjami, odkrywa, że sanatorium to nie tylko miejsce, w którym leczy się ciało, ale także złamane serce. Wkrótce na scenę wkracza jego wujek Witek, typowy podrywacz, który wprowadza zamieszanie i roznieca emocje swoją nietypową charyzmą. Dwie kuracjuszki, Karolina i Magda, nie pozostaną obojętne na to, co się dzieje, wzbogacające szaloną atmosferę nutą pikanterii. A jak na to wszystko zareaguje matka Mariusza, Edyta? Przekonamy się 27 września w ZDK-u.

0: RMFFM.pl/Polska Zamość News.
1: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Zamość. Większość mieszkańców Lubelszczyzny, w tym zamościanie, dostało SMS-y dotyczące zakończenia zagrożenia, ale o jego początku już tylko nieliczni. Chodzi o wczorajszy alert RCB dotyczący potencjalnego zagrożenia związanego z rosyjskim atakiem lotniczym na zachodnią Ukrainę. Jak tłumaczą się służby odpowiedzialne za wysyłanie alertów?
2: Uruchomiliśmy system alertowy, tym razem w kontekście zagrożenia z powietrza. Rzeczywiście otrzymaliśmy taki wniosek o uruchomienie systemu w kontekście zagrożenia na terytorium Ukrainy. Jednak to zagrożenie nie trwało długo. W związku z tym, że procedura wysyłki jeszcze trwała, została ona zlecona przez RCB operatorom telekomunikacyjnym. W pewnym momencie została ona przerwana, gdyż dostaliśmy informację o tym, że to zagrożenie już minęło. I w tym też momencie wysłaliśmy drugiego SMS-a, SMS-a odwoławczego z informacją o tym, że to zagrożenie minęło.
1: Mówił Piotr Błaszczyk, rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie zmieniono zasady wysyłania alertów RCB. Teraz mieszkańcy wschodniej Polski otrzymują, czy raczej powinni otrzymać, SMS-y o potencjalnym zagrożeniu związanym z sytuacją wojenną w Ukrainie. Na archeologiczny zabytek natrafiono na złomie w Chrubieszowie na Lubelszczyźnie. Niezwykłe znalezisko to okucie tarczy z II wieku naszej ery. Wypatrzył je Włodzimierz Starykiewicz, który szukał części do motocykli i samochodów.
3: Bartłomiej Bartecki, dyrektor Muzeum Chrubieszowie. Zwrócił się do mnie mieszkaniec tutaj okolic Chrubieszowa. Wysłałem zdjęcie zabytku, na który trafił przy okazji przeszukiwania złomowiska. Bo sam jest kolekcjonerem zabytkowego sprzętu, tam chyba jakieś montuje motory czy samochody, ale natrafił na przedmiot, który wydawał mu się czymś archeologicznym. Od razu wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia i dość szybko zadeklarował, że on postara się ten przedmiot odzyskać i niezwłocznie przynieść go do muzeum. I dosłownie minęło, nie wiem, półtorej godziny od pierwszej informacji, jaką od niego uzyskałem i już pojawił się w naszym muzeum, przyniósł umbo, czyli to jest to takie żelazne, centralne okucie tarczy. On chroniło pierwotnie dłoń wojownika w trakcie walki i w zasadzie dla nas jest to informacja jednoznaczna, że mamy do czynienia z zabytkiem z drugiej połowy II wieku, łączonym bezpośrednio z plemionami wandalskimi, czyli tymi, którzy najprawdopodobniej odpierali ataki gotów w Kocinie Chrubieszowskiej właśnie w drugiej połowie wieku II. Szczęśliwie też się stało tak, że pan Włodzimierz Starykiewicz, bo to on jest odkrywcą wtórnym tego wyjątkowego zabytku, miał świadomość tego, że nie należy nic z nim robić. Nie czyścić, nie wyciągać ziemi, która zachowała się wewnątrz i zrobił bardzo dobrze, bo już po tym, jak trafił ten zabytek do nas do muzeum, okazało się, że zgodnie zresztą z moimi przewidywaniami w środku mogły zachować się jakieś szczątki, które były istotne. I właśnie po oczyszczeniu tego umba okazało się, że wewnątrz były drobne, przepalane kości ludzkie, co dla nas jest w zasadzie taką jednoznaczną informacją, że umbo to zostało pewnie zaczepione przez jakiś sprzęt rolniczy, wyorane na powierzchnię, a tuż pod nim pewnie znajduje się po prostu pochówek, w którym tych kości powinno być dużo więcej, a te, które się chowały w środku, to po prostu były zupełnie przypadkowo tam się przemieszane z ziemią. Umbo jest na pewno przepalone na stosie, bo to też widać po strukturze metalu. On się zupełnie zmienia, jeżeli chodzi o wygląd i o kolor. Więc no teraz tylko pytanie, gdzie jest ten pierwotny pochówek, co jeszcze było obok, bo w tego typu grobach to tam mogły być naprawdę przeróżne rzeczy, mogły być inne elementy broni, włócznie, oszczepy, miecze, biżuteria, szkło, no generalnie grzebienie chociażby rogowe, więc tych rzeczy w tych grobach z II wieku mogło być sporo, no ale podejrzewam, że skoro zabytek trafił na złomowisko, to odnalezienie tego pierwotnego miejsca graniczy z cudem.
4: Panie dyrektorze, a jakie jest znaczenie tego znaleziska dla muzeum, dla naszego regionu?
3: Znaczy sam zabytek jest dla nas o tyle cenny, bo nie ma ich zbyt wiele. My owszem znamy pochówki wandalskie z regionu chrubieszowskiego, mamy znane takie chociażby z gminy Milcze, z okolic Małorzowa, czy z okolic Trzychowic, z samego Chrubieszowa też mamy przypadkowo zresztą odkryty przez rolnika pochówek kilka lat temu, no, ale to są raptem pojedyncze przykłady tych grobów właśnie wojowników, czy może nawet wojowniczek, bo tutaj nie mówimy wprost, że to jest grób męski, ponieważ zawiera broń, więc jest to statystycznie kolejny ciekawy eksponat, który z pewnością po konserwacji zasłuży na to, żeby trafić na stałą wystawę archeologiczną. No ale dopóki nie zgłosi się ktoś, kto przypadkiem może natrafi na facebookowe posty i sobie przypomni, że nieświadomy ten kawałek złomu wywiózł na złomowisko, to chyba tego miejsca nie znajdziemy, a to byłoby dla nas najcenniejsze, czyli odkrycie kontekstu, czyli znalezienie tych kości pewnie jeszcze w ziemi i być może pozostałych przedmiotów, które prawdopodobnie dużo pod oraniną gdzieś tam sobie jeszcze zalegają. W naszym regionie ciągle dzieje się, jeżeli chodzi o archeologię, więc wykopaliska są prowadzone regularnie w kilku miejscach. Więc jeżeli chodzi o tego typu odkrycia, to z pewnością tak. Jestem przekonany, że albo przypadkowo właśnie w wyniku działalności czy rolnej, czy budowlanej, czy poszukiwawczej kolejne tego typu przedmioty czy zabytki gdzieś tam się mogą prędzej czy później pojawić, ale tak naprawdę my jako archeolodzy nigdy nie wiemy co, kiedy i gdzie, więc tutaj oczywiście przyrost eksponatów jest spory w ostatnich latach, bo jeszcze kilkanaście lat temu tego typu zabytków praktycznie u nas nie było, ja znam jeden, a teraz mamy ich już naprawdę kilka czy kilkanaście, więc dzieje się sporo, ale też region jest absolutnie wyjątkowy, jeżeli chodzi o dziedzictwo archeologiczne, więc tutaj często się nawet wprost mówi, że nieważne gdzie się wbije łopatę, to prawie na pewno się natrafi jakąś archeologię, więc tutaj każdego dnia coś się może wydarzyć, albo ktoś coś wyorze, albo ktoś coś znajdzie na złomowisku, to jest pierwsza taka sytuacja w naszej karierze, żeby ktoś ze złomowiska nam zabytek przyniósł, ale myślę, że możemy się spodziewać tego, że jeszcze nie raz region Chrubieszowski zaskoczy archeologicznie wszystkich dookoła.
1: Podobne pochówki odkrywano wcześniej w gminie Mircze, Chrubieszów, a także na terenie samego Chrubieszowa.
0: SK Zamość.
1: Jutro, 1 września, uczniowie zamojskich szkół rozpoczną nowy rok szkolny. Szczególnie tego dnia oraz w pierwszym tygodniu września zamojska policja zadba o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okolicach placówek oświatowych w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. O szczegółach podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy zamojskiej policji.
5: Chyba każdemu z nas bardzo szybko minął ten czas wakacji i jak już co roku policja w tym czasie organizuje działania zarówno kontrolne, jak i profilaktyczne i edukacyjne pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły. Działamy już od 1 września, od momentu, kiedy młodzież i dzieci wróciły już do szkół, z czym łączą się dla nas zadania realizowane w ramach Bezpiecznej Drogi do Szkoły. Są to przedsięwzięcia zarówno edukacyjne, jak i kontrolne. Już od 1 września, szczególnie w tym pierwszym tygodniu nauki szkolnej, w nowym roku szkolnym, każdy z nas będzie mógł zobaczyć większą ilość policyjnych patroli w okolicach placówek oświatowych, zwłaszcza w okolicach szkół. Policjanci w tych miejscach będą bacznie obserwowali, w jaki sposób i czy w sposób bezpieczny rodzice dowożą dzieci do placówek oświatowych. Zwrócą również uwagę na zachowanie samych dzieci i młodzieży, czy przechodzą przez jezdnię w miejscu dozwolonym, czy korzystają z pasów dla pieszych. Będą patrzyli również na zachowanie najmłodszych uczestników ruchu, którzy poruszają się hulajnogami elektrycznymi oraz rowerami, czy przestrzegają przepisy ruchu drogowego. Wszystko po to, aby ten powrót do szkoły był dla wszystkich bezpieczny, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci będą reagowali na wszelkie niewłaściwe zachowania, zwłaszcza w okolicach placówek oświatowych, zarówno wobec kierujących pojazdami, jak i wobec pieszych. Będą również egzekwowali od kierujących pojazdami korzystanie z pasów bezpieczeństwa i właściwe przewożenie dzieci w pojazdach. I tak jak wcześniej powiedziałam, zwrócą szczególną uwagę na to, czy najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego prawidłowo korzystają z naszych dróg i czy nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa dla siebie i dla innych uczestników ruchu. Bezpieczna droga do szkoły to te pierwsze dni nowego roku szkolnego. To są takie bardziej ukierunkowane działania na kontrolę, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, na weryfikowanie i takie oddziaływanie prewencyjne w okolicach szkół. Jeżeli już rok szkolny ruszy pełną parą, to jak co roku policjanci będą spotykali się z młodzieżą w klasach szkolnych i będą im przypominali o tym, jak właściwie i bezpiecznie poruszać się drogą do szkoły i ze szkoły. Już teraz widzimy, że dni są coraz krótsze, więc w godzinach wieczornych policjanci będą również skupiali się na tym, aby kontrolować, czy uczestnicy ruchu, piesi uczestnicy ruchu korzystają z elementów odblaskowych. W dalszym ciągu w polskim prawie obowiązuje nakaz korzystania z elementu odblaskowego wówczas, gdy ktoś porusza się poza obszarem zabudowanym po zmroku, aczkolwiek my apelujemy zawsze o to, aby niezależnie od tego, czy poruszamy się terenem zabudowanym, czy też niezabudowanym, zawsze zadbać o swoją widoczność i zawsze mieć elementy odblaskowe w widocznym miejscu.
1: Policjanci będą też przypominać kierującym pojazdami o konieczności zachowania ostrożności, zmniejszenia prędkości przed przejściem dla pieszych oraz o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci. Śledczy wrócili do sprawy napadu na zamojski kantor. Chodzi o wydarzenia sprzed 13 lat.
6: Pomimo zabezpieczenia śladów i przeprowadzenia szeregu czynności, prowadzone postępowanie doprowadziło wówczas do ustalenia sprawców i w grudniu 2013 roku śledztwo w tej sprawie zostało umorzone. Aktualnie w sprawie badane są nowe wątki ustalenia operacyjne. Jednocześnie, pomimo upływu 13 lat, zwracamy się do osób, które mogą posiadać wiedzę o przedmiotowym zdarzeniu, o kontakt z policją lub prokuraturą.
1: Mówił Rafał Kawalec, rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu. Do napadu doszło przy ulicy Wyszyńskiego. Sprawcy dostali się do kantoru przez sufit i chłupem padło wtedy 1 000 000 złotych w gotówce. Zamojski ratusz zachęca do udziału we wrześniowych uroczystościach patriotycznych. Najbliższe już jutro, 1 września, obchodzić będziemy 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jutrzejsze zamojskie uroczystości tradycyjnie odbędą się w katedrze i zamojskiej rotundzie.
7: Zapraszamy mieszkańców Zamościa jak każdego roku do wzięcia udziału w uroczystościach patriotycznych związanych z uroczystościami wrześniowymi. 1 września we wtorek to 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Na godzinę 18 jest msza święta w intencji ojczyzny w katedrze zamojskiej. Potem, jak co roku, zapraszamy wszystkich, którzy będą chcieli wziąć udział na uroczystość patriotyczną i złożenie wieńców na rotundzie zamojskiej. To jest miejsce uświęcone krwią tych, którzy zginęli podczas II wojny światowej w obronie ojczyzny i zawsze tam chcemy, żeby ta uroczystość przypominała o ich wielkim czynie, o ich wielkim geście, bo to oni poświęcili się po to, żebyśmy my dzisiaj mogli żyć w wolnej Polsce. Wszystko zwieńczy koncert Orkiestry Symfonicznej. Wstęp jest wolny. Będą to utwory żałobne plus chór, więc będzie rekwiem, będzie adagio po tej symfonii dla tego Mellera. Także rzeczywiście zawsze jest to moment, kiedy muzyka dopełnia cały ten system świętowania i naprawdę warto wtedy być razem z wszystkimi na Zamojskiej Rotundzie. Kolejne uroczystości to 17 września, czwartek, to 87. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę i Światowy Dzień Sibiraka. Mamy w tym czasie od godziny 12 czytanie fragmentów dziennika z lat okupacji Zamojszczyzny doktora Kłukowskiego. Znowu zapraszamy na Zamojską Rotundę. Potem o 18 mamy mszę świętej w intencji ojczyzny, tutaj klasycznie katedra zamojska i potem o godzinie 19 ponownie uroczystość patriotyczna i złożenie wieńców na Zamojskiej Rotundzie. 27 września to 87. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. To uroczystości związane z powstaniem, które organizuje Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. O 10.30 jest msza w intencji ojczyzny w kościele ojców franciszkanów. Potem zapraszamy pod pomnik Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej przy ulicy Partyzantów 6. O godzinie 17.00 koncert pieśni Powstania Zamojskiego w sali klubowej 3. Batalionu Zmechanizowanego. Organizatorzy to miasto Zamość, garnizon zamojski, parafia katedralna świętego Tomasza Apostoła i Zmartwychwstania Pańskiego, Orkiestra Symfoniczna imienia Karola Mysłowskiego w Zamościu, Zamojska Akademia Kultury oraz jak zawsze Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Oczywiście na wszystkie uroczystości, jak to bywa przy uroczystościach patriotycznych, jest wolny, także zapraszamy i na koncerty, i na wzięcie udziału w tych uroczystościach.
1: Mówił Jacek Bełz, rzecznik prasowy Zamojskiego Ratusza. Szczegóły są na stronie zamość.pl. Trwają zapisy do Zamojskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych. To podmiot założycielski m.in. Jarmarku Hetmańskiego. Swoim obszarem działania obejmuje powiaty zamojski, biłgorajski, chrubieszowski i tomaszowski. Zapisać można się jeszcze tylko dzisiaj.
8: Wszyscy, którzy są zainteresowani, którzy tworzą w takich tradycyjnych technikach, mają jeszcze możliwość do tego oddziału zamojskiego do przystąpienia. Jest formularz, w którym którym zapisują Państwo, co tworzą, jaka jest historia Państwa działania. Do tego należy dołączyć również prac. Zachęcam gorąco, bo im więcej tych twórców, tym możliwość ciekawszych działań w obrębie Zamościa i całego regionu.
1: Mówiła Joanna Bilska z Zamojskiego Domu Kultury. Stowarzyszenie Twórców Ludowych skupia twórców głównie rękodzieła, sztuki ludowej, rzemiosła, muzyki i śpiewu. Szczegóły na stronie internetowej Zamojskiego Domu Kultury.
0: SK Zamość News.
4: I Violetta Sawa, zaczynamy magazyn Radia SK Zamość. To będzie audycja historyczno-turystyczna. Powiemy o wystawach militarnych w zamojskich muzeach. Będzie też wycieczka na Roztocze.
0: SK Zamość.
4: Zaczynamy od Zamościa. Fani militariów i historii mogą wybrać się do Muzeum Fortyfikacji Broni Arsenał w Zamościu. Muzeum znajduje się na ulicy Zamkowej 2. Jest to oddział Muzeum Zamojskiego. W Zamojskim Arsenale zgromadzono i opisano różne formy sztuki fortecznej i militariów. Możemy tam oglądać 3 wystawy stałe, projekcję multimedialną Historia Twierdzy Miasta Zamość, w budynku Prochowni wystawę stałą Arsenał Zamojski od XVI do XIX wieku, w budynku Arsenału oraz wystawę Zamojszczyzna na tle działań militarnych i rozwoju techniki wojskowej w XX wieku w pawilonie pod Kurtyną. O szczegółach mówi Maciej Zwolan.
9: Maciej Zwolan, Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenału. Zwiedzanie naszego muzeum polecam zacząć od budynku Prochowni, gdzie Państwo będziecie mogli taką pigułkę otrzymać w formie prezentacji 3D, gdzie dowiedzą się Państwo najciekawszych rzeczy o samej twierdzy, czy też przebiegu bitew, tutaj właśnie oblężeń Zamościa. Natomiast już jak Państwo taką skoncentrowaną dawkę wiedzy otrzymacie, to zapraszam do pobliskiego budynku Arsenału, gdzie mamy stałą wystawę, taką najważniejszą, Historia Twierdzy i Miasta Zamość. Mamy skompletowane obiekty od wieku XVI do wieku XIX, do czasów tak zwanej likwidacji twierdzy i tak chronologicznie podążamy najpierw szlakiem memorabiliów związanych z Janem Zamojskim, przez umundurowanie żołnierzy w wieku XVII, czy też możemy zobaczyć największe armaty, które znajdują się właśnie na parterze Zamojskiego Arsenału. Natomiast też po drugiej stronie budynku mamy bardzo okazałą kolekcję broni palnej i broni białej. Przeróżne szable, rapiery i no tutaj z drugiej strony także broń palna czarnoprochowa, czyli muszkiety, pięknie zdobione arkebuzy. No i tak jak powiedziałem, kończąc na najbardziej okazałych armatach z wieku XVII i również później bardziej technologicznie zaawansowane armaty z czasów już XIX-wiecznych. Kiedy zwiedzimy stałą ekspozycję w Zamojskim Arsenale, no to wtedy najlepiej udać się do pawilonu pod Kurtyną, bo tam kolejne etapy historii są nam przedstawione w bardzo takiej atrakcyjnej formie, w obiekcie, gdzie jest dość nowocześnie to wszystko ujęte. Tam mamy obiekty związane z pierwszą, drugą wojną światową, a także czasami po zakończeniu II wojny światowej, z czasami tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. I tam też mamy bardzo ciekawe eksponaty. Mamy również unikaty na skalę światową, jak choćby karabin przeciwpancerny UR, jeden z niewielu na świecie w oryginale. U nas właśnie możecie Państwo zobaczyć. No i także obiekty no, wielkogabarytowe, jak choćby samolot TS-11 Iskra czy czołg średni T-34. Takim, myślę, okraszeniem tego, co można zobaczyć w pawilonie pod Kurtyną, jest symulator właśnie czołgu T-34. W goglach VR można zanurzyć się w tej rzeczywistości wirtualnej i spróbować swoich sił właśnie manewrując czołgiem. Myślę, że to jest taka atrakcja przede wszystkim dla najmłodszych, ale nie tylko. Jeżeli chodzi o nasz symulator czołgu, to jest to takie miejsce na mapie naszego muzeum najbardziej oblegane przez tą młodszą widownię. Natomiast jest to technologia VR, czyli tej rzeczywistości wirtualnej. Po założeniu takich gogli przy naszym stanowisku od razu przenosimy się w miejsce operacji Łużyckiej i zasiadamy za sterami czołgu T-34. Mamy możliwość zmierzenia się z przeciwnikami na takim prawdziwym polu walki właśnie przenosimy się do czasów II wojny światowej i mamy tak na dobrą sprawę do wyboru bardzo wiele celów, które jesteśmy w stanie zniszczyć, żeby można było właśnie usiąść przy tym stanowisku i po prostu przez chwilę poczuć się jak operator bardzo ciężkiej maszyny, która zresztą z tym stanowiskiem sąsiaduje, więc można być w pobliżu dokładnie takiego czołgu, jakim właśnie kierujemy. Tak na dobrą sprawę jest to symulator, więc nie mamy tutaj określonej liczby zadań, więc po prostu poruszamy się na polu walki i ci przeciwnicy, no, można powiedzieć, że się nie kończą. Także tutaj możemy się zmierzyć w zasadzie z czasem i z umiejętnością.
4: Mówiliśmy też o tym, że na ekranach są filmiki, które mówią o niektórych wydarzeniach. O jakich wydarzeniach na przykład mówimy?
9: Tutaj jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, mamy tutaj streszczone elementy takich nowinek technologicznych, które wchodziły dopiero w zasadzie w świat wojny, bo czy były to czołgi, czy pierwsze samoloty, które były wykorzystywane podczas pierwszej wojny światowej, tak jak powiedziałem, były to nowinki technologiczne i takie rzeczy najbardziej istotne przedstawiamy w naszych wizualizacjach. Też możemy podążać śladem perypetii naszych żołnierzy, którzy walczyli o polską niepodległość przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku, więc tutaj możemy prześledzić historię pierwszej kompanii kadrowej czy późniejszych legionów Piłsudskiego, ale także możemy zobaczyć historię Błękitnej Armii generała Józefa Hallera. No i tak idąc dalej przez czasy II wojny światowej też możemy obejrzeć historię września 1939 roku i tutaj też myślę, że warto odnotować to, co można zobaczyć na naszej ekspozycji, jeżeli chodzi o II wojnę światową, bo są to pozostałości rakiety V2, czyli jednej z tych broni Adolfa Hitlera. Te pozostałości zostały znalezione w miejscowości Mokrek i zostały wydobyte, dzięki czemu możemy je oglądać. Jest to unikat również, bo takich eksponatów nie ma zbyt wiele i to, co my eksponujemy, są to właśnie te pozostałości rakiety, która przyczyniła się, no niestety, do śmierci wielu tysięcy ludzi, ale też tutaj trzeba zauważyć, że technologia rakiet V2 później, w kolejnych latach, pozwoliła człowiekowi stanąć na Księżycu. Ciężko policzyć tak na dobrą sprawę te wszystkie eksponaty, natomiast samo zwiedzanie naszych obiektów, no to jest mniej więcej 2,5 godziny, jeżeli chcemy zwiedzić tak dość szczegółowo, poznać dokładnie tą historię. Z najciekawszych rzeczy myślę, że tutaj trzeba wyróżnić artylerię przeciwlotniczą, również śmigłowiec Mi-2, który znajduje się na postumencie w pawilonie pod kurtyną, no i także broń z czasów II wojny światowej, cały przekrój uzbrojenia, również oporządzenia wojskowego, takiego jak choćby radiostacje czy granaty. Także możemy zobaczyć naprawdę bardzo szeroki przekrój tego, czego używano podczas bitew. Nie tylko podczas II wojny światowej, również podczas innych konfliktów. Są to naprawdę momentami bardzo ciekawe i intrygujące obiekty. Eksponaty pozyskujemy oczywiście drogą zakupów, ale także mamy wiele darowizn, które udało nam się pozyskać od naszych darczyńców. Również jest to część depozytów, które w naszym muzeum przechowujemy i też możemy je eksponować dzięki dobrej woli osób, które ten depozyt nam powierzają, swoje prywatne obiekty czy też kolekcje. Tak więc jest tutaj kilka ścieżek, natomiast te rzeczy najbardziej takie robiące wrażenie, myślę o tych wielkogabarytowych pojazdach opancerzonych czy pojazdach latających, no to są oczywiście nasze obiekty, które zostały nam już lata temu przekazane na stan muzeum.
4: Ile w sumie jest tych pojazdów wielkogabarytowych?
9: Szybko licząc, no to myślę, że zmieścimy się w granicach 10 obiektów. Natomiast mamy tutaj też do czynienia z artylerią, z ciężkimi chałubicami. Tak więc tutaj tych armat mamy też bardzo wiele. Mamy też choćby tak ciekawy eksponat jak wyrzutnia rakiet, która została specjalnie skonstruowana tak, żeby można ją było zrzucić na spadochronie, więc jeżeli nie było możliwości przetransportowania ją drogą lądową, no to można było po prostu przy pomocy spadochronu ulokować ją tam, gdzie była taka potrzeba, więc również i takie mamy eksponaty, więc przestrzenie, jeżeli chodzi o budynek pawilonu pod kurtyną, są bardzo rozległe. Tam też dodatkowo, oprócz oglądania zabytków, możemy skupić się na wizualizacjach, na krótkich filmach, które streszczają poszczególne wydarzenia związane z czasami I czy II wojny światowej. Natomiast myślę, że tutaj jeszcze trzeba dodać, iż wiele z obiektów, które eksponujemy, są naprawdę unikatowe i jest to jedyne takie miejsce w Zamościu, gdzie można tej historii militarnej dotknąć jak najbliżej i czasami też dotknąć w takiej formie dosłownej, bo i również taką możliwość naszym zwiedzającym dajemy.
4: Na ekspozycjach jest również umundurowanie.
9: Jeżeli chodzi o umundurowanie żołnierzy, no to tutaj chronologicznie, podobnie jak z innymi etapami historii miasta, twierdzy, podążamy od wieku XVII, gdzie możemy zobaczyć umundurowanie piechura, dragona czy artylerzysty, przez wiek XIX, czyli czasy walki o polską niepodległość. W kolejnym obiekcie, czyli w pawilonie pod kurtyną, już możemy zobaczyć również rekonstrukcję umundurowania legionisty Piłsudskiego, czy też żołnierzy armii austro-węgierskiej. No i tak jak powiedziałem, z czasem przemierzamy tą ekspozycję i w trakcie II wojny światowej również mamy bardzo szeroki przekrój umundurowania żołnierzy radzieckich, niemieckich, oczywiście również partyzantów polskich. Także warto tutaj wspomnieć o kopii opancerzonego samochodu, który był na wyposażeniu Wojska Polskiego podczas II wojny światowej i również przy tej kopii samochodu znajdują się żołnierze w replikach mundurów polscy żołnierze, trzeba nadmienić, w replikach mundurów właśnie obsługujący taki pojazd. Także mamy tutaj oprócz broni, oprócz oporządzenia, także i elementy garderoby, czy też umundurowania żołnierzy, co jest bardzo istotnym elementem naszych wszystkich w zasadzie ekspozycji. No i w zasadzie ostatnim takim elementem umundurowania, czy też może nie do końca umundurowania, jest kombinezon kompensacyjny pilota samolotu, który znajduje się również w naszym muzeum, czyli TS-11 Iskra. Jest to bardzo ciekawy element garderoby z tego względu, że był to kombinezon, który pozwalał pilotowi wytrzymywać zdecydowanie większe obciążenia związane z przeciążeniami. Tak więc jest to też taki obiekt bardzo, bardzo ciekawy, intrygujący, bo wygląda dość niecodziennie, co na pewno Państwo będziecie mogli sami ocenić, odwiedzając pawilon pod kurtyną.
4: Czy możemy zdradzić, z czego się składa taki kombinezon?
9: No jest to kombinezon lotniczy, który posiada dodatkowe, no, takie odwodzące fragmenty, które co z kolei przekłada się na to, że pilotury, powiedzmy, leci z prędkością 800-900 km na godzinę, wykonując manewr, jest w stanie to ciśnienie lepiej znieść. No i właśnie te elementy takich korytarzyków powietrznych ulokowanych na tym kombinezonie, one pozwalają regulować ciśnienie, które z kolei, no, bezpośrednio rzutuje na pracę organizmu pilota. Kolor jest to typowo wojskowy, zielony z elementami kaki. Jest to umundurowanie nie odbiegające znacznie od takiego typowego umundurowania pilota polskiego w latach 70. Również oczywiście tutaj trzeba dodać, że umundurowanie jest, czy też kombinezon jest kompletny, również taki żołnierz musiał posiadać specjalne skórzane buty, które również towarzyszą naszemu eksponowanemu kombinezonowi kompensacyjnemu. Jeżeli chodzi o takie najciekawsze, można powiedzieć, rodzynki na naszych ekspozycjach, to tutaj, przechodząc do budynku Zamojskiego Arsenału, możemy skupić się na broni białej. I tutaj już od samego początku wita nas szabla, bardzo niezwykła z tego względu, że szabla, która nie służyła nigdy do walki, jest to szabla tak zwana okolicznościowa, która została wykonana na pamiątkę koronacji na króla Jana III Sobieskiego. I żeby tego było mało, to ona zawiera pewien napis na głowni. Jest to napis oczywiście w języku łacińskim, ale zawiera on błąd ortograficzny. Zamiast napisu Ioannes Sobieskus widnieje tam napis Ioannes Sobieskur. No i ta jedna literka tutaj zaważyła na tym, że jest to dodatkowo bardzo niezwykły obiekt, z tego względu, że takie napisy w tamtych czasach oczywiście nie mogły być wykonywane maszynowo, tylko były wykonywane pojedynczo przez rzemieślnika. No i tutaj ten błąd albo wynikał z niewiedzy, z nieznajomości ortografii, albo po prostu z czystej pomyłki. Natomiast tutaj warto dodać, że taka szabla okolicznościowa to taki element pamiątki, co też towarzyszy nam i dzisiaj, bo jadąc na jakiś koncert czy festiwal możemy sobie przywieźć na przykład pamiątkową koszulkę. No a kiedyś były to właśnie szable. Również jeżeli chodzi o broń białą, w zamojskim arsenale można zobaczyć tasak janczarów, czyli bardzo okazałą broń o szerokim ostrzu i mówię o niej dlatego, że była to broń należąca do jednego z przybocznych żołnierzy króla Augusta II Mocnego. Jest to oryginalny eksponat. Na potwierdzenie moich słów, jeżeli Państwo będą mieli okazję zobaczyć tą broń, to proszę się przyjrzeć, bo znajdują się na niej inicjały AR, czyli właśnie Augustus Rex. Posiadamy na naszej ekspozycji również parę pistoletów pojedynkowych z rusznikarniku Henreutera. Są to pięknie zdobione pistolety, które służyły właśnie do rozwiązywania konfliktów między dżentelmenami, jeżeli oczywiście było ich stać na zakup takich pistoletów, bo tak jak powiedziałem, jest to górna półka, no i też Państwo możecie takie pistolety u nas zobaczyć. Ponadto możemy też śledzić ewolucję broni palnej czarnoprochowej w zamojskim arsenale, bo tutaj od takich najprostszych, można powiedzieć, muszkietów z systemem zapłonu lądowym przez kolejne systemy docieramy na przykład do pierwowzoru rewolweru, czyli rewolweru wiązkowego, który nie posiadał jednej lufy, a aż sześć. No i później ewoluował w taki rewolwer, który może nam się kojarzyć z Dzikim Zachodem, który ma po prostu sześciootworowy bębenek na naboje, natomiast lufę ma już jedną. Jest to też bardzo ciekawy eksponat. No i mamy też jeden karabin Berdana, który jest już bronią XIX-wieczną, ale z nim z kolei wiąże się bardzo ciekawa historia. Z nim i z Józefem Piłsudskim, bo dokładnie przy pomocy takiego karabinu Berdana Józef Piłsudski został uderzony w twarz podczas buntu obozowego, kiedy był zesłany na Syberię i stracił swoje przednie uzębienie. No a że panicznie bał się dentystów, no to postanowił zapuścić wielkie sumiaste wąsy, które stały się zresztą jego symbolem. No a nie był to już wymiar modowy, a bardziej praktyczny. Tak więc te wąsy Józefa Piłsudskiego po prostu miały ukryć jego braki w uzębieniu. No i oglądając w jednej z naszych gablot taki karabin Berdan, możemy sobie wyobrazić, ile szkód narobił. Jeżeli chodzi o budynek prochowni, to możemy tam obejrzeć projekcję multimedialną. Natomiast też jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, to można w budynku prochowni zapoznać się z literaturą, oczywiście odnośnie samego zamościa, twierdzy, z różnych epok. W zasadzie jest to literatura. Sama projekcja multimedialna jest czymś unikatowym w skali naszego miasta i pozwala zapoznać się w bardzo przystępny sposób i również atrakcyjny, bo tutaj trzeba nadmienić, że jest to bardzo atrakcyjna forma przekazu wiedzy. Można zapoznać się z całą historią Zamościa pod kątem bitew, wojen i oblężeń. Trwa ona około 25 minut, więc jest to naprawdę bardzo krótka i przystępna forma przyswojenia, że tak powiem, wiedzy, która daje nam jakby bilet do tego, żeby kolejną wiedzę bardziej szczegółową zgłębiać w kolejnych naszych obiektach.
4: A teraz podsumujmy.
9: Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenału ma do zaoferowania Państwu trzy obiekty, w których można obejrzeć bardzo szeroki przekrój broni, nie tylko broni, bo również umundurowania, oporządzenia i zwiedzając chronologicznie możemy śledzić cały proces ewolucji tej broni i oporządzenia, również umundurowania od wieku XVI, poczynając od armat jeszcze związanych z Janem Zamoyskim bezpośrednio, a kończąc na czołgu średnim T-34 możemy śledzić losy żołnierzy i również tutaj trzeba dodać, że możemy je śledzić przez pryzmat naszego regionu i samego Zamościa, bo to jest też bardzo istotne, że tam, gdzie tylko jest to możliwe, to tutaj wplatamy tą symbolikę naszego miasta, naszego regionu.
0: SK Zamość.
4: Teraz zabieramy Was na wycieczkę, dokładnie na Roztocze Środkowe i Wschodnie. To niezwykle malownicza część Zamojszczyzny. Co warto tam zobaczyć, jakie miejscowości odwiedzić, o tym opowiada Andrzej Dzieduszek, przewodnik Zamojskiego Oddziału PTTK. Mówi przewodnik Zamojskiego Oddziału PTTK Andrzej Dzieduszek.
10: Najliczniej zwiedzanym roztoczem jest Roztocze Środkowe. Nawet żartobliwie niektórzy mówią, że jest najbardziej rozdeptanym, ponieważ są tam miejscowości najbardziej

są ciekawe, warte do zwiedzenia. Zacząłem od Józefowa, od tego kierunku. W związku z tym należałoby powiedzieć, że Józefów jest tak zwaną rowerową stolicą Roztocza. Dookoła ścieżki, wszystkie wychodzące z tego miasteczka, obok są dodatkowo uzbrojone w ścieżki rowerowe. Są to ważne ścieżki prowadzące przez Roztocze. Tamtędy przebiega szlak centralny Roztocza oraz szlak Grinuelo, ale również i inne, na przykład różnego typu szlaki ziemi józefowskiej. W każdym kierunku można z tego miejsca pojechać rowerem, tym bardziej, że cyklicznie są prowadzone przez Józefowską kawalerię rowerową rajdy rowerowe. Warto wejść na stronę Józefowa, zapoznać się z tymi rajdami. One prowadzą przede wszystkim po Puszczy Solskiej. Puszcza ma liczne drogi, które są utwardzone przez leśników i można sobie jeździć całusieńki dzień, nie widząc żywej duszy i odpoczywając, podziwiając tylko przyrodę. Ale również w drugą stronę wyprowadzone są po już wzgórzach roztoczańskich, dlatego też ten teren z jednej strony jest taki wyjątkowy, bo przebiega właśnie w terenie odludnym, po drugiej stronie po drogach roztoczańskich. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Poza tym jest centrum informacyjne. Józefów jest położone obok kamieniołomu, w związku z tym warto odwiedzić ten kamieniołom. Są trzy zalewy, każdy z nich troszeczkę inny i o innym charakterze. Jeden to jest taki parkowy, drugi dla wędkarzy, trzeci kąpielisko. Ruch turystyczny jest dobrze zorganizowany w Józefowie i posiada dobrą bazę turystyczną. Kamieniołomy są to największe kamieniołomy w ogóle na Roztoczu. Są z jednej części kamieniołomy państwowe, z drugiej eksploatowane w dzierżawie prywatnie. Te kamieniołomy były nawet wykorzystywane do kręcenia filmu Włoszańskiego o Monte Cassino, albo na przykład do treningu jednostki wojskowej z Hrubieszowa, którzy jechali do Afganistanu, bo bardzo przypomina właśnie w pierwszej części wzgórza wokół Monte Cassino, a z drugiej teren położony w Afganistanie. I żołnierze w tym celu wykorzystywali ten kamieniołom. Po kamieniomie można spacerować. Wnętrze kamieniomu to jest tak zwana Babia Dolina. Natomiast obok stoi piękna wieża wybudowana z tego kamienia, patrząca na Puszczę Solską. Przez Józefów płynie mała rzeczka Nepryszka. Nad brzegami tej rzeczki zginął poeta Mieczysław Romantowski w czasie powstania styczniowego, adiutant Lelewela. I również w pobliżu jest jego pomnik. A na cmentarzu pobliskim są groby powstańców. Oprócz Józefowa, po drugiej stronie, tak idąc turystycznie, mówimy o krawędzi Roztocza, czyli z jednej strony Puszcza Solska, a z drugiej wzgórza roztoczańskie. Dalej jest miejscowość Susiec. Susiec jest przede wszystkim miejscowością dla spacerowiczów. Są liczne ścieżki spacerowe oraz szlaki turystyczne piesze. Najbardziej znany to jest szlakiem Szumów. Szlak Szumów przebiega głębokim jarem, przez który przepływa ta rzeka, a same Szumy powstały w wyniku ruchów tektonicznych ziemi. Płyta roztoczańska nasuwa się na niżej położoną płytę Kotliny Sandomierskiej, czyli Puszczę Solską, o której wspomniałem. I jest to ruch niewielki, kilka milimetrów w skali 100 lat, ale jak to pomnożymy przez 1000 albo przez milion, daje ślady tego ruchu. On jest niezauważalny w lesie, bo wiadomo, że deszcze, roślinność psuje. Natomiast w rzekach powstały progi. I te progi występują na kilku rzekach. Największe, najliczniejsze progi są właśnie na rzece Tanew i tamtędy jest poprowadzona ścieżka turystyczna szlakiem Szumów. Natomiast pozostałe rzeki, gdzie występują również tego typu progi, to są Nowiny. Nowiny są położone na trasie z Józefowa do Suśca i na rzece Sopot, po ukraińsku Szepot. Od szepocenia właśnie tych progów jest mniej niż na Tanwi, jest ich dokładnie 7. Często Szumy są mylone z Potokiem Górskim. My znamy Hamernię położoną nad tą rzeką. W Hamernii jest to Potok Górski, jedyny na Roztoczu. Natomiast troszeczkę wcześniej, właśnie w Nowinganach, są identyczne progi jak na rzece Tanew. Te progi występują jeszcze na rzece Szum oraz na Potoku Jeleń. Jeśli chodzi o region wokół Suśca, jest świetnie rozwinięta agroturystyka, baza noclegowa oraz różnego typu punkty gastronomiczne.

0: Liczne, a ścieżki są malowniczo położone, nie wymagające dużego wysiłku, przede wszystkim dla spacerowiczów i piechurów. W tym trójkącie, o którym mówię, jest jeszcze taka trzecia miejscowość, najbardziej znana, jest to Krasnobród. O nim wiele nie trzeba opowiadać, ponieważ jest to miejscowość znana, jest to przede wszystkim znana z uzdrowiska. Mało kto wie, że najwięcej jodu w Polsce po nabrzeżu morskim znajduje się na Roztoczu. I stąd tam właśnie powstało sanatorium Nalpie dla dzieci z chorobami płucnymi, a obecnie wachlarz zabiegów w tym sanatorium jest znacznie większy. Tam powstał jeden z pierwszych zalewów na Roztoczu. Jest to zalew płytki położony na rzece Wieprz. Dookoła tego zalewu są przepiękne wzgórza. Tam powstał również na Roztoczu pierwszy wyciąg narciarski. Obecnie on nie funkcjonuje. Obok Pszczeliniec były ośrodki z miasta Zamość. Obecnie wykorzystywane prywatnie. A po drugiej stronie Pszczelińca znajduje się kapliczka świętego Rocha. Malownicza położona kapliczka otoczona wzgórzami. Prowadzą liczne ścieżki spacerowe do tego miejsca. Ponieważ wszyscy ci, którzy chcą zawrzeć związek małżeński, wszyscy ci, którzy chcą zdawać maturę, coś tam w życiu sobie planują, to idą tam, proszą świętego Rocha, patrona tej kapliczki, ażeby spełniły się ich życzenia. No i należy wokół tej kapliczki wzgórzami trzy razy przebiec i na pewno się spełni. Stąd też liczne spacery. Ja z młodu też tam byłem, też biegałem, tylko nie prosiłem o to, co trzeba. W związku z tym należy dokładnie uważać, bo się zawsze sprawdza. Krasnobród jest znany również z tego, że jest to taka Częstochowa zamoiska. Tam były miejsca objawień przy obecnej kapliczce na wodzie. Natomiast miejsce objawień jest obecnie połączone z sanktuarium, które nie mogło być wybudowane w tym miejscu, bo jest to teren podmokły i dlatego prowadzi szeroka aleja, aleja na Świętej Marii Panny i obrazek, który się zachował znad źródełka, jest wyeksponowany właśnie w tym kościele przy byłym klasztorze. Przy klasztorze, byłym klasztorze, ponieważ on został rozwiązany po powstaniu styczniowym za współpracę z powstańcami, księża zorganizowali muzeum regionalne warte zwiedzenia. W tym muzeum są takie trzy działy: przyrodniczy, geologiczny oraz Izba Pamięci Byłych Mieszkańców. Tam znajdują się urządzenia domowe i urządzenia gospodarcze mieszkańców regionu. Miejsce zostało świetnie wybrane, jest bardzo dużo zwiedzających, nawet konkuruje ze Zwierzynieckim Muzeum Roztoczeńskiego Parku. Natomiast sam kościółek jest wybudowany w stylu barokowym. Fundatorką była królowa Marysieńka, która pijąc wodę z cudownego źródełka uratowała życie. Architektem był zamojski architekt Link. Natomiast wewnątrz ołtarze barokowe zachowały się po dzień dzisiejszy bez większych zmian. Tym, który udekorował kościół wewnątrz, jest słynny rzemieślnik lwowski Maucher. W jego warsztacie wykonywano te ołtarze. Oprócz tych głównych zabytków w centrum Krasnobrodu dookoła prowadzą liczne również ścieżki spacerowe, zarówno wzgórzami, jak i wzdłuż rzeki Wieprz. Najbardziej taką znaną jest ta, która prowadzi do miejscowości Szur. Miejscowość Szur malowniczo położona, nie może być odwiedzana pojazdami mechanicznymi, ponieważ jest utrudniony dojazd. Tam, gdzie się kończy asfalt, dobrze przejść sobie pieszo i odwiedzić tą miejscowość. Natomiast dla tych, którzy lubią dłuższe spacery, najlepiej wędrować wyznaczonymi ścieżkami spacerowymi.
1: Z Roztocza wracamy do Zamościa, bo czas naszego programu już minął. Zachęcam jednak do pozostania z Zamojską Eską, a my słyszymy się w następnym magazynie. Bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: I jak?
5: Za pierwszym razem.
4: No nie mów. Gdzie robiłeś prawko?
5: Jak to gdzie? W Cabrio. Wykłady robisz w tydzień, mają szybkie terminy jazd. Możesz umawiać się na jazdy nawet w sobotę czy niedzielę. Otwarty plac dla kursantów Cabrio, gdzie ćwiczysz, kiedy chcesz.
2: Ja też polecam Cabrio. Przepraszam, że podsłuchałam, ale uczyłam się najpierw w innej szkole, ale dopiero dzięki instruktorom z Cabrio załapałam, o co chodzi, i zdałam.
6: Cabrio. Zamość Gminna 49. Zamenhofa 14. Starówka.
7: I po reklamie.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

the survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Zgadzamość. Zgadzamość.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, ja nazywam się Mati Fuczyło, jak zawsze odliczamy 20 najlepszych rapowych kawałków. Jak zawsze to wy decydujecie o tym, który kawałek ląduje na którym miejscu. SK.pl, tam to robicie, SK.pl, tam głosujecie, a w studiu SK, w studiu Rap 20, no chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu, dokładnie Kalifornia Records, White 2115, siemanko.
4: Siemanko, witam.
3: Vivi Simon też tu
4: siemanko.
3: Jest.
4: Siemanko.
3: No i Palar.
5: No witam serdecznie.
3: Gotowi jesteście?
5: Tak jest.
4: Pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
3: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
4: poznasz
3: tym.
4: Prawdę.
3: Poznam prawdę. Prawda o California Records wycieknie właśnie dziś. To jest Rap 20, my zaczynamy, odliczamy 20 kawałków. Na początek chcę więcej od Fukaja i Liwki, to jest pierwszy z tych numerów.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl.
0: 20.
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Radio SK 19.
1: Welcome to the Crack House.
2: Czekam na ciebie gdzieś pod palmą.

0: White 2115, Vivi Simon i Palar w studiu Radio SK. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to Westę. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
1: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
0: Po drodze, wszystko po drodze.
2: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką... odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
1: No właśnie, dziękuję. Tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
0: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
1: Dokładnie.
0: Palar jest cicho,
3: ja
0: obawiam się,
3: audycji.
0: Że ty... Audycji nie, ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś mnie wygryźć?
3: No. Nie, na twój głos, ja bym
0: ta
3: nie
0: cisza,
3: konkurował z takim.
0: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whiter 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tak. Tam na miejscu, miałeś
3: lip-sync, tak zwany,
0: sporo do czynienia. Lip-sync był nagrywany.
1: Natomiast nie było jakie.
3: Bo takie klaskanie.
0: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy Hustler to jest Vivi Simon, co?
1: Tak, nawet przybrałem taki kostium.
2: Skin. Garnitur
1: teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
0: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
1: No, stary. Dominacja.
3: Zatrzymujemy się chyba.
1: Genetyczna.
2: No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami takimi luźnymi trackami wrzucanymi tako. No, zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornii Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
1: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Tak. No, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, California Love tak naprawdę największy hit, no. To była ostatnia
2: nuta. To dosłownie zostało zrobione... Tak.
1: Z tydzień przed wylotem.
2: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do niej dorzucić jeszcze.
3: Jako
2: bonus track, ale
1: nawet clip zrobiliśmy.
2: Nawet clip zrobiliśmy, tak, clip nakręciliśmy.
1: Oh, wow. Ale fajna nuta w ogóle.
3: Fajna.
2: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie
1: takiego,
2: będzie,
1: też, pamiątkę od razu.
2: No, taka wiesz.
1: Tam nakręciliśmy tam ten
2: teledysk. Tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
1: No i my nasze solówki.
2: No, nasze chłopaki oczywiście swoje solówki by ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. No. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
3: Tak jest.
2: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Euryka Moczko, jak u Maty dwa dni temu przecież, co wyszło, trzy dni temu.
0: Gramy miejsce 17, zaraz wracamy do rozmowy i pogadamy i zagramy też już kawałek wspomniany.
4: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17. Z ręki

0: tłuszczowy kłon.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl.
2: 16.

0: To jest rap 20 w studiu Radia SK California Records, czyli Palar, White 2115 i Vivi Simon. Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Whitechur mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat California Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który kurczę sprawia. California Records, to wszystko.
1: Cholera, otóż może rzeczywiście.
2: Masz nas.
1: Nie?
0: Mam was. Czyli to jest ten master plan. Trzeba wrzucić Kalifornia do...
1: Nie, no wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu to, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no...
3: Fajna emocja.
1: Fajna emocja, też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing. Jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, No to szanse są duże, tak.
0: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love, no to jest ten moment?
3: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
0: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest, że tak, to jest wyznacznik.
3: Nie, no oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz, o co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
2: Pytanie... Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? I, a potem mówimy
0: może tak,
2: kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj i mówimy, kurde, no.
3: Nie tym razem,
2: nie? Ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
1: Nie tylko o to chodzi, tak
2: jakby
1: naprawdę.
2: Jest wiele, wiele wytycznych, wiele kurwa, masz słowa mi
0: zauważyłem.
2: Czynników, chodzi,
1: czynników,
2: dziękuję.
1: Wpływów
2: czynników na to, żeby to osiągnęło sukces. Ta. Ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz, każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy. No i tyle, nie?
1: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
3: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
2: Tak, no to jakby, nie wiesz, to oddaliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało. Convict Music, no to
1: dokładnie.
2: Do tego tak to wygląda. No.
0: Convict Music, ale słuchajcie, pojawił się też Hustler. Moje pytanie brzmi, czy zagramy Hustlera premierowo w Radiu SK, bo California Love to już nie jeden raz był numer jeden rap dwudziestki. Może to też będzie. Sprawdźmy, czy to jest ten moment.
2: No to słuchaj, to ty nam powiedz.
0: Czy nóżka zabuja, czy nóżka pójdzie w ruch. Gramy w takim razie. Hustler, Vivi Simon, White 2115. Najwyższy czas.

0: To niż wódkę, moje społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem wolałem, muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Rap 20 w Radiu SK 14.

0: Trzeba powiedzieć, że niezła ekipa dzisiaj w studiu Rap 20, chyba największa w ostatnim roku, to na pewno. Vivi Simon, White 2115 i Palar w studiu. Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza. Moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas?
1: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
0: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawdzić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, tak. Więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
1: Wypadałoby. Fajna pioseneczka, nie?
0: Fajna pioseneczka.
1: Motywująca, tak.
0: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast... Mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
1: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
2: Klipy. Dwa pełne tygodnie to wyjęte były,
1: tak,
2: co?
1: Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni chyba tydzień był taki.
3: Ostatni tydzień, tak, bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, a ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
2: Ale i tak się nagrało.
3: No i tak się nagrało, ale właśnie te 4 tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea, kurwa, i jakieś inne takie rzeczy.
2: Zajebiste.
3: Fotę z dinozaurem, a Palar żywym.
1: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
3: Zamknęli, ale czaiś zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, typy ze szczerbami i mówią, no panowie,
2: Nie będę mówił jak, nie?
1: A to wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują. I zamknięty Wielki Kanion.
3: A jeszcze, to jest, w ogóle to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało. Jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się, jest też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy i tak patrzę, te góry tam są jakieś, nie? Ja mówię, co to kurwa jest, nie? A tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
1: Tak, był
3: śnieg. I blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny.
0: Ja już myślałem, że to jakaś fatamorgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Słuchajcie, zaraz pogadamy jeszcze więcej o tym. W ogóle mam miliard pytań związanych z miliardem rzeczy. Zagrajmy teraz kolejne miejsce Rap 20, a ja zaraz będę zadawał te wszystkie pytania.
4: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12. Hey.

0: nachylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo za

0: SK Zamość.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20. Dzisiaj jesteśmy w słonecznej Kalifornii i to niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie. Kalifornia jest z nami, to jest Rap 20. To jest SK w studiu Whitechor, Palari, Vivi, Simon. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
4: oczywiście,
3: scenograf.
4: Oczywiście, tylko jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
3: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... Początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się,
4: tak.
3: Następnie z kolei rezygnuje,
4: chodzi.
3: Tak? Ty tłumaczysz
4: to. Tak, ja to wymyśliłem.
3: O, Whitechor chyba żartowałem. Nie jest zachwycony tym.
4: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
5: Nie będę mówił jak.
3: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
4: Nie mogę mówić takich rzeczy. No,
5: wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
4: Może go użyjemy kiedyś, do innego klipu go użyjemy.
5: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese
3: czeka.
5: Latał i mówił na lewo, prawo, że on będzie Goodfellas nagrywał,
3: okay.
5: Wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to ktoś by mu ten pomysł zwinął. Okay. Patryk Wega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
6: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
3: Pozdrawiamy, tak? Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
6: Palaro
3: temat tego.
6: Sorrentino.
4: Właśnie
3: Palara Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. Znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
4: Jest dużo, jest jeszcze Palaro Pereira.
3: No,
5: znany piłkarz.
6: A bo to on ma prosto andaluzyjskie kolorzenie.
4: Tak.
3: To jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
6: No tak, tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
3: No pewnie.
5: Spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
3: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
5: Nie bój się, małolat, nie bój się.
6: jak Lil Durk
5: tak,
6: King Von, tak?
5: Tak, dokładnie ta scena.
6: Chciałem właśnie otworzyć.
3: Otworzyliśmy to.
6: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać to, że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten, tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji, trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce, w takim naszym...
5: I co innego niż ty masz też.
6: I co innego niż
5: płycie,
6: ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę no, jest różnie. No i tyle.
5: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest. Uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy
6: jakąś
5: pomysł,
6: treść też.
5: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial.
3: My gramy teraz kolejne miejsce Rap 20, ja do rozmowy z California Records w pełnym rapowym składzie, chyba można tak powiedzieć. Wracamy za moment.

trudne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

sobie ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne

0: ojcu. Trzęśni bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu, a się zgubi. Zdarł głos, nic nie mówi, tylko Jezu Chryste kubi.
1: To jest Koszt bycia boss, to jest kawałek, który dzisiaj wylądował na 8 miejscu Rap 20, a w studiu, no też można powiedzieć bossy, chociaż bardziej hustlerzy dzisiaj, ekipa California Records. Muszę wam powiedzieć, że jestem oczarowany naszymi rozmowami poza anteną, tutaj dowiedziałem się już wiele o pracy Vivi Simona w radiu, natomiast trochę chciałbym się dowiedzieć więcej, no bo Łajciora znamy już od lat z hitami, natomiast was, panowie, teraz poznajemy w tej opcji właśnie California Records. I to, co jest moim pytaniem, to jest to, skąd się wcześniej wzięliście, na przykład ty, Vivi Simon, wiem, że ksywa była kiedyś inna, nie wiem, czy tak, chcesz, żebym ją wypowiadał, czy nie.
2: Zostawmy ksywki dla digerów, niech oni tam, niech oni podpowiem.
3: Abonent.
2: Tak, chłopaki, ale to akurat nie była moja najpopularniejsza, no to po prostu to jest nuta, którą ale wykopali.
1: Nie, witamy abonenta i konsumenta, pozdrawiamy.
2: Tak. To zostawmy dla tych, którzy tam szperają, na pewno znajdą, miałem dwie ksywy wcześniejsze. No i tak, no skąd się wziąłem, kurczę, no ja robię muzę, no tak naprawdę wszyscy, jak tutaj siedzimy, to robimy muzę podobny chyba czas. No wiadomo, Seba tutaj udało mu się osiągnąć wielki sukces no dużo wcześniej, tak? My tak naprawdę dopiero teraz, bo jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku, Seba jest 2 lata starszy ode mnie.
4: No i jeszcze Palar w moim wieku,
2: i
4: nie?
2: Palar jest,
4: no.
2: Palar
4: znaczy, ja z Palarem to ja za pierwsze nuty robiłem w jakimś 2010 roku.
2: No właśnie, no to ja podobnie, tak? Zaczynałem we wsi Wapnica. Nikt tam nie rapował.
1: Pozdrawiamy Wapnicę.
2: No ostatnio sobie robiłem tam fotę z moim sąsiadem, który taki mały był.
1: A teraz już taki duży.
3: Ale jest podobnie jak Łajcior, też masz 3 ksywy.
2: Tak.
1: Przypomnijmy, tak, ksywy Łajciora.
2: Tak, powiesz?
1: Nie zrobię tego,
3: Ja akurat wytrwałem przy jednej.
2: Nie, bo to ważne, idealne
3: nie, a nie, jak?
2: A nie no.
4: DP.
3: No gdzie DP, to był mój login do
2: komputera
3: na informatyce.
1: No. Może były numery.
3: A byłem. No. Miałem. Ale to jak miałem, no to rzeczywiście.
2: Digital playground? Nie, digital pala.
3: To były rzeczywiście, miałeś rację.
1: Digital pala.
3: 14, 15, miałem 14 lat.
2: To miałeś DP?
3: To było.
2: Johnny Deep. No i właśnie tak to było. Jestem właśnie z tych okolic stargardzko-szczecińskich. No i tam sobie robiłem muzę. Tutaj jak chłopaki ostatnio mogli właśnie usłyszeć wykopane przez...
1: Abonent.
2: Tak, przez kurczę... Ale siedzi w głowie, dokładnie.
1: Proste.
2: Wykopane przez ludzi rzeczy. No i tak sobie robiłem tą muzę, robiłem. Nawet też na starej jeszcze ksywce udało mi się być na...
3: Powiesz jakiej?
2: Nie, będę tego mówił, zostałem to dla ludzi. Na jakichś takich większych kanałach.
1: Znajdą się tacy. Znaleźć.
2: Udało mi się na jakichś większych kanałach tam być, ale no niestety bez większego sukcesu. Jak sprawdzam to dzisiaj, to rozumiem dlaczego. Miałem nawet właśnie jedną taką, co już zdjęli z tego kanału, o którym mówię, ale nie będziemy promować. To tam nawet miałem chyba, nie wiem, jakieś 60 tysięcy wyświetleń.
4: Nie, a wczoraj premiera, pojechaliśmy do studia, wiesz, szampany, słuchaj, tutaj, wiesz, cała celebracja jakby tego momentu, nie? No to właśnie był moment, gdzie ja sobie siedzę w telefonie i mówię,
1: posłuchajmy,
4: ja go troszkę tutaj jeszcze, wiesz, zanim...

0: Zanim wybije północ, to nie.
1: Podkręcę.
0: Tak. I właśnie ten, i pamiętam, że rzuciło mi się w oczy, że jedna nuta miała 80, chyba 3000 wyświetleń.
2: No, ale zdjęcie. To pewnie po latach.
0: Ojo, no, milion, jakieś, nie, 10-11 lat pewnie.
3: To nie była ta nuta, spal moje zdjęcia, nie chcę pamiętać.
2: A, no to twoje tak zwane.
3: Nie, to miało max 18 wyświetleń.
0: Tak.
1: Gramy w takim razie kolejne miejsce rap 20. Wracamy za chwilę. Nie wypowiemy ksywy Łajciora, nie wypowiemy też już żadnej innej ksywy chyba dziś.

0: To jest Rap 20. Dziś w studiu cały czas ekipa California Records. Kilka dni temu na Insta California Records widziałem taki post z hasłem, a raczej rolkę z hasłem Ostatnia Kalifornia w te wakacje, koncertowa oczywiście, ale sezon koncertowy to chyba udany był teraz, co? Jak tak spojrzeć.
1: Oj, powiem super, ci szczerze, no masakra, nie? Autentycznie to jakaś chyba najfajniejsza trasa, jaką miałem w życiu, nie? Że... zarówno, jakby każde show się udało, każde show było, mimo że setlista była dość podobna wszędzie, nie? Ale ja uważam, że każde show było jakieś wyjątkowe, taką wyjątkową emocję, każda oczywiście pozytywna ta emocja, ale takie wyjątkowe emocje na każdym kroku nas spotykały.
2: Też się trochę co innego zawsze działo.
1: Tak, właśnie to mam na myśli, że one niby były takie same, ale inne, nie?
2: Ale nie, tutaj ten Nadaś, tutaj ten, tu raz nam się na scenie jakby stół spod DJ-ki zawalił.
1: Tak, no, bo tak trapowaliśmy, chłopaki, bo wzięliśmy więcej osób wtedy na scenę tam tak na tył, no tak trapowali, że normalnie ten stół DJ-ski się rozsypał, Pawciu, BMB to w powietrzu łapie,
2: to
1: wszystko łapie,
2: a koncert
1: Grada nie przerwał koncertu, nie? Gra dalej, nie? Show must go on, jak to mawiają.
3: Niestety Szymonkowi się stage divingu nie udało zrobić.
2: A, no to tylko ty tego nie zrobiłem, bez hitu.
0: Nie udało, bo nie złapali, czy nie udało,
2: nie,
0: bo nie skoczyłeś?
2: Po prostu byliśmy za każdym razem troszeczkę za daleko. Ludzi, ale może jeszcze w tym roku na koniec.
0: Tu się pojawia moje pytanie, co oznacza na koniec?
1: No słuchaj, no na koniec, na zasadzie, bo ogólnie trasa się, ten prosty rozdarty tur się skończyła w Opolu. Była to letnia trasa, po prostu stricte letnia trasa, którą rozpoczęliśmy jakoś w maju, kwiecień, maj.
2: Jak wróciliśmy w sumie
1: ze Stanów.
2: Od razu z samolotu właściwie.
1: Pierwszy, to w ogóle to jest mocna historia, nie? Wróciliśmy ze Stanów, nie? Lecieliśmy, no 10 godzin około się wraca, nie? Wróciłem tylko do domu, zrzucić bagaże, szybka przepłuczka, podchlapka tak zwana szybka, przebiórka i stary na koncert, bo była impreza Greyla w Jabłonnie. Jabłonnie się mówi, chyba nie w Jabłonnej. No pałac. Taki był i tam dosłownie stary z samolotu, my graliśmy California EP, tak wiesz, California EP, tak elegancko na świeżo.
2: Na świeżo.
3: A z tym tam wjechała California od razu.
2: Wjechała California od razu. Już wtedy tak mamy,
1: I słuchaj, a na koniec oznacza to, że mamy zabukowane jeszcze jakieś kilka koncertów pod koniec tego roku, jakieś pojedyncze sztuki, ale one nie są już zrzeszone pod żadną trasę, jakby stricte, dlatego Szymonek tutaj jeszcze ma okazję nadrobić ten stage diving. No a nie dało się tego stage divingu, dlatego, bo graliśmy bardzo duże sztuki na bardzo dużo osób, z dużą pirotechniką i tak dalej, więc stąd
2: dobre
1: tak to wyglądało.
2: W Łodzi zrobić stage diving.
1: To byś pół godziny by cię tam na tym stage divingu
0: Było bardzo dużo. Było bardzo dużo. Końca nie widać, co?
1: Nie było widać końca.
0: Falar, powiedz mi proszę, ty też się pewnie odnajdujesz dobrze.
3: Stage diving już robiłem.
0: Stage diving robiłeś, ale koncertowo się dobrze odnajdujesz. Co jeszcze? Co jeszcze? Na co czekać?
3: Nutę jeszcze niedługo trzeba wydać.
0: No właśnie, i co? Nie powiesz mi pewnie kiedy, co?
2: Bo wiadomo jak.
3: No nie wiem, czy mogę.
0: Spójrz na szefa.
2: Nawet powinieneś chyba.
1: Ja tylko lekko nakreślę, żebyś wiedział, w którym kierunku iść. Kwestia jest taka, że mamy nutę zrobioną, chcemy ją wydać, nie?
3: I gdzieś sobie tam lata.
1: Tak, już snippecik sobie lata, gdzieś tam ludzie już się zaznajamiają z tym i fajnie kręci się to. Teraz jeszcze tak dat nie chcemy rzucać, no bo wiesz, w tym momencie jesteśmy sfokusowani mocno na nowym singlu, jakby na Simona ze mną, na Haslerze.
0: Wpadajcie częściej, wpadajcie przy wszystkich premierach, mam nadzieję, gracie wszystkie, więc zaglądajcie. Rap 20, głosujcie na Haslera aktualnie. Panowie Vivi Simon, White 2, 1, 1, 5 i Palar, gośćmi Rap 20. Dziękuję.
1: A jak? Sprawdzajcie wszyscy Haslera. Pow, bang.
4: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 5.

Za nami miejsce czwarte, to tym razem Żabson, Hellfield i Sentino z kawałkiem Sopot i to też kawałek, który powstał przy okazji festiwalu w Sopocie, a więc Top of the Top Sopot Festival. Żabson i Hellfield mieli okazję zagrać ten kawałek na żywo. Wcześniej na miejscu piątym MJ Deli i Deli Supreme. Fajnie widzieć, że ten kawałek tak mocno rozkręca się i tak mocno idzie do góry. To nowość, która od razu zadebiutowała na miejscu piątym. Fajnie, że głosujecie, tym bardziej, że MJ Deli dopiero wdziera się na scenę. Trzymamy kciuki za kolejne ruchy, a ja teraz mówię o tym, kto dzisiaj na miejscu trzecim. Skok duży z 11 na 3. O co chodzi? Nic nie mija.

nie mija i Rap 20 też jeszcze nie minęła. O co chodzi dzisiaj na miejscu trzecim? Ja zanim powiem, co dziś na drugim, to wspomnę jeszcze o nowych propozycjach, które czekają na was na sk.pl, na które możecie głosować. To m.in. Gin za mnie od O co chodzi wspomnianego, a do tego Mata z Łajciorem 2115, który przed momentem dosłownie był jeszcze w tym studiu. Czas na miejsce drugie to tym razem duet Gips i Kukon. Ty masz bez zmian. Tydzień temu to było również drugie miejsce.

0: Gipsy i Kukon tym razem na drugim miejscu rap 20. Oni cały czas trzymają się bardzo wysoko, cały czas, bo przed tygodniem to również była dwójka. Ja nazywam się Mati Fuczyło, dziękuję wam za dzisiaj, a dziękuję wam już teraz, bo w końcu właśnie teraz zagram pierwsze miejsce rap 20. Głosujcie na sk.pl, słyszymy się dokładnie za tydzień, być może też z gościem, być może z bardzo fajnym gościem, ale zanim, no to zagrajmy. Miejsce pierwsze, skok z 8 na 1, Kini z Nimeri, ta sama.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl, numer 1.

0: Polska Zamość.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściłem.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.